0: opakowaniach i podatek, tak zwany podatek cukrowy, czyli od tych napojów wysokocukrowych. Ile wzrośnie ta akcyza?
1: To zgodnie z ustawą, którą już kiedyś prezentowaliśmy, którą prezydent Nawrocki również zawetował, ona miała wzrosnąć o 20%. To nie byłyby duże przełożenie, by to nie miało na ceny alkoholu, ale one na pewno by wzrosły.
0: No, ale nie wzrosną.
1: No, tak długo jak prezydent
0: będzie
1: Nawrocki
0: wetuje, to
1: oczywiście nic się nie zmieni. To, co chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, całość tych dodatkowych wpływów ma zostać przeznaczona na wzmacnianie systemu ochrony zdrowia. To jest dla mnie, zarówno w przypadku tak zwanych małpek, jak i wzrostu tak zwanej opłaty cukrowej, zresztą opłata cukrowa już w tej chwili jest przeznaczona w całości na ochronę zdrowia, o czym pan prezydent najwyraźniej, wetując tę ustawę, nie wiedział lub został wprowadzony w błąd.
0: Obserwuje pan na pewno życie polityczne i Rozwój Plus, nowe stowarzyszenie powstało, partia powstanie za kilka tygodni. No i już są pierwsze pomysły. Były premier Morawiecki przedstawił pierwszy pomysł na walkę z niżem demograficznym. Wszyscy teraz walczą z niżem demograficznym i dobrze. Pomysł pensji rodzicielskiej. Jak się panu podoba?
1: Morawiecki.
0: Morawiecki. Nie wiem, czy to freudowska pomyłka.
1: Miał 8 lat na realizowanie swoich pomysłów i jak widać, sytuacji demograficznej w żaden sposób te pomysły nie odwróciły. My realizujemy naszą politykę prodemograficzną, program babciowe, przez niektórych zwany również aktywny rodzic, gdzie środki w całej Polsce trafiają do rodzin, ale też, co bardzo istotne, pomagają w rozwoju sieci
0: żłobków. Ale to, zostawiając na bok, czy to jest pomysł Morawieckiego, można zadać pytanie, czy to nie jest dobry pomysł? Wstrzymujemy 800+ w przypadku dziecka do trzeciego roku życia, zamiast tego płacimy pensję rodzicielską, która, co więcej, jest oskładkowana, co w przypadku kobiet, które... To jest realna strata ich na rynku pracy, kiedy decydują się na trochę dłuższe wychowanie dziecka, czyli nie wracanie do pracy, no po prostu tracą emerytalnie. To jest bardzo realna strata.
1: Zgadza się, ale my przede wszystkim zdając sobie sprawę z tego, że często powrót, przede wszystkim jednak mam na rynek pracy,
0: tak,
1: jest,
0: to po prostu wygląda w Polsce.
1: Jest trudny, właśnie dlatego wprowadziliśmy program Aktywny Rodzic. Przecież to są właśnie środki, które mają pomóc w powrocie na rynek pracy. A co za tym idzie? Również w naliczaniu składek. Ja powiem szczerze, ja nie znam wszystkich pomysłów, które panowie na grillu i panie oczywiście zgłaszali czy przedstawiali. Wiem, że jest wokół tego sporo obecnie takiego politycznego zamieszania. Rozumiem, że PiS kłóci się ze Stowarzyszeniem Rozwój
0: Plus.
1: Tak,
0: pan tego nie obserwował. Znaczy, panie ministrze, nie wierzę. To znaczy, każdy polityk Koalicji Obywatelskiej na pewno przygotował sobie już popcorn. Niezdrowy jest bardzo, więc nie polecamy.
1: Nie jem.
0: I jakieś napoje cukrowe wysoko z akcyzą albo bez. I obserwuję to, co się dzieje, bo z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej sondaże PiS-u, które spadły dramatycznie po tym podziale, to jest naprawdę powód, żeby otwierać. Akcyza na alkohol też powinna wzrosnąć, ale szampana.
1: Nikt po naszej stronie szampana nie otwiera. Oczywiście analizujemy sytuację, ale cieszę się z tego, że sondaże PiS-u spadają.
0: A obawia się pan Stowarzyszenia Rozwój Plus? No bo oni trochę chcą uderzać i chcą iść w kierunku, o którym dużo mówi Koalicja Obywatelska, czyli podatki, czyli przedsiębiorcy, czyli klasa średnia, czyli kwestie demograficzne. Można powiedzieć, będą chcieli, nie wiem, czy się uda, łowić w waszym ogródku.
1: Myślę, że nasi wyborcy doskonale pamiętają 8 lat rządów pana Morawieckiego. Doskonale pamiętają potężną inflację, którą wtedy mieliśmy w Polsce w trakcie jego rządów. Doskonale pamiętają, że wewnętrzne boje w ramach PiS-u sprawiły, że Polska nie otrzymała KPO. Tych pieniędzy, które w tej chwili zmieniają, unijnych środków, które zmieniają w tej chwili Polskę.
0: Ale to akurat raczej inny polityk był za to odpowiedzialny. Premier Morawiecki, wydaje się, próbował z tym trochę walczyć. Nie wyszło.
1: Chyba z taką dozą nieśmiałości jednak. Natomiast to, co... O czym też trzeba

0: przedstawić pewien pomysł i szybko ten pomysł gdzieś tam znika. Robi się trochę zamieszania na Twitterze, trochę ognia w debacie, politycznej, po czym dwa tygodnie później już następuje cisza.
1: To Boże pomysł Mateusza Morawieckiego, który proponuje, żeby część z składek, które płacą dzieci, szły na ich rodziców. Tak, żeby jakby powiązać dzietność z emeryturą, co, jak się zdaje, może mieć korzystny wpływ na politykę demograficzną państwa.
0: Nie jestem specjalistą od demografii, ale wątpię, aby tego typu działania miały faktyczny wpływ na decyzje rodziców dotyczące potencjalnych rodziców dotyczące rodzicielstwa.
1: Tak, ale za to ci rodzice, którzy już są rodzicami, myślą sobie, mam dzieci, to przynajmniej będę miał z tego jakąś, poza ogromnym takim emocjonalnym wsparciem, które jest fajne, ale będę miał też lepsze zabezpieczenie, co w przypadku kobiet, to powiedzmy, czyli mam w rodzinach dużych, jest istotnym problemem, bo część z nich, z przyczyn oczywistych, realizuje się w mniejszym stopniu zawodowo.
0: Tak, dlatego my, tak powiedziałem, zrealizowaliśmy naszą obietnicę wyborczą, program babciowy, aktywny rodzic, 1500 zł dla mam wracających na rynek pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się również podnieść świadczenie 500 plus do 800 plus i znaleźliśmy na to finansowanie.
2: Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z ministrem finansów Andrzejem Domańskim jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Co warto wiedzieć? Posłuchaj w RMF FM.
1: Płacz i płacz? Czy tak będzie w dalszym ciągu? No, zastanawiamy się tak głośno, czy w najbliższym czasie są jakiekolwiek szanse na tańsze tankowanie. No niestety, ta globalna sytuacja w cieśninie Ormus w dalszym ciągu jest napięta. Tej nocy nieznany pocisk trafił w statek handlowy przepływający przez cieśninę. Porozmawiajmy o tym. Razem ze mną jest Jakub Bogucki. Witam serdecznie, panie Jakubie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Analityk rynku paliw z portalu ePetrol. Proszę pana, no to zacznijmy od tego, co najbardziej interesuje kierowców, ale nie tylko. Jakie są szanse na tańsze tankowanie w najbliższych dniach?
2: Niestety wielkich szans nie ma. To znaczy mamy wprawdzie lekkie odreagowanie w cenach hurtowych teraz po weekendzie, natomiast to nie będzie jakaś długotrwała zapewne jeszcze zmiana, także niestety nadal na stacjach ten diesel po 8 zł z nami jeszcze w najbliższym czasie pozostanie.
1: Czyli te ceny hurtowe tak natychmiast się nie przekładają na to, co się dzieje u nas na rynku lokalnym.
2: Trzeba przynajmniej kilku dni, żeby to się na stacjach pojawiło, to tańsze paliwo, żeby dotarło po prostu do stacji, także myślę, że takie oczekiwania, że w krótkim czasie zobaczymy jakiś wyraźny, duży spadek, na razie jeszcze jest trochę przedwczesne.
1: No właśnie, na co jest to oczekiwanie? Czy oczekiwanie na pokój pomiędzy Teheranem i Waszyngtonem? To przede wszystkim?
2: To z całą pewnością byłoby najbardziej pożądane i chyba najszybciej spowodowałoby obniżenie cen globalnych. Natomiast pamiętajmy, że ten konflikt trochę nam się umiędzynarodowił w ostatnim czasie, bo już nie tylko Ormus i Iran i Stany Zjednoczone są tymi stronami konfliktu, ale także Huti z Jemenu, którzy w tym momencie blokują przepływ przez cieśninę Bab el-Mandab, czyli z drugiej strony jakby Półwyspu Arabskiego uniemożliwiają żeglugę, tranzyt również ropy naftowej i paliw gotowych. Także mamy do czynienia z poszerzeniem tego pola problemu globalnego.
1: No o Huti to się mówi, że to są takie siły proxy, prawda? Zastępcze takie siły, z których Iran korzysta, prawda? Więc to też jest taki czynnik, który znowu nam tutaj się pojawił, tak?
2: Tak, ten problem wraca, ten problem już był znany. Dodatkowo tu już jeszcze w grę wchodzą te właśnie wewnętrzne świata islamskiego, bo tu także są ataki wymierzone na przykład w Arabię Saudyjską, a więc takiego ważnego producenta globalnego.
1: No Iran bardzo sprytnie gra, prawda? Bo jeżeli Stany Zjednoczone grożą Teheranowi, to Iran odpowiada od razu atakami na sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie.
2: Dokładnie tak to wygląda. Iran wykorzystuje swoją pozycję, tą w bezpośredniej konfrontacji, dużo jednak słabszą wobec Stanów Zjednoczonych, ale też na miarę swoich możliwości militarnych gra tak, jak jest w stanie. I to oczywiście paraliżuje globalnie tą żeglugę surowcową, czy bardzo mocno ją utrudnia. I to odbija się w cenach. Wprawdzie w ostatnim czasie mieliśmy, tak jak powiedzieliśmy, pewien spadek związany z sugestiami, że możliwe są rozmowy pokojowe, no ale te rozmowy pokojowe jakoś nie bardzo chcą dojść do skutku, więc mamy do czynienia chyba jednak z powrotem tych nastrojów, no, pełnych obaw odnośnie przyszłości rynku naftowego.
1: Co jest tutaj tą główną kością niezgody pomiędzy tymi różnymi siłami na świecie?
2: Trudno tak naprawdę wskazać przyczynę zasadniczą wybuchu konfliktu. Iran od dłuższego czasu już jest był obarczony amerykańskimi sankcjami i stanowił takiego outsidera trochę, jeśli chodzi o tą grupę producencką. Był w dużej mierze ograniczony swoimi możliwościami eksportowymi, głównie do odbiorców azjatyckich wysyłał swój produkt. Wydaje się, że tutaj w jakiś sposób działania Stanów Zjednoczonych były chyba trochę zbyt radykalne, jeśli chodzi o skalę zagrożenia ze strony Iranu, który owszem, gdzieś tam w propagandowej warstwie może antyamerykański jest, ale bezpośrednio jednak Amerykanom nie zagrażał. Także tutaj wskazanie na jedną przyczynę wybuchu tego konfliktu jest pewnie trudne. Natomiast pamiętajmy, że konflikt trwa od dłuższego czasu. To nie jest tak, że on się wczoraj czy w tym roku nam się zaczął. Ten konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem to jest wieloletnia historia, która teraz po prostu przybrała taką militarną otoczkę.
1: Ona też przybrała taką formę dyskusji, sporów o trasy dla statków w cieśninie Ormus. Myśli pan, że ten problem zostanie jakoś rozwiązany w najbliższym czasie?
2: Tutaj rozwiązania się rysują same, w tym sensie, że statki zaczynają po prostu płynąć, jak się da, omijając ten region. Natomiast pamiętajmy, że wyjście z cieśniny Ormus dla wielu statków jest niemożliwe, czy w sensie jest niemożliwe znalezienie alternatywnej trasy eksportowej dla części przynajmniej produkcji z Zatoki Perskiej. Mówimy tutaj o paraliżu chociażby dotyczącym Kataru, Bahrajnu, częściowo Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej, częściowo Iraku. Oczywiście wszystkie te kraje szukają alternatyw, no ale niektóre z racji geograficznej po prostu nie będą w stanie tego zrobić i dlatego... No
1: widzimy, że bardzo skomplikowana jest to globalna układanka, o tym już wielokrotnie rozmawialiśmy, prawda? Więc to tak nie jest nic nowego. Pojawiają się takie nowe wątki, ale w naszym kraju, prawda? Bo cena benzyny to nie jest tylko kwestia wpływu tego, co dzieje się w rejonie Zatoki Perskiej, prawda? To jest także polityka naszego rządu. Myśli pan, że ona jest słuszna? Czy to był dobry kierunek, żeby próbować opodatkować wpływy do koncernów paliwowych?
2: Tutaj spór ma charakter prawny. Ja, broń Boże, nie chciałbym zabierać głosu jako niebędący prawnikiem człowiek, więc z jakiegoś powodu te dokumenty jeszcze cały czas nie zafunkcjonowały tak, jak zakładał rząd. Natomiast z całą pewnością działania, które zmierzają w kierunku obniżenia cen paliw, takie jak pakiet CPN cały, który był zaplanowany w okresie tym początkowym konfliktu bliskowschodniego, z całą pewnością to było coś, co ludziom dało przynajmniej...
1: No, ale rząd do tego odszedł, prawda, zaproponował nowe rozwiązanie, prawda, prezydent skierował ten projekt właśnie opodatkowania koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego, twierdził między innymi, że są wątpliwości prawne, jeśli podatek miałby obejmować zyski osiągnięte jeszcze przed wyjściem tej ustawy w życie. To są prawne historie, nie chcę pan na ten temat dyskutować, to ja pana zapytam o ekonomię po prostu, czy nie jest tak, że jeżeli firmy zostaną opodatkowane w ten sposób, to mogą próbować częściowo przynajmniej przerzucić koszt podatku na rynek, na klientów.
2: Takie ryzyko oczywiście istnieje. Ja nie znam zapisów, jakie w tym projekcie się pojawiły, czy jest w jakiś sposób zawarowane, że tego nie będzie można zrobić. Natomiast, jak mówię, spór prawny nie bez powodu wynikł i tutaj kwestie ekonomiczne są drugorzędne w stosunku do tego, jak prawnie próbowano to rozegrać. Te wątpliwości zapewne są w jakiś sposób zasadne i są do zweryfikowania. Także tyle chyba na ten temat można w tym momencie powiedzieć.
1: A nie ma pan takiego wrażenia, że tutaj obcięcie tych finansów koncernom może też spowodować, że one nie będą inwestowały po prostu. Też tutaj zredukują swoje możliwości.
2: To ryzyko istnieje zawsze, natomiast nikt wprost tego nie mówi. Na razie to jest chyba tylko takie domniemane czy dorozumiane, że tak może się stać. Natomiast
1: czyli to nie jest tak, jak sugeruje wprost mówi, właściwie nie sugeruje, mówi wprost minister Andrzej Domański, że to jest wina prezydenta, że ceny paliw w Polsce są takie wysokie.
2: Ja byłbym ostrożny z taką sugestią. Jeżeli zakłada prezydent, że jest jakaś wątpliwość prawna w tym dokumencie, to znaczy, że jest po prostu gdzieś tam problem natury strukturalnej. To
1: nie prawna i ekonomiczna tego, także, prawda? Z tego to można zrozumieć.
2: Znaczy, zapewne, gdyby opodatkować kogoś, znajdzie się wtedy dodatkowa suma pieniędzy. Natomiast pytanie, czy to jest to rozwiązanie, o które chodzi. Jeżeli to coś jest tutaj niezgodnego z przepisami prawa, to trzeba się temu bacznie przyjrzeć. To tylko kwestia takiej, że tak powiem, poprawności merytorycznej tych dokumentów.
1: Będziemy się temu jeszcze przyglądać, a na razie naszym gościem był pan Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu ePetrol. Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: RMF FM poranny kryminał. Kinga Wójcik, wywieszysko. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: W jego kieszeni zabrzęczał telefon. Spokojnie dokończył rozkładanie talerzy i sztućców. Dopiero wtedy sięgnął po komórkę. Dzwonił Aleksander. Tak? Zapytał. Masz robotę. Jaką? Kiedy i gdzie? Dziś wieczorem. Już jest wieczór. A więc masz ją na teraz. Litwin mlasnął. Co to za robota? Jedź pod dom Hazelów. Obserwuj, bo mam przeczucie, że możesz napotkać tam nieproszonego gościa. Litwinowi było to nie na rękę, ale praca to praca. Zjem i się zbieram. Rozłączył się. Aleksander dawno nie czuł się tak zmęczony jak dzisiaj. Rzucił klucze do koszyka w korytarzu i przeszedł do kuchni. Do szklanki nalał zimnej wody z kranu i wypił ją duszkiem. Otarł usta i odchylił głowę do tyłu. Nie przypuszczał, że śledztwo w sprawie Hazelów zaprowadzi go do śmierci kolejnych niewinnych nastolatek. Zapiekły go oczy. Pociągnął nosem, a potem przeszedł do salonu i usiadł w fotelu. Nogi wyciągnął na podnóżku. Napawał się ciszą i spokojem, usiłując zebrać myśli. Nie miał czasu na odpoczynek. Musiał sprawdzić kilka rzeczy, a im dłużej siedział, tym bardziej czuł się senny. W końcu wstał i zamienił fotel na kuchenne krzesło. Przysunął laptop i zerknął na telefon. Roma nie dała znaku życia. Liczył, że zadzwoni przed wieczorem, ale najwyraźniej miała mnóstwo pracy. Był na nią zły. Postanowił, że skontaktuje się z nią następnego dnia, by pomówić o Indze. Otworzył tekturową teczkę, którą dostarczył mu Litwin. Zawahał się, a potem wyjął pierwszy dokument i prześledził go wzrokiem. Z uwagą przeczytał zeznania Krystyny Trochowskiej, Agnieszki Kubik i jej męża Roberta. Nie dowiedział się niczego ponad to, z czego zdawał sobie sprawę. Przerzucił kolejną kartkę i natrafił na zeznanie najlepszego kumpla Maćka, niejakiego Krystiana Bojarskiego. Zamojski odsunął dokument i sięgnął po telefon. Wpisał imię i nazwisko w wyszukiwarkę na Facebooku i szybko natrafił na jedynego mężczyznę o takim imieniu i nazwisku, który mieszkał w Tomaszowie Mazowieckim. Zobaczył uśmiechniętego 30-latka z lekkimi zakolami. W kącikach oczu pojawiły się pierwsze zmarszczki, ale twarz wciąż wyglądała młodo i zawadiacko. I bardzo podobnie do faceta, który gdyby mógł, rozkwasiłby mu dzisiaj nos. Nie do wiary, mruknął, przesuwając zdjęcia. Zobaczył fotografię z jakiejś imprezy. W tle dostrzegł tamę na Zalewie Sulejowskim, a na pierwszym planie dwóch braci. Krystiana i Wiktora Bojarskich. Byli do siebie bardzo podobni, chociaż dzieliło ich kilka lat różnicy. Aleksander poczuł piasek pod powiekami i odłożył telefon. Wrócił do zeznań Krystiana, który podczas rozmowy z policjantem miał zaledwie 15 lat.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko Kingi Wójcik.

0: Poznaliśmy się na meczu siatkówki plażowej w Ciebłowicach. Zakumplowaliśmy się i tak jakoś wyszło, że często razem wychodziliśmy. Maciek był w porządku, chociaż bywał skryty. Rzadko o sobie mówił. Kiedy pytałem go, czy wszystko gra, odpowiadał, że tak, ale wiedziałem, że kłamie. Nie drążyłem, po prostu wiedziałem, że to minie i trzeba poczekać. Co robiliśmy? A różnie. Czasem chodziliśmy z kumplami pograć w piłkę albo w siatę, jeździliśmy na miasto na łyżwy. Alkohol? Nie. To znaczy, czasami, ale proszę nie mówić moim rodzicom, bo by się wściekli. Czasem wypiliśmy piwo, ale to nic wielkiego, prawda? Czy coś mi mówił o wyjeździe? Ciągle o tym gadał. Mówił, że chce wyrwać się z tej dziury, bo nic go tu nie czeka. Też chciałbym wyjechać. Do Warszawy na przykład. Tam można żyć na dobrym poziomie i tyle się dzieje. W takiej Wawce nigdy nie można się nudzić, prawda? Ale niedługo przed zaginięciem zmienił zdanie. Nie wiem dlaczego. Zaczął gadać, że w sumie Tomaszów jest spoko i ma tutaj rodzinę, dziadków i ciotkę. Powtarzał, że może lepiej tutaj zostać, że nie ma co szukać szczęścia w obcym mieście. Pomyślałem, że poznał jakąś dziewczynę, ale zaprzeczył. Jak duże znaczenie miały zeznania Krystiana? Z pozoru niewielkie, bo nawet jeżeli chłopak snuł plany na przyszłość, był niepełnoletni i to rodzice decydowali o jego życiu. A nastolatkowie się zmieniają. Nawet jeśli Maciek chciał wyjechać, za kilka lat mógłby mieć inny pomysł na życie. Z drugiej jednak strony Krystyna twierdziła, że wnuczek nie miał dziewczyny. To normalne, że nie chciał rozmawiać o sprawach sercowych z babcią. Ale dlaczego nie powiedział dobremu kumplowi? Chłopaki w jego wieku lubią chwalić się dziewczynami. Ale może Maciej nie był zwykłym chłopakiem? Zdaniem Krystyny to wnuk pojawiał się pod jej domem. Była przekonana, że go widziała. Uważała, że to on zostawił kwiaty na grobie dziadka i on sypiał w starym domu. Wszystko kręciło się wokół tego skrytego nastolatka, a Aleksander miał wrażenie, że coś przeoczył. Pokręcił głową i zerknął na zegarek. Dochodziła 21. Litwin powinien już być na posterunku. Przeszedł do kolejnych dokumentów. Przeczytał zeznania koleżanek z pracy Iwony. Wszystkie zgodnie twierdziły, że nie miała większych problemów. Przejmowała się najstarszym synem, bywała zmęczona, ale w gruncie rzeczy w jej prostym i poukładanym życiu nie działo się nic wielkiego. Rodzice Daniela zmarli. Nie miał również rodzeństwa, więc jedynymi osobami, które mogły cokolwiek powiedzieć na jego temat, byli rodzice żony, dzieci i dawni koledzy, a tych, jak się okazało, nie było wielu. Jak można żyć, nie mając w życiu żadnych znajomych? Aleksander nie miał pojęcia, ale najwyraźniej to możliwe.
1: Co mają wspólnego nowe śledztwo i sprawa sprzed lat? Kinga Wójcik, wywierzysko w RMF FM.

0: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywierzysko w RMF FM.
1: Policjanci popytali wśród kolegów z dawnej pracy, a także ze szkoły, ale większość mówiła to samo. Dawno nie mieli z Danielem kontaktu. Jedno zeznanie okazało się interesujące. Nad słowami niejakiego Michała Brudnika Zamojski zatrzymał się na dłużej. Daniel to był cichy i spokojny gość. Taki typ, który woli siedzieć z boku zamiast porozmawiać, ale jednocześnie miał swój świat, który go intrygował. Po szkole ciągle coś robił. Pracował albo pomagał matce. Wydawało się, że jest zadowolony ze swojego życia. Dziewczyny średnio go interesowały, dlatego zdziwiłem się, kiedy zaczął się spotykać z Trochowską. Wydawało się, że kompletnie stracił dla niej głowę. Ona też wyglądała na zakochaną i szczęśliwą, chociaż z kolegami nie wiedzieliśmy, co taka dziewczyna widzi w Danielu. Nie była żadną pięknością, ale była dość ładna, by zwrócić na nią uwagę. Mogła mieć lepszego faceta, a wybrała Daniela. Zamojski wstał i nalał sobie wody do szklanki. Usiadł z powrotem przy stole i czytał, popijając chłodny płyn. Czuł lekkie drapanie w gardle. Tak bardzo dzisiaj przemógł, że obawiał się, że skończy jutro z gorączką i przeziębieniem. Nie miałem z Danielem kontaktu, aż spotkałem go w markecie. Robił zakupy i jakoś tak na siebie wpadliśmy. Zaczęliśmy rozmawiać i umówiliśmy się na piwo. Szczerze mówiąc, to ja zaproponowałem spotkanie, trochę z grzeczności, i byłem zaskoczony, że się zgodził. No i głupio było się wycofać, więc wyszliśmy do baru. Rozmowa nie bardzo się kleiła. Wiedziałem, że nieźle mu się wiedzie. Miał troje dzieci, wybudował dom, napomknął coś o wakacjach, że chciałby wyjechać, ale nie jest pewien, czy starczy im pieniędzy. Martwił się też, kto zostałby w tym czasie w jego sklepie. Aleksander zapisał nazwisko dawnego znajomego Daniela. W zeznaniach nie było napisane, dokąd Hazelowie planowali jechać na wakacje, a Zamojski uznał, że ta informacja może mieć większe znaczenie, niż początkowo mogłoby się zdawać. Dopiero po chwili dostrzegł, kto prowadził przesłuchanie Michała Brudnika. Policjantem, z którym rozmawiał mężczyzna, był Jakub Sułecki. Roma piła czwartego drinka, kiedy rozległo się pukanie do drzwi. Stęknęła, sięgnęła po pilota i zatrzymała serial, który oglądała na Netflixie. Dźwignęła się z kanapy i poczłapała na korytarz. Przez wizjer zobaczyła Arka ze zniecierpliwioną miną. Przeszło jej przez myśl, by udawać, że nikogo nie ma w domu, ale na pewno usłyszał odgłosy z mieszkania. Wiem, że tam jesteś, powiedział. Otwórz. Przekręciła zamki, lecz stanęła tak, aby ciałem zasłonić wejście. Czego chcesz? Warknęła. Zaskoczył go jej ostry ton. Cofnął się o krok. Nie odbierasz telefonu, odparł. Dzwoniłem do ciebie chyba 100 razy. Zacząłem się martwić. Myślałem, że coś się stało. Skoro nie odbieram, to może nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Piłaś? Uśmiechnęła się i wbiła w niego spojrzenie. Arek nie przepadał za alkoholem. Kiedy otwierała przy nim butelkę whisky, za każdym razem obrzucał ją karcącym spojrzeniem. Rzadko pozwalał sobie na coś więcej niż lampka wina i nie lubił, gdy Roma piła więcej niż jednego drinka. Pewnie chodziło o ojca, który był alkoholikiem.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

Marek nie miał łatwego dzieciństwa. Kiedy ojciec stracił pracę, dużo pił. W domu na Mirskich nie było przemocy, ale dla młodego chłopaka widok matki, która wyciąga pijanego ojca z przydrożnego rowu, mógł okazać się traumatyczny. Roma wiedziała to wszystko tylko dlatego, że była policjantką i pracowała nad sprawą Ewy Ostaszewskiej. W śledztwie stary Namirski odegrał dużą rolę, ale nigdy nie zapytała Arka o przeszłość. Uznała, że nie chciał o tym rozmawiać. Po co przyszedłeś? Mruknęła. Chciałem porozmawiać. O czym? Rozłożył ręce. Nie wpuścisz mnie? Nie. Daj spokój. Nie będziemy przecież rozmawiać na klatce. To nie będzie długa rozmowa. Piętro wyżej brzęknęły zamki. Obróciła głowę w kierunku schodów, a Arek wykorzystał moment nieuwagi i złapał klamkę, aby otworzyć drzwi szerzej. Nie zaprotestowała. Czuła, że szumi jej w głowie. Wszedł do środka i poczekał, aż Roma odsunie się na tyle, by mógł zamknąć drzwi. Nie chciałbym, żeby sąsiedzi słyszeli, o czym rozmawiamy, powiedział. Dlaczego? Na przykład dlatego, że jesteś policjantką, a ja dziennikarzem. W sprawie śmierci Ingi wiemy więcej niż oni, a w mieście nie trudno o plotki. Wiemy więcej niż oni? Zadrwiła. Arek wbił jej nóż w plecy, a teraz miał czelność tutaj przychodzić. Kraszewskich potraktował w okrutny sposób. Nie powinni dowiedzieć się o śmierci córki z internetu. Tak się po prostu nie robi. Poczuła narastającą złość i mimowolnie zacisnęła pięści, a potem uderzyła Namirskiego w klatkę piersiową. Niezbyt mocno, ale i tak wydawał się zaskoczony. Zabieraj swoje rzeczy i nigdy więcej się tutaj nie pokazuj, warknęła. Nie chcę cię widzieć. O czym ty mówisz, Roma? Zejdź mi z oczu. Albo wiesz co? Skasuj mój numer telefonu. Tak będzie najlepiej. Namirski przeszedł do salonu. Otworzył witrynę, wyjął szklankę, a potem poszukał wzrokiem butelki whisky. Stała na stoliku, więc usiadł na kanapie i nalał solidną porcję. Wypił duszkiem i zaniósł się kaszlem. Nie spodziewała się takiej reakcji, ale nie odezwała się ani słowem. Skrzyżowała ramiona, gotowa wyrzucić go z mieszkania. Usiądź i powiedz, co się stało, powiedział. Nie rób z siebie większego idioty niż jesteś. Nie wiem, o czym mówisz. Jaja sobie robisz? Prychnęła. Jak mogłeś napisać o morderstwie Ingi? Jak kurwa mogłeś? Przecież to moja praca. Oni nie wiedzieli, rozumiesz? Syknęła. Kraszewscy o niczym nie wiedzieli, a o śmierci córki dowiedzieli się z twojego bzdurnego artykułu. Arek otworzył szerzej oczy. Jeśli celowo wypuścił artykuł tak wcześnie, musiał być dobrym aktorem, bo przez chwilę Roma uwierzyła, że jest szczerze zdumiony. Nie wiedziałem, odparł. Minęło kilka godzin, sądziłem, że już wiedzą. Trzeba było do mnie zadzwonić. Wiesz, jak oni się czuli? Sposępniał. Przepraszam, nie wiedziałem, powtórzył. Mówię poważnie, myślałem, że już ich poinformowałaś. Tak? Gdybyś pomyślał, zadzwoniłbyś do mnie, ale tego nie zrobiłeś. Dlaczego? Nie odpowiedział. Powiem ci, dlaczego, ciągnęła. Po pierwsze, byłeś na mnie zły, a po drugie, chciałeś zabłysnąć. Znów być pierwszy. Wielki Arek Namirski znowu na tropie, zaśmiała się ponuro.

0: samochodzie RMF FM.
1: Dochodzi godzina trzecia.
0: I to jest właśnie pora, o której przedstawiamy kolejne wydanie faktów, które przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór.
2: Witam, zapraszam. Kryzys migracyjny w Ceucie jest tragicznym bilansem. Hiszpańskie media mówią o 141 ofiarach. Prezes FIFA walczy o stanowisko. Powstaje ruch za odwołaniem szefa Światowej Federacji. Polska pod znakiem ekstremalnych upałów. Termometry mogą dziś pokazać nawet 40 kresek powyżej zera. Rośnie bilans ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Podczas masowej próby przedostania się migrantów do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej pod koniec lipca zginęło co najmniej 141 osób. Tak wynika z ustaleń hiszpańskich mediów. Większość ofiar to osoby, które utonęły podczas prób pokonania morskiej granicy między Marokiem a Ceutą. Po hiszpańskiej stronie potwierdzono śmierć 78 osób, a marokańskie służby miały wydobyć z wody 63 ciała. Władze Hiszpanii podały, że w ciągu dwóch dni do Ceuty przedostało się około 72 tysięcy migrantów. Blisko 70 tysięcy z nich miało już wrócić do Maroka. Teraz ostrzeżenie dla kierowców. Utrudnienie na A1 w województwie łódzkim. Tam między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód w kierunku Katowic doszło do kolizji. W pojazd zabezpieczający pracę na drodze uderzyła ciężarówka. Nikt nie został ranny, ale zablokowany jest tam prawy pas ruchu.
3: W faktach RMF FM o sporcie.
2: Szef Światowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino w tarapatach. Zbiera się koalicja, która chce go odwołać ze stanowiska szefa FIFA. O szczegółach tych doniesień Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
4: Według brytyjskiego The Times prowodyrem tego sprzeciwu jest szef UEFA Aleksander Ceferin. Kraje europejskie wspierają te z Ameryki Północnej i Azji, czyli strefy CONCACAF i AFC. Grożą Infantino stworzeniem nowych rozgrywek, mających być konkurencją dla mundiali. Global Nations League, tak miałoby się nazywać. Te groźby mogą zostać wcielone w życie, jeśli słynny Gianni w marcowych wyborach na szefa FIFA będzie starał się o reelekcję.
5: Podleciał za blisko słońca, wykonał Lopikara i się na tym sparzył. To są już takie bardzo mocne sygnały, że ten autorytet Infantino w tym globalnym zarządzaniu piłką nożną bardzo mocno został na szerpie.
4: Tak komentował w Radiu RMF24 Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Zatem, chociaż w ostatnich dniach Gianni Infantino odpuścił i wycofał się z pomysłu częściowej komercjalizacji Mistrzostw Świata, wkrótce okaże się, czy nie przeszarżował.
2: Za nami upalny wtorek, a dziś będzie jeszcze goręcej. Na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia temperatura ma osiągnąć 40 stopni Celsjusza w cieniu. Skwar będzie więc jeszcze większy niż na przykład w Hiszpanii, Portugalii czy we Francji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia dla mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza, Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski oraz województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Upał daje nam się we znaki, między innymi w komunikacji miejskiej. Autobusy czy tramwaje nie zawsze radzą sobie z ochładzaniem powietrza, szczególnie gdy jest tłok.
6: W tramwaju było super, w autobusie było obrzydliwie. No, że były nieładne zapachy i było gorąco, duszno. Nie było klimatyzacji włączonej, nie było okno otwarte.
7: Wracałam ze szpitala z Wołoskiej, była klimatyzacja włączona, także było fajnie.
8: Nie za zimno?
7: Nie, akurat. No, nie mamy co narzekać, bo wie pan, czasami
6: może być gorzej.
2: Usłyszał wczoraj w Warszawie reporter RMF Max Przemysław Mzyk.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Podkarpacki Szlak Filmowy działa od 2020 roku i promuje filmową historię regionu. Inicjatywa obejmuje coroczne wydarzenia z projekcjami, spotkaniami z twórcami i panelami dyskusyjnymi, a także całoroczne działania edukacyjne w internecie. A już w najbliższy piątek do Szlaku dołączy Łańcut. O idei projektu opowiedziała naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Marta Kraus z Podkarpackiej Komisji Filmowej.
9: Podkarpacki Szlak Filmowy to taka idea, która zrodziła się w 2016 roku, kiedy powstała Podkarpacka Komisja Filmowa i kiedy zastanawialiśmy się nad tym, ile filmów powstało na Podkarpaciu, jakie to filmy były. Zaczęło się od identyfikacji kilku filmów, później na tej liście było kilkanaście, skończyliśmy na około 30-40, mówimy o samych filmach fabularnych i stwierdziliśmy, że skoro my dopiero odkrywamy te historie filmowe Podkarpacia, to pewnie mieszkańcy Podkarpacia też niewiele o tym wiedzą i warto im o tym opowiedzieć, nie tylko mieszkańcom Podkarpacia, ale też mieszkańcom i fanom kina z całej Polski i tym samym wpiszemy się w trend turystyki filmowej, która od lat jest popularna na świecie.
1: Opowiedzmy o tych miejscowościach, o tych wyjątkowych miejscach.
9: Zaczęło się w 2020 roku, w zasadzie tak 4 lata pracowaliśmy nad tym, żeby rozpocząć pokazywanie, upowszechnianie miejsc filmowych, a zaczęliśmy w 2020 roku w najbardziej filmowej miejscowości Podkarpacia, czyli Wiaśliska, która sami często nazywamy podkarpackim Hollywood. Tam powstało Boże Ciało, tam powstało Wino Truskawkowe, tam kręciła też Małgosia Szumowska Twarz. Tam w zasadzie pierwsze produkcje zaczęły powstawać od lat 80. To jest wyjątkowe miejsce z wyjątkowym klimatem. To było takie miejsce eksperymentalne dla nas, żeby zobaczyć, jak ten szlak będzie funkcjonował, czy ludzie będą zainteresowani tym, żeby w plenerze oglądać filmy, żeby spotykać się z twórcami, żeby przechodzić szlakiem filmowych bohaterów. To zadziałało fantastycznie, a tutaj muszę zaznaczyć, że pracowaliśmy w szczycie pandemii i w zasadzie wtedy w tym reżimie niewiele można było zorganizować. Nam się udała świetnie taka impreza plenerowa, więc postanowiliśmy kontynuować i co roku w tym samym czasie spotykamy się w kolejnych miejscach. Po Jaśliskach był to Przemyśl, który bardzo często występował na ekranach dużych kin i występował jako Lwów, występował jako Wilno ze względu na swoją architekturę, na swoje położenie. Pracował tam między innymi Andrzej Wajda. Później przenieśliśmy się w Bieszczady, które to Bieszczady występowały w filmach od lat 50., bo pierwsze polskie easterny, czyli polska, wschodnioeuropejska odpowiedź na westerny, czyli easterny, właśnie tam powstawały. Tutaj można wymienić taki film jak Rancho Texas z 1958 roku. 10 lat później powstał Pan Wołodyjowski i plenery bieszczadzkie właśnie świetnie wpisały się w ten film. Same Bieszczady to ponad 20 produkcji filmowych. Po Bieszczadach przenieśliśmy się do Jarosławia, w którym to z kolei w Jarosławiu urodził się Sam Spiegel, hollywoodzki producent filmowy, o którym mało kto słyszał, mało kto wie, że urodził się właśnie w Jarosławiu, a to on odkrywał największe gwiazdy Hollywoodu, z największymi pracował i ma na koncie kilka Oscarów. Po Jarosławiu był Sanok, tam przede wszystkim spotykaliśmy się w skansenie w Sanoku, który to skansen służył jako tło filmowe dla kilkunastu filmów fabularnych i cały czas cieszy się powodzeniem wśród filmowców. Po Sanoku przenieśliśmy się do Kolbuszowej. W zeszłym roku spotkaliśmy się w Adamczysze, czyli najbardziej znanej miejscowości i znanej z 1670, a w tym roku przenosimy się na salony, przenosimy się do wnętrz pałacowych i spotykamy się w Łańcucie.
1: Zamek w Łańcucie to także wyjątkowe miejsce, to tam między innymi kręcono Trendowatą, ale nie tylko.
9: Trendowata to jest już właściwie taki kultowy film. Tegoroczny szlak to też wyjątkowa okazja do tego, żeby celebrować 50-lecie premiery kinowej Trendowatej, gdyż weszła ona do kin dokładnie 29 listopada 1976 roku, więc w tym roku, w sierpniu, w przestrzeniach zamkowych będziemy obchodzić 50-lecie. Twórcy, aktorzy przyjęli zaproszenie do tego. Mamy nadzieję, że to będzie wyjątkowa okazja, też wyjątkowa okazja dla fanów tego filmu, którzy wiemy, że są liczni. Ja sama oglądałam przynajmniej 10 razy Trendowatą i z przyjemnością wysłucham tych historii. Już wcześniej zebraliśmy szereg historii związanych z miejscem, bo szlak filmowy to przede wszystkim opowieści o filmach, to są kulisy, anegdoty, historie, to, czego zazwyczaj nie widzimy, o czym nie słyszymy, a co wydaje się często najbardziej interesujące, czyli jak te filmy powstawały, co się udawało, co się nie udawało. Te historie na szlaku przywołujemy, organizujemy panele dyskusyjne, mamy opracowaną mapę, spacerownik z anegdotami, mamy stronę internetową, która wszystkie te produkcje prezentuje wraz właśnie z cytatami, z anegdotami, z ciekawostkami. Więc w tym roku to przede wszystkim spotkanie z Trendowatą, ale nie możemy zapominać o innych filmach, które tam powstały, bo właśnie w zasadzie to hrabina Kozel przetarła szlaki w zamku łańcuckim w 1968 roku. Pracował tam Jerzy Antczak i kiedy odmówiono mu w Wilanowie pracy nad hrabiną Kozel, to właśnie dyrektor zamku, ówczesny dyrektor zamku w Łańcucie pozwolił, żeby to we wnętrzach kręcono ten film. Tu taka, warto podzielić się taką ciekawostką, że Jerzy Antczak dostał 36 dni na nakręcenie filmu fabularnego kinowego i jednocześnie na 3-odcinkowy serial. Musiał się zmieścić w tym czasie, w tym budżecie z zastrzeżeniem, że jeżeli nie ukończy, to w zasadzie ta produkcja nigdy nie zostanie ukończona. I tylko dzięki temu, że właśnie między innymi dyrektor zamku w Łańcucie pozwolił na to, żeby w tych wnętrzach kręcić, ten film i ten serial się udały.
1: 7-9 sierpnia sierpnia, to co będzie się działo w Łańcucie, to będą spotkania, to będą także projekcje.
9: To będzie szereg atrakcji filmowych. Przygotowaliśmy w programie ponad 30 wydarzeń. Zaczynamy dość nietypowo, zaczynamy od pokazu filmu Rękopis znaleziony w Saragosie Jerzego Wojciecha Hasa. Niektórzy mogliby sobie zadać pytanie, skąd to połączenie. Przecież ten film w zasadzie w Łańcucie nie powstawał, ale musimy pamiętać, że to Jan Potocki napisał powieść Rękopis znaleziony w Saragosie. Jan Potocki był związany rodzinnie.

0: Zdaje się do danego miejsca, ma okazję taką mapę wziąć do ręki, zobaczyć, że o, tutaj powstawały takie produkcje. Później przenosi się na naszą stronę, rozwija informacje o tych produkcjach i wiemy, że to cieszy się popularnością, że ludzie są zainteresowani podążaniem śladem filmowych bohaterów. Ten trend na świecie już w zasadzie pewnie w dekadach można liczyć. No jest wiele takich miejsc, które są kultowymi miejscami. Zawsze w tej czołówce pojawia się chociażby Hobbiton w Nowej Zelandii, studio Harry'ego Pottera pod Londynem, to są milionowe odwiedziny rocznie. My budujemy tę przestrzeń filmową na Podkarpaciu, taką, która pokazuje dziedzictwo, które pozwala właśnie na przejście śladami bohaterów. Widzimy to zainteresowanie, mamy też pomysły na to, jak budować takie konkretne już trasy turystyczne na dwudniowe wycieczki, trzydniowe wycieczki, bądź jak dla takich już bardziej zaawansowanych fanów kina, na przykład tydzień na Podkarpaciu z filmem.
1: Ja z Martą Klaus z Podkarpackiej Komisji Filmowej rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: To jest to pora, o której rozpoczyna się program Pierwsza Kawa z RMF. Kłania się Marcin Jędrych. Dzień dobry. Zapraszam po najlepszą muzykę pod słońcem, zanim zacznie się ten gorący dzień.

0: ostatniej części programu Pierwsza Kawa z RMF. Wrócimy jeszcze na moment do tych fajnych filmowych wydarzeń, które dzieją się w Łańcucie i powrócimy do rozmowy na ten temat prosto z Radia RMF24. Tomasz Telikowski i właśnie ciąg dalszy tej historii.
1: My teraz przenosimy się do Łańcuta, gdzie w najbliższy weekend wielkie święto polskiego kina. Miejscowość dołączy do podkarpackiego szlaku filmowego, w którym znajdują się miejsca związane z wielkimi krajowymi produkcjami.
2: Zaczęło się w 2020 roku w najbardziej filmowej miejscowości Podkarpacia, czyli Wiaśliska, które sami często nazywamy podkarpackim Hollywood. Tam powstało Boże Ciało, tam powstało Wino truskawkowe, tam kręciła też Małgosia Szumowska Twarz. Tam w zasadzie pierwsze produkcje zaczęły powstawać od lat 80. To jest wyjątkowe miejsce z wyjątkowym klimatem i to było takie miejsce eksperymentalne dla nas, żeby zobaczyć, jak ten szlak będzie funkcjonował, czy ludzie będą zainteresowani tym, żeby w plenerze oglądać filmy, żeby spotykać się z twórcami, żeby przechodzić szlakiem filmowych bohaterów. To zadziałało fantastycznie, a tutaj muszę zaznaczyć, że pracowaliśmy w szczycie pandemii i w zasadzie wtedy w tym reżimie niewiele można było zorganizować. Nam się udała świetnie taka impreza plenerowa, więc postanowiliśmy kontynuować i co roku w tym samym czasie spotykamy się w kolejnych miejscach. Po Jaśliskach był to Przemyśl, który bardzo często występował na ekranach dużych kin. Występował jako Lwów, występował jako Wilno ze względu na swoją architekturę, na swoje położenie. Pracował tam między innymi Andrzej Wajda. Później przenieśliśmy się w Bieszczady, które to Bieszczady występowały w filmach od lat 50., bo pierwsze polskie easterny, czyli Polska wschodnioeuropejska odpowiedź na westerny, właśnie tam powstawały. Tutaj można wymienić taki film jak Rancho Texas z 1958 roku. 10 lat później powstał Pan Wołodyjowski i plenery bieszczadzkie właśnie świetnie wpisały się w ten film. Same Bieszczady to ponad 20 produkcji filmowych. Po Bieszczadach przenieśliśmy się do Jarosławia, w którym to z kolei w Jarosławiu urodził się Sam Spiegel, producent filmowy, hollywoodzki producent filmowy, o którym mało kto słyszał, mało kto wie, że urodził się właśnie w Jarosławiu, a to on odkrywał największe gwiazdy Hollywoodu, z największymi pracował i ma na koncie kilka Oscarów. Po Jarosławiu był Sanok, tam przede wszystkim spotykaliśmy się w skansenie w Sanoku, który to skansen służył jako tło filmowe dla kilkunastu filmów fabularnych i cały czas cieszy się powodzeniem wśród filmowców. Po Sanoku przenieśliśmy się do Kolbuszowej. W zeszłym roku spotkaliśmy się w Adamczysze, czyli najbardziej znanej miejscowości, znanej z 1670, a w tym roku przenosimy się na salony, przenosimy się do wnętrz pałacowych i spotykamy się w Łańcucie.
3: Zamek w Łańcucie to także wyjątkowe miejsce, to tam między innymi kręcono Trendowatą, ale nie tylko.
2: To też wyjątkowa okazja do tego, żeby celebrować 50-lecie premiery kinowej Trendowatej, gdyż weszła ona do kin dokładnie 29 listopada 1976 roku. Twórcy, aktorzy przyjęli zaproszenie do tego. Mamy nadzieję, że to będzie wyjątkowa okazja, też wyjątkowa dla fanów tego filmu, którzy wiemy, że są liczni. Ja sama oglądałam przynajmniej 10 razy Trendowatą i z przyjemnością wysłucham tych historii.
1: Mówiła naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Marta Kraus z Podkarpackiej Komisji Filmowej.
4: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24. RMF.

0: Zbliża się 3:30 w RMF FM. U nas oczywiście aktualne tematy, wszystko to, czym warto wiedzieć. No, upał, jak zauważyliście, pewnie już wczoraj powrócił. Jeśli wierzyć prognozom, czekają nas naprawdę gorące dni. Studio ponownie Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry. No, na razie jest w miarę chłodno, jeżeli ktoś wychodzi na zewnątrz o tej godzinie.
0: Przyjemnie się wychodziło dzisiaj z domu o godzinie 2:20.
1: No tak, dokładnie, ale jeżeli nie wierzyć prognozom, to dziś od 30 stopni na wybrzeżu przez 33 do 36 w centrum i nawet 38 stopni na południu kraju, a niektórzy przewidują nawet 40.
0: Tak, no wiemy, że taka pogoda może być bardzo niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych oraz także dla dzieci.
1: No mamy oficjalne alerty IMGW. Dziś w całym kraju, od północy patrząc, są to coraz wyższe ostrzeżenia. Pierwszego stopnia na wybrzeżu, w centrum, drugiego na południu, na południowym wschodzie, trzeciego najwyższego stopnia, no i one będą obowiązywały cały dzień.
0: Tak, i o tym jeszcze powiedzmy, bo to warto wspomnieć, o czym pamiętać, czy tylko picie, czy coś jeszcze trzeba do tego dołożyć.
1: No tu się nic nie zmienia, no najlepiej nawadnia woda, o niej musimy pamiętać. Można dodać cytrynę, miętę, owoce, ogórek. Oczywiście unikamy słodkich napojów, alkoholu, nadmiaru kofeiny. To nam nie pomoże. Mogą ewentualnie pomóc herbaty ziołowe, kefir czy maślanka. Ale nie tylko o nawodnienie. Pamiętajmy o kremie UV i nakryciu głowy, jeżeli wychodzimy na zewnątrz.
0: Tak, to bardzo cenne rady. Arkadiusz Stępień-Miernikowski powróci do was w faktach o 4:00, to już za niecałe pół godziny. Do usłyszenia.

My Body Isn't Ready to jest takie fajne hasło, które może czasami przydać się, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy człowiek powie wprost, no moje ciało nie jest gotowe, żeby przyjąć tyle słońca albo taką temperaturę. Niestety, trzeba przetrwać jeszcze kilka dni.

specjalnie dla wszystkich nocnych kierowców, zarówno dla tych, którzy całą noc podróżują, jak być może dla tych, którzy dopiero o tej porze, albo właśnie o tej porze, bo to też jest ważne, rozpoczynają podróż. Niech wam się dobrze jedzie, bezpiecznie, oczywiście z dozwoloną prędkością, tam gdzie znaki pokazują, ile trzeba jechać, a my wam do towarzystwa dołożymy jeszcze na te nocne kilometry parę fajnych numerów. W szczególności zwracam uwagę na nagranie, które będzie tuż przed faktami, czyli za mniej więcej 8 minut. Będzie Bad Boys Blue, ale wcześniej Edyta Bartosiewicz.

0: RMF FM. Dochodzi godzina czwarta, zatem nowe fakty. Wszystkie najważniejsze informacje przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Izrael odrzuca założenia amerykańskiego planu dla Gazy. Netanyahu nie chce wycofania swojej armii. Kolejna noc rosyjskich ataków na Kijów. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych. I jeszcze przypomnienie, to ostatni dzień na przedłużenie certyfikatów w mObywatelu. Później czeka nas dodatkowa procedura. Netanyahu odrzuca amerykański plan dotyczący Gazy. Premier Izraela oświadczył, że izraelska armia nie wycofa się ze strefy Gazy, dopóki Hamas nie zostanie całkowicie rozbrojony. W ten sposób Benjamin Netanyahu odrzucił przedstawiony przez USA plan zakładający równoległe rozbrojenie organizacji i stopniowe wycofanie izraelskich wojsk. Netanyahu przyznał, że Izrael otrzymał projekt porozumienia od Waszyngtonu, ale zgłosił do niego własne uwagi. Jak podkreślił, rozbrojenie Hamasu musi poprzedzić wycofanie izraelskich sił. A według władz w Gazie od początku obowiązywania zawieszenia broni zginęło ponad 1200 Palestyńczyków. Jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych w wyniku rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na Kijów. Tej nocy rakiety balistyczne uderzyły w 7 dzielnic miasta, powodując poważne zniszczenia budynków. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, poinformował, że uszkodzony został m.in. magazyn w pobliżu centrum stolicy. Ratownicy wyciągnęli z gruzów 2 osoby, ale pod zawalonymi konstrukcjami mogą znajdować się kolejne. Atak wywołał też pożary innych obiektów oraz wyciek amoniaku w jednym z magazynów. Służby prowadzą akcję ratunkową. Rosja w ostatnich tygodniach niemal każdej nocy przeprowadza takie ataki na ukraińską stolicę.
2: Te fakty warto przypomnieć.
1: To już ostatni dzień, by przedłużyć ważność certyfikatów w aplikacji mObywatel. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas czasochłonna procedura ponownego potwierdzania tożsamości. Co w takim razie należy zrobić i po co? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Wystarczy po prostu zalogować się do aplikacji mObywatel. Samo logowanie automatycznie przedłuży ważność certyfikatów wszystkich dokumentów przypisanych do naszego konta. Tylko tyle i aż tyle, bo jeśli przegapimy termin, który upływa do północy, wygasną certyfikaty dokumentów w aplikacji, a ich ponowne aktywowanie będzie wymagało dodatkowych formalności. Dotyczy to m.in. m-dowodu, prawa jazdy czy legitymacji szkolnej. W przypadku m-dowodu trzeba będzie ponownie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Uczniowie z kolei będą musieli wygenerować nowy kod QR w zintegrowanej platformie edukacyjnej, a studenci zgłosić się do dziekanatu po nowy kod QR, aby odnowić ważność legitymacji studenckiej.
1: Sukcesem zakończyło się sprawdzanie działania nowego systemu wspomagającego lądowanie ILS na krakowskim lotnisku. Takie informacje przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Wszystko w takim razie wskazuje na to, że na początku przyszłego roku możliwe będzie lądowanie przy ograniczonej widzialności.
4: Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, do tej pory, jeżeli widzialność była mniejsza niż 550 metrów na pasie startowym, pilot nie mógł lądować. Natomiast w tej chwili, jeżeli widzialność będzie wynosiła 300 metrów, będzie mógł już wylądować. Tak jak obliczaliśmy, patrząc na to, co działo się ostatniej zimy, to aż 70-80% samolotów, które wtedy musiały zostać przekierowane i nie wylądowały w Krakowie, teraz już będą mogły bezpiecznie w Krakowie lądować.
1: Tłumaczyła Monika Chylaszek z Kraków Airport.
2: Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
1: W najbliższych dniach dużym zagrożeniem będzie upał. W większości regionów Polski temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Lekarze zachęcają do dodatkowej ochrony przed upałami i przypominają, że wyższa temperatura oznacza też większe ryzyko sierpniowej alergii.
5: Patrząc na banalne pylenie, no to pylen nie odbyło się wtedy kiedyś chłodno i wilgotno, tylko kiedy jest piękna pogoda, 30 stopni, wieje wiatr, słońce świeci, no i wtedy jest to najbardziej dokuczliwe dla pacjentów. Natomiast patrząc również na zdrowotne oddziaływanie wysokich temperatur, to wielu pacjentów z alergią i z astmą to są małe dzieci, więc one bardzo często ulegają odwodnieniu, często z powodu niefrasobliwości są ubrane nieadekwatnie, chociażby nie mają czapki na głowie, tak? No to jest podstawa, tak? Załóż czapkę, luźne ubranie, chroń się w cieniu między 11 a 16, no to są takie ABC, tak? Które uczymy naszych pacjentów, więc maluchy powinny powinny uważać? Osoby starsze, seniorzy, to są oczywiście osoby z astmą, z POHP i u nich też częściej dochodzi do objawów przeciążenia termicznego i zaostrzenia tych chorób lub też po prostu zaostrzenia niewydolności oddechowej, krążeniowej, stąd też częste przyjazdy pogotowia lub też wizyty w SOR-ach.
6: Co pan radzi? Jak się przygotować teraz? O czym pamiętać w tych najbliższych dniach?
5: No przede wszystkim, żeby dostosować ubranie adekwatnie do tego, co jest na dworze, tak? Często siedzimy w klimie, i wychodzimy ubrani nieadekwatnie do tego, co na zewnątrz.
6: Za ciepło po prostu.
5: Po prostu za ciepło, tak? Powinniśmy jakby ubrać się w luźny strój. Jeżeli nie mamy czapki, możemy wykorzystać parasol, tak? To żaden wstyd chronić się w ten sposób przed słońcem. Pamiętajmy o zabraniu butelki z wodą, niegazowaną.
6: Zawsze przy sobie, tak?
5: Zawsze przy sobie, bo odwadniamy się momentalnie, oddychamy, nasza skóra paruje, więc 2-3 litry wody to jest minimum, co powinniśmy przyjąć, a często to jest tylko pół litra wody, tak? I po paru godzinach już słabniemy, kręci nam się w głowie, dochodzi do zasłabnięć, które nie musiałyby się wydarzyć w momencie, kiedy byśmy pomyśleli o tym, jak się do tej pogody przygotować.
6: Jaka strategia jest lepsza? Zostać w domu, przeczekać ten największy upał, czy może jechać nad wodę, do lasu, tam gdzie jest zieleń?
5: No, wykorzystajmy jakby to, co kraje śródziemnomorskie wymyśliły, tak? No, z jakiegoś powodu jest siesta, czyli kiedy grzeje najbardziej słoneczko, zostajemy w domu, w klimatyzacji albo w cieniu i wtedy spokojnie w godzinach popołudniowych, wieczornych wychodzimy albo wcześniej rano. Natomiast kiedy jest najwyższa emisja słońca, tak mówiłem, jak mówiłem, 11, 15, 16, pozostanie w domu, w klimatyzacji, w cieniu jest najbardziej frasobliwym rozwiązaniem.
6: A jeśli jedziemy samochodem, też klimatyzacja, też woda?
5: Jak najbardziej, też klimatyzacja, też woda. Też pamiętajmy o przerwach. Jeżeli już czujemy znużenie, jeżeli wydaje nam się, że jakoś tak głowa nam się kiwa, to powinniśmy zajechać na stację, odpocząć, najlepiej w klimatyzowanej strefie, odpowiednio dużą ilość płynów przyjąć. No, w momencie, kiedy jesteśmy na dworze, taki banalny fizjologiczny element, jeżeli chce nam się siku, mówiąc kolokwialnie, to znaczy, że jesteśmy odpowiednio nawodnieni. Jeżeli już długo nie odwiedziliśmy toalety, to znaczy, że powinniśmy przyjąć zdecydowanie więcej płynu, bo odwodniliśmy się i w tym momencie to może zaszkodzić naszemu życiu, a nawet zdrowiu.
6: A czy dobry pomysł to wietrzenie mieszkania, domu, gdy jest ponad 30 stopni na termometrze?
5: No to zależy, jeżeli to jest północna strona. Oczywiście, jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, czy to alergik, czy nie alergik. Jeżeli jest to alergik uczulony na trawy, raczej bym nie wietrzył. Jeżeli natomiast nie mamy tego problemu, a chcemy przewietrzyć nasze mieszkanie, to otwieranie okna po północnej stronie, tam gdzie jest zacienienie, można, a po tej południowej, czy też zachodniej, powinno być wszystko zamknięte, najlepiej jakieś blackouty, sztory, okiennice. No tak jak przypominamy sobie, że przyjeżdżamy do hotelu, nie wiem, w Grecji, czy we Włoszech, tam po prostu jest ciemno. Nie dlatego, że oszczędzają światło, tylko dlatego, że po prostu okna są zamknięte i to wychładza pomieszczenie. Takie pomieszczenie po nocy, jeżeli nie otworzymy okna, jeżeli nie wpadnie tam światło słoneczne, to po prostu jest chłodno i w takim chłodzie powinniśmy przebywać.
6: A klimatyzacja, jakiej używać w samochodzie, kiedy na termometrze za oknem pokazuje ten termometr ponad 30 stopni? Jaka temperatura będzie optymalna w samochodzie?
5: No nie powinna być różnica większa niż 10 stopni. To już w momencie, kiedy pojawia się wyższa niż 10 stopni różnica, to szkodzi zdrowiu. Ja najczęściej jeszcze jestem mniej tolerancyjny dla tych różnic, czyli jeżeli jest 30 stopni, ja najczęściej ustawiam sobie na 21-22, czyli te 8 stopni mniej. To przyjemnie nas schłodzi, ale jednocześnie nie przeciąży, nie wysuszy.
6: Nie przesadzimy?
5: Nie przesadzimy, nie przeziębimy się w klimatyzacji, bo pierwotnie chcemy tego chłodu, ale w pewnym momencie zaczyna być nam zimno i to już ten moment, kiedy wychłodziliśmy się nadmiernie, no i może być banalna opryszczka, ale mogą być też choroby przeziębieniowe, no i wtedy...
6: Ból gardła po prostu.
5: Ból gardła, dokładnie ból ucha, objawy, które świadczą o tym, że troszkę za długo w za niskiej klimatyzacji przebywaliśmy.
6: Pojawiają się już ostrzeżenia i historie z południa Europy, z Francji chociażby, kiedy dziecko zostało zostawione w upale, w zamkniętym samochodzie. Czym to grozi? Bo to jest takie ostrzeżenie, które wraca co roku, ale ciągle powtarzają się takie historie drastyczne, bardzo niebezpieczne. Na czym tu polega niebezpieczeństwo?
5: No, polega niebezpieczeństwo na tym, że takie dziecko, czy osoba dorosła, czy zwierzę, po prostu może umrzeć. To jest wstrząs termiczny i w tym momencie po prostu dochodzi do objawów wstrząsu, rozszerzają nam się naczynia, spada nam ciśnienie, pierwotnie rośnie, później nam spada, dochodzi do niewydolności sercowo-oddechowej, no i do śmierci.
7: Myślę, że tu należy powiedzieć, że zarówno zbyt niskie temperatury, jak i zbyt wysokie jesteśmy po fazie pierwszych fal upałów, ale kolejne przed nami, wpływają niekorzystnie na ryzyko szczególnie pacjentów z chorobami przewlekłymi, z chorobami cywilizacyjnymi. Tu oprócz oczywiście świadomości naszego pacjenta typu

0: kwestią jest nawodnienie naszego pacjenta, prawidłowe nawodnienie, dostosowane oczywiście do stanu klinicznego.
1: Nawodnienie, czyli woda, czy nie tylko woda?
0: Woda jest najlepszym źródłem, najlepszym napojem dla naszych pacjentów. Mamy wiele znakomitych polskich produktów, z których możemy korzystać. Pamiętamy, że woda, która jest niedosładzana, ta naturalna, źródlana, bogata w mikroelementy, to najlepszy wybór na upały.
2: Podkreślali alergolog profesor Piotr Dąbrowiecki i kardiolog profesor Filip Szymański, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Kontynuujemy nasz program, który nazywa się Pierwsza Kawa z RMF, życząc dobrego dnia i udanego początku dnia. Polecam najlepszą muzykę w RMF FM.

trudny dla wielu czas, kiedy jest tak bardzo gorąco. No, oczywiście warto dbać o zdrowie w różnych aspektach i pewnie o tym słyszeliście, bo wspominaliśmy o tym także w faktach, o tym, żeby pić się, żeby odpowiednio się nawadniać, ale też nie można zapomnieć o aktywności sportowej, o aktywności ruchowej. Wiadomo, że można to robić w warunkach, które są, nazwijmy to, dość komfortowe. Może właśnie teraz jest ten czas otworzyć sobie szeroko okno, może wyjść na balkon, zobaczyć, jak wygląda świat, pooddychać świeżym powietrzem i poczuć, że ciągle jeszcze jest lato.

0: 4:30 w RMF FM. Jak zawsze aktualne sprawy, tematy, o których warto wiedzieć na początek dnia, bo jak już mówiliśmy o tym faktach, Sejm zakończył pracę nad ustawą o nowych zasadach dla żłobków oraz także dla opiekunów pracujących właśnie w tych instytucjach. W studiu z nami ponownie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Powiedz, Arek, co wiemy o tym projekcie?
1: No to są ważne informacje dla rodziców, tak, ponieważ zakładają na przykład koniec ze zdjęciami dzieci wrzucanymi przez żłobki do internetu. To nowe zasady żywienia i obowiązkowe szkolenie dla opiekunów. No to jest takie nowe prawo, które ma sprawić przede wszystkim, że dzieci będą lepiej chronione właśnie w sieci między innymi. Placówki nie będą mogły wrzucać zdjęć, nawet jeżeli zgodzą się na to rodzice.
0: No tak, to bardzo ważny komunikat, ale też nowa ustawa, wiemy, że przewiduje nie tylko prawa i zakazy, ale także nowe wymogi do spełnienia.
1: No będą konkretne wymagania dotyczące na przykład posiłków, zabawy na świeżym powietrzu, czy przygotowania opiekunów do pracy. No ale dodam jeszcze a propos opiekunów, że ci zyskają dodatkowe uprawnienia, między innymi ochronę prawną i ulgę na przejazdy komunikacją publiczną.
0: Proszę, to faktycznie nowość, no ale to jeszcze nic pewnego, bo przed wejściem w życie pozostał jeden ważny podpis do złożenia.
1: Prezydencki.
0: Tak, no właśnie, no w takim razie czekamy na decyzję prezydenta i na kolejne fakty. Arek powróci do was o godzinie 5:00, dokładnie za pół godziny. Do usłyszenia.

Piątkowa kawa z RMF. Dzień dobry wszystkim, którzy właśnie rozpoczynają dzień, już za 19 minut godzina piąta. Dla takich turystów jak ja, którzy czasami odwiedzają różne miasta w Polsce, między innymi Gdynię, no było sporym zaskoczeniem, jak zobaczyłem, jak wygląda słynny lokal u Maksyma, o którym tak tutaj na początku śpiewał zespół Lady Punk. To już nie jest ten lokal, który miał swoje chwile świetności. Smutno i ponuro to wygląda, ale dobrze, że chociaż ta historia została opisana i zapamiętana właśnie w utworze zespołu Lady Punk. Tańcz, głupia tańcz. U nas w RMF FM teraz świeże nagranie. Temple City.

Za 11 minut godzina 5 w RMF FM. Już niebawem nowe fakty. Będziecie jak zawsze na bieżąco, poznacie wszystkie aktualne informacje. Wśród nich powiemy o ważnych reakcjach przywódców europejskich na ostatni kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. O tym już niebawem. Ponadto także powiemy o odszkodowaniach dla tych, którzy musieli pozbyć się swoich działek pod budowę słynnego hubu komunikacyjnego znanego jako Port Polska. Ale na razie Zalia. Tylko kochaj mnie w RMF FM.

0: FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM i najbardziej wpływowi ludzie w Polsce.
2: O możliwym blackoucie w Europie, ale także o cenach energii. Porozmawiam z moim gościem, którym będzie minister energetyki Miłosz Motyka.
1: Już dziś po 8:00. Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski.
3: To za 3 godziny, a teraz jest 5:00 i w RMF FM nowe fakty. Najważniejsze informacje przekazuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
4: Dzień dobry, zapraszam.
5: Po dramatycznych wydarzeniach w hiszpańskiej Ceucie Unia Europejska chce zaostrzyć przepisy migracyjne. Ponad 500 000 zł dla właścicieli gruntów pod Port Polska. Spółka kończy przygotowania do budowy. A po niemal roku oczekiwania rekord Guinnessa trafił do Polaka, który pokonał Bałtyk na windsurfingu w niecałe 8,5 godziny. Unijni przywódcy chcą ograniczyć możliwość legalizowania pobytu przez osoby, które wcześniej dostały się do Europy nielegalnie, ustalił to reporter RMF FM. To reakcja m.in. na ostatni kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. Podczas masowej próby przekroczenia granicy z Marokiem zginęło co najmniej 141 osób, a w ciągu 2 dni do Ceuty miało przedostać się około 72 tysięcy migrantów. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii rozmawiali już o sposobach uszczelnienia granic i ograniczeniach nielegalnej migracji. Jakie decyzje zapadły? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
6: Ministrowie spraw wewnętrznych zgodzili się, że absolutnym priorytetem jest ochrona granic Unii Europejskiej. Szefowie resortów krajów unijnych podkreślali, że bez restrykcyjnej polityki nie będzie możliwości utrzymania strefy Schengen w obecnym kształcie. Ponadto dyskutowano o tym, że należy przyjąć regulacje, które sprawią, że osoby nielegalnie przekraczające granice Unii Europejskiej nie będą miały możliwości zalegalizowania swojego pobytu.
7: Najważniejszy wniosek z tego spotkania: pełna kontrola nad procesami migracyjnymi. Każda osoba, która wierzy nielegalnie, musi wrócić do państwa, z którego przyjechała, lub do państwa swojego pochodzenia. Pełny priorytet dla ochrony granic zewnętrznych.
6: Mówił mi Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA, który reprezentował Polskę na tym spotkaniu. Ochrona granic Unii Europejskiej będzie jednym z priorytetów październikowego posiedzenia Rady Europejskiej. Przywódcy w konkluzjach wskażą długofalowe rozwiązania, które mają chronić przed sytuacjami takimi jak w hiszpańskiej Ceucie.
5: A do tego tematu wrócimy jeszcze w poranku. W wydaniu faktów. Na polu golfowym Donalda Trumpa pod Los Angeles zatrzymano mężczyznę, który miał przy sobie amunicję, a w jego samochodzie znaleziono załadowaną broń. Poinformowało o tym biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles. 38-latek miał fotografować i nagrywać przygotowania służb przed wizytą prezydenta USA. Podczas przeszukania jego domu policja zabezpieczyła broń, amunicję, kamizelki kuloodporne i, jak podano, niepokojące zapiski. Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów, m.in. nielegalnego posiadania broni. Nie przyznał się do winy. Śledztwo potrwa.
0: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
5: Ponad 500 000 zł wyniesie łączna kwota odszkodowań dla właścicieli gruntów, na których powstać ma Port Polska, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o największe lotnisko w kraju planowane w Baranowie, między Łodzią a Warszawą. Żeby jesienią mogła ruszyć budowa, spółka ZPK musi pozyskać jeszcze 37 niezbędnych działek. Mieszkańcy okolic Baranowa opisują, że większość ich sąsiadów opuściła już ten teren.
8: Ta strona to praktycznie tutaj cała. Też sprzedane. Tam córka moja troszkę dalej mieszka, nowy domek postawiony i wykupili to od niej, bo powiedzieli, że jakaś droga techniczna będzie szła.
9: Całe wsie już są powyprowadzane.
6: A kto został? Dużo osób zostało?
9: Tam już na tych wsi, co miały do tego, to już nie został nikt. Nawet straże pokasowane są.
6: Straż pożarna?
9: Tak. Dwie straże już są skasowane.
6: A są tacy, którzy nie chcą się absolutnie stąd wyprowadzić?
8: Między innymi ja należę do tych, przecież z taką korporacją ja nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
5: Usłyszał od mieszkańców mazowieckiego Baranowa reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Port Polska ma być gotowy za ponad 6 lat. Ze Szwecji do Polski dostał się w 8 godzin i 28 minut, płynąc na windsurfingu. Wyczyn Macieja Rutkowskiego oficjalnie po 10 miesiącach został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Z nowym oficjalnym już rekordzistą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
10: Który moment najbardziej zapamiętasz?
11: Myślę, że moment samego wypłynięcia i jakby taką radość związaną z tym, że to się dzieje. Ten środek, kiedy zwątpiłem, czy dam radę, i potem jak zobaczyłem rozewie, no to to się trochę łezka wokół zakręciła, że to już chyba to, że chyba się udało.
10: Czy dziś byś to powtórzył?
11: Musiałby być ku temu jakiś cel, czy cel charytatywny na plaży. Jak dopłynąłem, to powiedziałem, że nigdy więcej.
10: No właśnie.
11: A gdzieś tam miesiąc później ktoś powiedział, ej, a może byśmy zrobili wyścig po prostu przez Bałtyk i wtedy już wiesz, miesiąc później już sobie myślisz, no może, czemu nie?
5: A to nie lada wyczyn, bo Maciej mierzył się z falami sięgającymi 3 metrów, no i silnym wiatrem, a prędkość, z jaką płynął, wynosiła momentami nawet 60 km na godzinę. Jeszcze raz gratulujemy odwagi i wytrwałości. A fakty wracają za już niecałą godzinę. Zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Nowy dzień już się budzi, nowy dzień już zaczyna pokazywać swoje piękne oblicze. To jest środa, 5 dzień sierpnia, tu program Pierwsza Kawa z RMF. Jeśli jesteście z nami, to bardzo nam miło. My damy wam najlepszą muzykę pod słońcem i ważne fakty, informacje. Wszystko to, czego potrzeba, żeby dobrze zacząć dzień. Dzień dobry.

Fajne poranne, pobudzające bity. To The Balsa Magnetic. Sam raz do być może poranej gimnastyki albo jakichś innych ćwiczeń fizycznych. U nas 16 minut po godzinie 5. Jeszcze jedna informacja. To dość zaskakujący komunikat, że dziś jest nietypowe święto pod nazwą Dzień Bielizny. Akurat biorąc pod uwagę to, jak gorąco ma być dziś, to wydaje się, że dziś ta bielizna będzie wyjątkowo w wydaniu bardzo

0: minęła 5.26, to program Pierwsza Kawa z RMF. U nas jeszcze takie zapowiedzi tego, o czym dziś rano będziemy mówili w faktach. Podobnie Arkadiusz Stępień i Mielikowski w naszym studio.
1: No dzień dobry. No poranek dobry. Zdominują upały, tu się nie ma co dziwić. Nie tylko polskie, ale i europejskie, bo będziemy mówili zarówno o prognozach wyjątkowo wysokich temperatur, ale także o krytycznej sytuacji pożarowej w Europie, no i zbliżającej się już do kryzysowej sytuacji energetycznej.
0: Tak, już nawet wczoraj o tym mówiliśmy, że pogoda mówi tak zwane słowo sprawdzam, czy nasze systemy wytrzymają. No i zobaczymy, czy dzisiaj minister Motyka zmierzy się z tym pytaniem w porannej rozmowie. Powiemy też o tym, jeśli chodzi o kierowców, dużo ważnych faktów.
1: No tak, warto nas słuchać, bo na bieżąco informujemy kierowców o wszelkich wypadkach i utrudnieniach na drogach krajowych, ale dziś w poranku także dyskusje i przewidywania dotyczące cen paliw.
0: No i jeszcze jedna ważna misja dzisiaj, czyli Magdalena Wojtoń, która wyruszyła w Polskę właśnie z taką specjalną misją.
1: Misją odnalezienia oryginalnych, ciekawych, tak, ale przede wszystkim regionalnych smaków. No bo trwa kolejna edycja naszej akcji Pyszne, bo Polskie. A dziś Magda odwiedzi województwo lubuskie.
0: Dziękuję, a u nas nowe fakty już za 32 minuty.

0: Za 22 minuty godzina 6. Już nie powiem poranny program, czyli Wstawaj Szkoda Lata, Tomasz Olbratowski i Przemysław Skowron. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję Marcin Jędrych. Dobrego dnia, do usłyszenia.
1: Reklama. Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Pobiliśmy absolutny rekord.
4: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
5: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
6: Możliwe, bo to
2: lato na bogato.
3: I to nie koniec.
7: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
8: Graj dziś.
9: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Po reklamie.
2: Lato w RMF FM.
11: Lato w RMF FM.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Tam to ładnie, Savage Garden. Zagrali, zatańczyli, zaśpiewali, zapodali, zaproponowali w ramach budzenia w RMF FM o poranku. We Wstawaj, Szkoda Lata. Jeszcze raz to...
1: Dodajmy, Savage Garden to jest Dziki Ogród.
0: Grupa Dziki Ogród w piosence pod tytułem Na Księżyc i z powrotem.
1: O, proszę.
0: No, umiemy, prawda, te języki zagraniczne, bo gramy wam porządne, zagraniczne piosenki. Ważna uwaga dla szczególa, że dzisiaj jest 5 sierpnia, dzisiaj jest Dzień Bielizny.
1: To takie... Pościelowej czy w ogóle?
0: Nie, taki ogólnie, dzień bielizny ogólnej.
1: Aha.
0: Że tu i tu majtasy.
1: Dzisiaj w majtkach chodzimy do pracy.
0: Dzisiaj w majtkach, ale można majtki mieć pod spodem.
1: Można. Nie trzeba tak się afiszować.
0: Biustonosz też?
1: Też.
0: Też może być pod spodem, to nie, że tak o, epatujesz. Nie, to jednak umiary wydarzenie.
1: Tak rozumiemy ten dzień bielizny, że zostawiamy ją dzisiaj w spokoju.
0: Żeby sobie wypoczęła. Pomachajcie bieliźnie wychodząc do pracy i tak czule powiedzcie papa. Pa. Do czego zachęcają Przemysław Skowron,
1: Tomasz Olbratowski,
0: czyli Wstawaj,
1: Szkoda Lata.
0: Dzień dobry.

0: Radiowe Max za nami.
1: A przed nami, jako że na zegarach prawie 6, a przed nami fakty. A fakty ma dla nas Bogdan Zalewski. Dzień dobry, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchających. Kierowca kombajnu ponosi winę za śmierć chłopca na hulajnodze. Śledczy postawili zarzut sprawcy wypadku w Sypieniu w Łódzkiem. Rosyjski bojkot siatkarskich mistrzostw świata w Polsce. O powodach rezygnacji Rosjan z zawodów opowie dziennikarz redakcji sportowej RMF FM. Kipi lato, kipi żar. Przed nami kolejny dzień ekstremalnych wartości temperatury. Poszukamy ochłody. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał wczoraj 48-letni kierowca kombajnu, z którym zderzył się 11-letni chłopiec jadący na elektrycznej hulajnodze. Życia dziecka nie udało się uratować. Tragedia rozegrała się w poniedziałek w Sypieniu, miejscowości na terenie powiatu łowickiego w województwie łódzkim. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka, mężczyzna nie przyznał się do winy. Agnieszko, co na to śledczy?
3: Prokuratura nie ma wątpliwości, że to właśnie kierowca kombajnu ponosi winę za to, że na łuku drogi nastolatek na hulajnodze czołowo zderzył się z pojazdem rolniczym. Biegły do spraw ruchu drogowego wskazał, że maszyna żniwiarska nie mogła poruszać się w tym miejscu. Kombajn gotowy do pracy na polu nie miał prawa wjechać na wąską drogę publiczną. Badanie alkomatem wykazało, że 48-latek był trzeźwy. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi mu do 8 lat więzienia.
4: Inne oblicza sportu.
2: Rosyjscy siatkarze nie wystąpią w przyszłorocznych mistrzostwach świata w Polsce. Pomimo zgody Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na powrót Rosjan do światowej rywalizacji, zwraca uwagę Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojciechu, jakie są powody rezygnacji zawodników z państwa Putina?
5: W oficjalnym oświadczeniu Międzynarodowa Federacja Siatkówki zaznacza, że z gry w turnieju zrezygnował rosyjski związek. Władze tego związku tłumaczą, że taką decyzję podjęły z powodu braku gwarancji bezpieczeństwa dla rosyjskich zawodników. Prezes tamtejszej Federacji Siatkówki, Stanisław Szewczenko, dodał również, że na turnieju w Polsce będzie mało sportu, a bardzo dużo polityki. Rosyjskie siatkarki być może zagrają jednak w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które będą rozgrywane w USA i Kanadzie. Rozmowy w tej sprawie z organizatorami turnieju jeszcze trwają. Obie reprezentacje tego kraju na pewno wystąpią w przyszłorocznej Lidze Narodów. Z tego powodu turniej powiększono z 18 do 19 reprezentacji i niewykluczony jest mecz Polski z Rosją na neutralnym gruncie.
2: Pożary nadal szaleją we Francji i w Hiszpanii. Walkę z żywiołem ognia w obu krajach śledzi korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, od kiedy i gdzie straż pożarna ma pełne ręce roboty?
6: Już od ponad 2 tygodni ponad 1000 strażaków walczy z płomieniami niedaleko francuskiej Rywiery, a ściśle mówiąc w rejonie miejscowości Korens. Według szefa MSW Laurenta Nunieza to najdłużej trwający pożar w tym regionie od czasu prowadzenia rejestrów. Żywioł zniszczył tam w sumie ponad 6000 hektarów lasów. Rozprzestrzenianie się płomieni zostało wprawdzie zatrzymane, ale zagaszanie pożaru może według wielu specjalistów trwać jeszcze relatywnie długo. Większość samolotów gaśniczych z innych krajów zakończyła już działania we Francji i Hiszpanii, ale w gaszeniu serii pożarów wykorzystywane są tam jeszcze zagraniczne wozy strażackie.
2: Przed nami kolejny dzień tropikalnych upałów. Wczoraj najcieplejszym miejscem w Polsce był Wrocław, a nowy rekord może dziś paść na południowym wschodzie naszego kraju. Termometry mogą pokazać 38 stopni w Krakowie, Lublinie czy Kielcach. Aktualną prognozę i sposoby na upały znajdziecie na stronie rmf24.pl. Ochłody można szukać na kąpieliskach.
7: Przyjechałam na półkolonie, to jest mój pierwszy raz na rolki i na basen i jest bardzo fajnie i na pewno przyjadę tutaj też za rok. Są zjeżdżalnie, tylko jest bardzo zimna woda i to jest bardzo fajne. Można się ochłodzić.
8: Fajnie jest, bo można się opalić w końcu. Bo ja do opalania to kiepska jestem, ciągle blada bardziej.
9: Widzę, że już coś tam słonko złapało. A mama lubi się opalać?
10: Teraz jak jestem starsza, to jest coraz mniej, ale uwielbiam słońce, bo jest go tak mało w ciągu roku.
9: Poprawia nam się nastrój, kiedy jest tak słonecznie?
10: Zdecydowanie. Nawet do pracy się lepiej wstaje.
2: To prawda. Dobry humor dominuje na wrocławskiej pływalni przy ulicy Wejherowskiej, którą odwiedziła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Uważajmy na siebie i naszych podopiecznych, ale cieszmy się nowym letnim dniem.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Tak.
1: takich poranków chcieliście. Ciepłych, uroczych, miłych, sympatycznych. 18 teraz na północy, 24 w centrum, 22 kreski na południu. Potem będzie oczywiście cieplej, no bo to jest lato.
0: No dzisiaj podobno apogeum upałów.
1: Tak jest, 34 w Olsztynie, 36 w Łodzi, 39 w Krakowie, 41 w Lublinie, 40 w Rzeszowie. Burze po południu możliwe na północnym zachodzie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: I dzień dobry. Jeżeli ktoś ma ochotę na chłodki, to jeszcze teraz o poranku, to 20 na termometrach, no bo potem to już nie będzie litości.
0: Tak, wstańmy, wyjdźmy, bo później to już nie będzie można wychodzić.
1: I sobie będziemy leżeć.
0: Tak.
1: Klimatyzacja, wachlarzyk, te
0: sprawy. Pod wilgotnym prześcieradłem,
1: chłodzące.
0: Jak to Japończycy czynią.
1: O, widzisz. Chłodząc. Namoczcie prześcieradła póki co.
0: Tak. Żeby na wieczór było.
1: I dajcie głośniej, najlepsza muzyka gra, a do niej są dołożeni Tomasz Odratowski i Przemysław Skowron. Dzień dobry.

0: 14 po 8, teraz informacja dla wszystkich, którzy chcą w wakacje poprawić swój wygląd. Tomaszu, słuchaj, do ciebie będę mówił. Czy chciałbyś być jedną z najpiękniejszych kobiet świata?
1: Jasne, co mam zrobić?
0: Otóż na śniadanie gęsty zielony koktajl warzywny z zielonym proszkiem.
1: A, spirulina pewnie.
0: Spirulina.
1: Do zrobienia.
0: Potem sycąca obiadokolacja, też jarmuż spirulina.
1: Do zrobienia.
0: I prywatny kucharz.
1: O.
0: I najważniejsze, musisz mieć fantastyczne geny po babci Naomi Campbell.
1: Aha.
0: Bo to o niej mówię i jej dietę cytuję. Wtedy będziesz najpiękniejszy.
1: A to nie do zrobienia. Zostanę jednak przy byciu jednym z najbrzydszych mężczyzn świata. Mogę powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby takim być.
0: Ale to w innym programie.
1: Nie trzeba
0: to
1: dużo.
0: Nie, ale to w innym programie.
1: W innym.
0: Teraz.
1: To będę zdradzał tajemnicę.
0: Nie. Teraz Szakirka.

0: 21 minut temu minęła godzina 8, tu Wstawaj Szkoda Dnia, tu... A nie, przepraszam, Wstawaj Szkoda Lata.
1: Lata. Dzień będzie później.
0: A propos karty Biedronki, czy można dziedziczyć, czy nie, przychodzą kolejne pytania. Jestem w związku partnerskim. Czy jak partnerka korzysta z moich punktów w Biedronce, to czy to jest darowizna i to, czy to trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego, pyta Krzysztof.
1: No to jest darowizna, ale jak się nie mówi, to...
0: Znaczy, jako wasi mecenasi, czyli mecenas Albratowski i radca Skowron, mówimy tak, ale doradzamy z ostrożności procesowej, żeby nikomu nic o tym nie mówić. Bo jak powiesz, nikomu nie powiesz, to nikt nie będzie wiedział, że to darowizna.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
2: We had a 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
1: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
3: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
1: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. Już jutro po 23.
0: Reklama.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Marian, jakie zakupy mają sens?
6: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
5: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
6: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
5: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 4800 zł.
6: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Szeroki wybór, pełny smak?
16: Tak.
15: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
17: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
18: 8:30 w tym momencie w RMF FM. Polecamy Wam fakty.
19: Być może w przyszłym tygodniu rząd zdecyduje, czy będzie interwencja na rynku paliw. Tak sugerował minister energii Miłosz Motyka, gość porannej rozmowy w RMF FM.
20: Znajdą się te pieniądze? Jeżeli rzeczywiście nic się nie zmieni, no zakładamy...
21: Będziemy robili wszystko,
20: zakładamy teraz tą negatywną wersję przez moment, że się nie zmieni.
21: Będziemy robili wszystko, by do tego doszło. Przynajmniej w pewnej części ten pakiet wtedy wdrożyć.
20: Czy coś więcej?
21: W pierwszym kroku byłbym zwolennikiem tego rozwiązania jako minister energii, ale znowu, ja mam wielkie zaufanie do pana ministra Domańskiego. On będzie też pod kątem budżetowym podejmował, myślę, że to ostateczne decyzje w zakresie kształtu podatkowego.
19: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl. Przed południem stołeczny ratusz zaprezentuje wyniki audytu w warszawskim szpitalu południowym. Audyt miał wyjaśnić szereg nieprawidłowości, do których tam dochodziło. Koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego był Dawid Kasprzyk, lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. No, dosłownie za parę minut. W Księżyc uderzy drugi stopień rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Te kosmiczne doniesienia śledzi Grzegorz Jasiński.
2: Dzień
19: witamy
2: dobry.
19: Serdecznie, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, skąd ta rakieta się tam w ogóle wzięła?
2: Przypomnę. Wystartowała z Florydy w styczniu ubiegłego roku, wyniosła w stronę Księżyca dwa prywatne lądowniki. Pierwszy stopień rakiety rutynowo wrócił na Ziemię, a drugi miał już zbyt mało paliwa, by go skierować do bezpiecznego spalenia w atmosferze. Błąkał się więc między Ziemią i Księżycem. I to mieszanka sił grawitacyjnych i wpływu aktywności słonecznej sprawiła potem, że rakieta znalazła się na kursie do zderzenia z Księżycem, mówiła Juliana Scheinman z firmy SpaceX. Rakieta o masie około 4 ton ma uderzyć w Księżyc z prędkością 8,5 tysiąca kilometrów na godzinę. Wybije krater o średnicy nawet 27 metrów i wyrzuci w przestrzeń ogromnej ilości pyłu i odłamków skalnych. Być może z pomocą teleskopów uda się je zaobserwować.
19: No, tak w ogóle to biedny ten srebrny glob.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: A teraz złoto. Polscy siatkarze ze sporym po 24-godzinnym opóźnieniem wrócili do kraju z Chin. Od tej informacji zaczynamy kolejne dzisiaj fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
22: Witam, panowie.
19: To przypomnij, jak powitano siatkarzy.
22: No, przy wejściu na zawodników czekała spora grupa fanów. Były oklaski i okazja, by zrobić sobie wspólne zdjęcie czy zdobyć autograf. W tłumie razem z kibicami był też nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek, z którym się teraz łączymy.
23: Tak, dzień dobry. Siatkarze są już na lotnisku Chopina. Przylecieli tym razem wcześniej, nie później. Opóźnienie, jak wiemy, mieli bagatela dobowe, natomiast teraz samolot przyleciał pół godziny wcześniej. Zatem i wcześniej nieco rozpocznie się spotkanie z nimi, takie oficjalne powitanie w pobliskim hotelu dla mediów, dla kibiców przede wszystkim, ale część fanów oczywiście powitała ich także bezpośrednio na terminalu. Z lotniska Chopina w Warszawie Cezary Dziwiszek.
22: A po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów Górnik Zabrze rozpoczyna dziś grę o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Wicemistrzowie Polski zagrają w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji w Budapeszcie z Ferencvaroszem. Zdecydowanym faworytem spotkania są gospodarze, którzy mają sporo atutów, zaznacza szkoleniowiec Zabrzan Michał Gaszparik.
24: Dużo doświadczonych piłkarzów, dużo jakości szczególnie z przodu. Mają nowego trenera, ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał. To jest to trochę podobne, tutaj ma jeszcze do tego lepszych piłkarzy.
22: A kibice w Zabrzu liczą, że ich zespół zagra tak samo dobrze jak w dwumeczu z Fenerbahce, ale z lepszym rezultatem. Pierwszy gwizdek meczu w stolicy Węgier o 20:15.
18: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy.
25: Dzisiaj czeka nas jeden z najgorętszych dni w roku, jeden z najgorętszych dni lata i podobno jeden z najgorętszych dni w historii Polski. Temperatura w całej Polsce przekroczy 30 stopni, a w okolicach Lublina czy na przykład Rzeszowa zbliży się nawet do 40. Także dzisiaj na siebie uważajcie. Czapki na głowy, filtry, dużo wody i jak nie musicie wychodzić z domu, to też nie ma się co może przemęczać. Od piątku już będzie chłodniej.
18: Ale Farben i Rene Miller teraz Body Talk w RMF FM. To jest muzyka najlepsza pod słońcem. Dzień do...

0: Justin Timberlake. To dla tych, co w robocie, a marzą o urlopie. A jak przy Justinie leżej się marzy o urlopie. A może marzycie o własnym samochodzie, o studiach dla dzieci, o mieszkanku, o domku letniskowym?
1: No.
0: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Ja przypomnę, że my jesteśmy stacją, która masowo tworzy milionerów w tym kraju.
1: Nasza najmłodsza... siostro.
0: Najmłodsza milionerka w Polsce, Dagmara z Pszczyny, tak to leciało?
2: Trafiłaś.
3: 1 300 000 złotych!
0: Tak! To był piątek w RMF FM. A jak będzie wyglądała środa?
1: Ale to, że Dagmara trafiła 1 300 000, to nie znaczy, że nie ma nowego miliona w naszych sejfach, jest, bo jest.
0: Jest, jest. Byli ludzie z banku, w poniedziałek pakowali do sejfów nowiutki ganz neue, funkiel, sztówka niestukane, banknoty pachną farbą jeszcze. Królowie na banknotach pamiętają drukarnie, tak, pamiętają bankowe sejfy.
1: I jeszcze znaki wodne nie do końca wyschły.
0: Nie, podpis prezesa Narodowego Banku Polskiego, po prostu można sobie... smoknąć go. Tak. Podpis nie prezesa. Ale w sejfach jest 22, 32, 50 tysięcy. To są kwoty pomagające realizować każde z waszych marzeń. No i jest bańka. I teraz uwaga. Skupcie się, bo nie będziemy dwa razy powtarzać, a warto tę okazję wykorzystać. Mamy dla was bonus dla obudzonych. To jest bonus dla tych, którzy potrzebują pieniędzy.
1: Mnożymy.
0: To jest tylko tak, to jest tylko dla tych, którzy mają marzenia do zrealizowania. Jeżeli ktoś jest człowiekiem spełnionym, nie potrzebuje kasy, mac, to proszę nie grać. Tu grają tylko ci, którzy naprawdę potrzebują pieniędzy. Umówmy się. Tylko ci, którzy chcą. Reszta...
1: Chociaż my tego nie sprawdzamy.
0: Ale nie. To nie, trzeba być korekt wobec rodaków. To nie można tak. O, nie. Przez 13 minut mnożymy każdego waszego SMS-a 1000 razy 1001 tylko tym, którzy naprawdę potrzebują pieniędzy. RMF SMS 7474.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: twój wymarzony samochód już na ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
6: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
5: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
6: A stary smartfon odkupiono nawet za 4650 zł.
5: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSA o 0%.
6: A super!
7: W Media Expert. Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
11: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
12: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
6: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: David Guetta w RMF FM z kolegami Alok, Stick Figure. To jest po Przemek. Prostu, to są artyści muzyczni. To jest najlepsza muzyka, słucham cię, kochany.
1: Przemek, jesteś osobą zapracowaną, zgadza się?
0: No, tak jakoś wygląda na to, że jestem.
1: To ja mam dla ciebie radę z internetu, by ułatwić ci życie.
0: To dawaj, no.
1: Cytuję, francuski pokochały ten kolor włosów.
0: Kolor włosów.
1: Idealny dla zapracowanych.
0: Aha.
1: Korzystaj.
0: Dziękuję. Dziękuję ci, Tomku.
1: Proszę.
0: Kolega z pracy, to na nich zawsze można liczyć. Dajcie głośniej.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
10: Dziewiąta przed nami, Bogdan Zalewski również przed nami. Pora na fakty w RMF FM.
11: Kłaniam się nisko i zapraszam. Przyjemne zmęczenie odczuwają polscy siatkarze po powrocie z Chin. Często dla wyrażenia szacunku mówimy czapki z głów. Dziś z szacunku dla słońca czapeczki na głowy. Straszny żar mamy w środę, 5 sierpnia. Zajrzymy na rozsłoneczniony rynek podgórski w Krakowie. Pyszne, bo polskie? Oczywiście, udowodnimy to w Lubuskiem. Wizytujemy małe rancho Młynkowo. Zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili do Polski z Chin nasi siatkarze, zwycięzcy Ligi Narodów. Na lotnisku w Warszawie witał ich nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszczek. Czarku, co usłyszałeś od naszych bohaterów parkietu?
12: Jak mówił mi nasz libero Jakub Popiwczak, wyszło ponad 30 godzin, a wszystko to, przypomnę, przez opóźnienie jednego samolotu i w konsekwencji kolejnych przesiadek.
13: Zmęczony, ale świetnie. Wydaje mi się, że to, co zrobiliśmy w niedzielę i to, jak ten turniej przebiegał, pozwoliło w tej podróży czuć się naprawdę wyśmienicie.
12: Złoto w Lidze Narodów to już załatwione. I teraz oczywiście wrześniowa walka o Mistrzostwo Europy, impreza sezonu. A wcześniej, jeszcze pod koniec sierpnia, Memoriał Wagnera w Krakowie. Odpoczynku nie będzie wiele, bo już w poniedziałek siatkarze zaczynają treningi w Zakopanem.
13: Wiadomo, że ze względu na te podróże i na całe perypetie cały czas negocjacje się toczą, jeśli chodzi o przedłużenie, wydłużanie tego wszystkiego. Natomiast w pewnym momencie trener chyba już nie może być co bardziej ugięty.
12: Z lotniska Chopina w Warszawie, Cezary Dziwiszek.
11: A teraz kierowcy, zamieńcie się w słuch. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 91 w Sierpowie koło Ozorkowa w Łódzkiem. Po zderzeniu ciężarówki z autem dostawczym trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Kipi lato, kipi żar. 39 stopni mogą pokazać dzisiaj termometry na Podkarpaciu. 38 w Małopolsce. A skoro mówimy o małopolskim ukropie, połączmy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem w wozie satelitarnym na Rynku Podgórskim w Krakowie. Witamy Cię, Maćku, serdecznie.
5: Dzień dobry.
11: Jakie obrazki tu obserwujesz? Jakie sposoby na upały mają krakowianie?
5: Przede wszystkim wszyscy unikają już płyty rynku. A co do sposobów, zacząć dzień wcześniej, wszystko załatwić do 10 i schować się do domu. Tak radzą tutaj wszyscy.
14: Wychodzimy jak najwcześniej się da, no ale później dopiero wieczorem tak naprawdę, jak już się gdzieś tam delikatnie, powiedzmy, ochłodzi.
15: Rano załatwiać wszystkie sprawy niezbędne, siedzieć w cieniu, nie wychodzić, jeżeli nie ma takiej potrzeby z domu.
5: No i ja się stosuję. Tutaj na ławce w cieniu jednej z kamienic na razie jest przyjemnie, ale za chwilę trzeba będzie stąd uciekać. Ledowy termometr w okolicy pokazuje już ponad 28 stopni.
11: No, no.
5: Uważajmy dziś na siebie. Jeśli możemy, unikajmy słońca. W domach powinny zostać przede wszystkim dzieci i seniorzy. A jeśli musimy wyjść, pamiętajmy o nakryciu głowy i o piciu wody. Z Rynku Podgórskiego w Krakowie, Maciej Sołtys.
16: To dzieje się w twoim regionie.
11: Pyszne, bo polskie. Dziś w Lubuskiem nasz żółto-niebieski konwój właśnie zaparkował na ranczu. Magdalena Wojtoń i Benjamin Kubiak-Piłat są w małym ranczu Młynkowo, gdzie podobno, proszę państwa, hitem są kozie mleko i lokalne sery. A gwiazdami, których wypatrują goście i klienci, są kozy. No to jak was przyjęły te gwiazdy?
17: Bogdanie, przyjęły nas doskonale, nawet niektóre chciały się do nas przytulać, a jak powiedziały mi Dominika i Weronika, małe dziewczynki, które tutaj tymi kózkami się opiekują, no to taka koza jest niezłym grzejnikiem. Ile macie tych kózek, dziewczyny, tutaj?
18: Nie da się rady policzyć, bo ich jest za dużo.
17: Dużo? A jak mają na imię?
18: No, niektóre mają na imię Elza, Anna, Puma.
17: I biegają sobie te kózki tutaj koło nas na łące i wchodzą do takich starych wagonów kolejowych i odpoczywają, i jedzą, i są niesamowite. No, jak mi powiedziały dziewczyny, tutaj w cycuszkach jest mleko, tak? I trzeba pewnym ruchem?
18: Tak, pewnym ruchem i trzeba bardzo ścisnąć i jakoś tak jakby ręką. Trzeba. Jest to jedna koza, jest w tym niebieskim baraku.
17: Ostatnio. Wchodzi właśnie do baraku. To my sobie w takim razie pójdziemy ją pogłaskać, a Benjamin, słuchajcie, jest przy takich pyszności.
19: Ja już tutaj zasiadam przy stole, ponieważ tu są same pyszności, mnóstwo serów, jest pasztet, ale widzę, że jeszcze o kozach.
17: To my sobie o kozach, a wy jedzcie, a my sobie o kozach porozmawiamy, tak?
18: No bo tajna Olga to jest królowa tego baraku.
17: A tajna Olga, królowa baraku. Dobra, to my idziemy do Olgi. Benjamin, oddajmy ci głos.
19: Chodźcie, na razie czynny, tutaj same pyszności, o nich opowie mi dzisiaj Katarzyna i Robert. Widzę, że jest nawet pasztet z koziego mleka. To jest coś ciekawego, coś nowego. Co tutaj jeszcze mamy?
20: Mamy przede wszystkim deskę serów z różnymi serami. Są to sery świeże, są to sery długo dojrzewające. Owszem, pasztet też jest z sera koziego, konkretnie z sera typu panir. Mamy sałatkę z buncem, mamy naleśniki zrobione z serwatki i z nadzieniem z twarożku i z pasty serowo-chrzanowej. Mamy też coś na słodko. Są racuszki z koziego sera, no, z różnymi dodatkami, na słodko, słodkimi, wiadomo. Mamy też coś do popicia, mamy mleko i serwatkę, taką typowo potwarogową, zdrową.
19: To w takim razie ja zasiadam do jedzenia.
17: Magda, a ja tylko dodam, że ten dziwny dźwięk to jest uderzanie koziego nosa o mikrofon.
11: Koza zwana tajną Olgą. Niesamowite. A druga Elzą. Pyszności z rancha będziemy jeszcze dzisiaj kosztować oczywiście. Bardzo wam dziękujemy. Pozdrawiamy dziewczynki. A to dopiero początek lubuskich kulinarnych atrakcji w RMF FM. Przekonacie się.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Co tam w pogodzie dzisiaj, dziewczyno?
22: No dzisiaj alerty przed upałem nie obowiązują tylko nad morzem i w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, ale w innych regionach obowiązują właśnie ostrzeżenia przed upałami i to aż do jutra wieczorem, bo w większości miejsc będzie dzisiaj ponad 30 stopni. Wiemy jednak na pewno, że w piątek przyjdzie już ochłodzenie i temperatura może spaść wtedy nawet o 10 stopni, czyli będzie ciepło, no ale nie tak jak dziś.
21: Tu Wstawaj Szkoda Lata, tu RMF FM. Dzień dobry, dzień dobry. Przemysław Skowron,
23: Tomasz Olbratowski.
21: Kłaniamy się nisko.
22: I Magda Karwat-Marek.
21: czyli wszyscy są na swoich miejscach. Pytacie, co z Romusiem? Romuś na wczasach. Pytacie, co z siostrą Izabarą? Siostra Izabara na wczasach.
0: Z Romusiem.
21: Z Romusiem, Kamaga na wczasach z Tomkowiczem. Mhm. Ale a my jesteśmy, nie myślicie?
0: A my, tak.
17: My dobrze.
0: Trwamy na posterunku.
21: Tak. Dajcie głośniej.

0: dawna, to wiem.
1: 9:15, porady prawne od rana dzisiaj we Wstawaj i Szkoda Lata. Zaczęło się od sprawy ciekawej, czy kartę Biedronki się dziedziczy i czy dzieli się punkty z karty przy rozwodzie, ale jest, słuchajcie, kolejny arcyciekawy
2: właśnie
1: kazus.
2: Tutaj po 3 czy 2 przyszło. Czy może mnie dziadek dopisać do karty Biedronki? Dziadek ma 82 lata i rano trochę kaszlą.
1: Ojoj.
2: Szkoda by było stracić punkty, pyta zaniepokojony Mariusz.
1: Jako wasi mecenasi, czyli radca Olbratowski i kauzy Perda z Kowron, doradzamy z czystej ostrożności procesowej. Mariusz, nie informuj sklepu o stanie dziadka. A po co? Po co to? To będzie im tylko smutno. Po
2: Niech
1: co to?
2: Sobie kaszle i żyje 100 lat.
1: Dokładnie. Z kartą potem pójdziesz, zrobisz zakupki, czy ty...
2: Powtarzam, oni tego nie sprawdzają
1: nie
2: w sklepie.
1: Po prostu.

0: ale wam zagraliśmy. To jest najlepsza muzyka, to jak jesteś na urlopie, albo jak tęsknisz za urlopem, albo jak wspominasz urlop, to wtedy ta najlepsza muzyka brzmi, bo to jest po prostu dobre i to są najlepsze dźwięki pod słońcem, ewentualnie pod chmurami. Co się dzieje?
1: Od czego my jesteśmy? My jesteśmy od rozwiązywania problemów tego kraju.
0: Po to nas ma Polska, tak. Mhm.
1: I tutaj jest na przykład Jarosław Kaczyński ma problem, bo mu się partia rozpadła. Zgadza się?
0: Tak.
1: I jest na to rada z internetu, mamy ją.
0: Mamy tą radę, więc jeżeli ktoś z PiS-u nas słucha, to można notować.
1: Cytuję Przemysław.
0: Wyciśnij pastę do zębów na cytrynę. Szybko pozbędziesz się problemu.
1: Prawda.
0: A że nie piszą jakiego, no to już my wszystkiego za was nie zrobimy. To musicie, my tylko wskazujemy kierunek. My wyczytamy, wytyczamy wektor, ale wy już
1: musicie,
0: a wy już dalej musicie po prostu toczyć sprawy państwa.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
6: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: Travistofast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Ale tato, tylko nie samochodem.
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
7: Super.
8: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
9: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótkotrwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
2: Po reklamie.

0: No proszę, przybiegła. Jest, siadła, zdążyła. Przełknij sobie całą kanapeczkę. Masz,
1: kurczę.
0: Tak? To nie, masz kurczaczkę?
1: Nie. Serniczka mam.
0: Co, dlaczego nie. Serniczka jesz w newsroomie, a nie w studio, żeby tu dać...
1: żeby poczęstować?
0: Redaktorom troszeczkę...
1: No bo mały był.
0: Aha, mały. Dobrze, ale IMGW się kontaktowało z tobą, wiesz już wszystko, co nas czeka w pogodzie?
1: Wydaje mi się, że te najważniejsze informacje znam, mogę powiedzieć.
0: Dobra, uwaga, jedziemy.
1: Dzisiaj po południu i wieczorem zapowiadają się burze. Ostrzeżenia obejmą województwa dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, częściowo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Piszecie do nas też temperaturę w waszych miejscowościach. Na przykład Krasnystaw to dzisiaj 37 stopni w cieniu. To jest województwo lubelskie, czy Serniczek. Jutro już powinno być no ciut chłodniej, a w piątek od upałów odpoczywamy już na 100%.
0: Czy jest sens, żebyśmy biegli do Niestrumu, czy po Serniczka, czy już go nie ma?
1: To był ostatni kęs Serniczka.
0: Ważna informacja dla wszystkich w radiu. Serniczka nie ma.
2: Nie musicie przychodzić.
0: Serniczka nie ma. Koniec. Sarsa jest teraz.

0: komercyjne sejfy w RMF FM.
1: Lato na bogato.
0: Dokładnie. W sejfach 22, 32, 50.
2: Ale też.
0: Wszystko nowiutkie.
2: Ale też.
0: Nowiutki milion. I uwaga, załatwiliśmy to wam. Dzwoniliśmy przed chwilą do władz radia RMF FM. Miał być jeden finał, ale macie to załatwione dzisiaj dwa finały.
2: Dwa
0: finały, czyli będziemy rozdawać dzisiaj i raz, i dwa. I każdy wasz SMS bierze udział w tych dwóch finałach. I uwaga, bo to nie wszystko. Dlatego, że dzisiaj jest w sumie taka troszeczkę magiczna, szczęśliwa data. To astrologowie od dawna mówili, że piąty dzień sierpnia to coś się gdzieś układa, koniunkcja, egzegencja, birbancja.
2: Esencja burbencji.
0: Esencja burbencja. I to podobno to jest dzisiaj niezwykle szczęśliwy dzień. Dlatego mamy teraz coś wspaniałego. Czy możesz, proszę cię, zrobić fanfarę? Ogłaszamy pierwszy szczęśliwy numerek i jest to piątka. Proszę cię o drugą. A nie! Nie będzie drugiej fanfary.
2: Nie, no
0: słuchajcie, piątka. Jest jeden szczęśliwy numerek. Piątka. I teraz sprawdźcie wasz numer telefonu, zobaczcie, czy macie piątkę. I ile macie piątek?
2: Bo tak. W numerze telefonu.
0: Dlatego, że przez 11 minut każdego waszego SMS-a, który do nas przyjdzie, zaloguje się w systemie, będziemy mnożyli razy 1000. Każdy SMS to 1000 losów. Ale za każdą piątkę w numerze dodajemy dodatkowy 1000 losów. Czyli jak masz piątkę, to masz ekstra 1000. Jak masz dwie piątki, 2000. Jak masz trzy piątki, to 3000.
2: A jak masz 5 piątek, to 5000.
0: To se policz, to masz tyle szans, że po co nic
2: nie. To jest jedyna taka okazja w tym tygodniu.
0: Jedyna taka okazja. Szczęśliwy numer. Zrób jeszcze raz fanfarę na szczęście. Uwaga. Każdego SMS-a przez 11 minut mnożymy razy 1000, ale jeżeli są piątki, to za każdą piątkę dostajecie dodatkowy 1000 szans, a przypomnę, że milion czeka. Uruchomcie marzenie, spróbujcie swojego szczęścia teraz. W tym momencie. RMF SMS 7474.
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
7: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Nowy twój styl już w sprzedaży. Aktorki serialu Lalka na okładce i w rozmowie o odwadze i sile kobiet. W numerze raport o współczesnej komunikacji oraz poradnik psychologiczny, jak odnaleźć szczęście w trudnych czasach. Twój styl, jakość, która inspiruje.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
18: Po reklamie.
19: RMF FM.

0: razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
1: Trafiłaś 1 300 000 złotych!
2: 300 000, bo to lato na bogato.
3: Teraz ty.
4: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: O reklamie.
9: Przed nami 10, przed nami również fakty w RMF FM, a tema dla nas Bogdan Zalewski. Zapraszamy.
10: Zachęcam gorąco do słuchania. Śmierć zbiera żniwo w Kijowie i okolicach. Rośnie bilans ofiar rakietowego ostrzału stolicy Ukrainy. Niewykluczone. Być może. Tak ogólnikowo minister energii odpowiada na pytanie o powrót rządu do programu ceny paliw niżej. O drożyzny na stacjach benzynowych nasz dziennikarz pytał Miłosza Motykę w porannej rozmowie w RMF FM. Pyszne, bo polskie. Testujemy sery w Lubuskiem. Coraz więcej ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa i okolic. Według najnowszych doniesień 17 osób zginęło, a 44 zostały ranne. Jak informują lokalne władze, wszystkie pożary spowodowane są tym potężnym atakiem z powietrza i zostały ugaszone. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witamy, Krzysztofie.
11: Dzień dobry.
10: Co było celem armii Putina?
11: Obiekty magazynowe prywatnych firm, centra logistyczne, dworzec kolejowy czy browar. Uderzenie pocisków doszczętnie zniszczyło też największą w Ukrainie fabrykę płytek ceramicznych. Po ataku w stolicy Ukrainy i obwodzie prawie 700 strażaków gasiło wiele pożarów. Wiadomo, że Rosjanie użyli 4 rakiet Cyrkon i 24 balistycznych Iskanderów 400, a także 115 dronów bojowych. Trafienia odnotowano w ponad 20 lokalizacjach. Obronie powietrznej nie udało się zestrzelić żadnej z balistycznych rakiet. Po ataku prezydent Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych, podając nowy bilans ofiar ataku, napisał, że opóźnienia w dostawie środków antybalistycznych lub niechęć do ich przekazania prowadzą do tak straszliwych ofiar i zniszczeń. Dodał, że partnerzy, którzy nie są gotowi teraz aktywniej pomagać w dostarczaniu antyrakiet, mogą pomóc w nowych sankcjach wobec Rosji.
10: Rozmawiamy o tym programie. Nie jest to wykluczone. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka. Pytany o to, czy rząd wróci do programu tańszego tankowania. Chodzi o CPN, czyli ceny paliwa niżej, który wygasł z końcem czerwca. Być może w przyszłym tygodniu rząd zdecyduje, czy będzie interwencja na rynku paliw, dodał Miłosz Motyka.
12: To będzie zależało od sytuacji na rynkach z jednej strony, z drugiej strony oczywiście od sytuacji budżetowej.
10: A co o działaniach rządu sądzą kierowcy?
13: Myśli pan, że nasz rząd robi wystarczająco dużo, aby zatrzymać wzrost tych cen?
14: Ciężko w sumie stwierdzić, ponieważ ja też pracuję w Niemczech, też widzę, jakie tam są ceny paliw. No, mógłby się chyba troszeczkę jeszcze postarać, no, dla kierowców. Jak trzeba jechać, no to trzeba zatankować, no niestety. Na pustym baku się nie pojedzie.
15: No, pewnie niewiele robią, szczerze mówiąc.
13: Pan tego nie czuje?
15: No, raczej nie.
10: Usłyszała we Wrocławiu reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Uwaga kierowcy w Kujawsko-Pomorskiem. Na drodze krajowej numer 67 w Radomicach między Lipnem i Włocławkiem zepsuło się auto osobowe. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
16: Polskie smaki w faktach RMF FM.
10: Z małego rancza Młynkowo w Lubuskiem nie da się wyjechać głodnym. Magdalena Wojtoń i Benjamin Kubiak-Piłat od rana poznają tam kozie sery i inne wyroby z koziego mleka w ramach naszej wakacyjnej akcji.
17: Zajadają się do szaleństwa.
10: No tak, no tak, pyszne, bo polskie. Magdaleno, Benjaminie, jaki jest wasz przysmak numer jeden z małego rancza?
17: Ja stawiam na sałatkę młynkezę. Kojarzycie, Bogdanie, sałatkę? Kojarzysz sałatkę caprese? Taki przekładaniec pomidorowo-serowy. To tutaj taki jest z z...
1: Ja jeszcze nie smakowałem tego, ale przyjrzę się tematowi.
17: To jest ser bunt z kozi i to jest mój numer jeden. Benjamin, a twój?
12: Ja mam dwa, jeden wytrawny, drugi aha, na słodko. Od tego drugiego zaczynając, to są placki na słodko właśnie z kozim serem, a drugi to jest pasztet i tu podpytam właśnie też z kozim serem.
3: Tak, głównym, jedynym składnikiem jest ser kozi plus dodatki ziół i przypraw.
17: I tutaj od razu powiedzmy, że jeżeli ktoś z was, drodzy cudowni słuchacze, ma jakieś wątpliwości, czy próbować kozich wyrobów, koziego sera, to mówimy tak próbować i wy macie metodę na to, jak sprawić, żeby ten zapach był przyjemny, żeby ten smak był delikatny. Jaki to jest sposób?
8: Przede wszystkim sposób hodowli.
17: Czyli tak jak tutaj, przy lesie, na łące.
8: Dokładnie, przy lesie, na łące, dużo przestrzeni dla zwierząt, dużo swobody. Wtedy odpoczywa głowa nam.
17: I my dziękujemy, że u was tak sobie cudownie wypoczęliśmy i pojedliśmy na wasze ręce. Certyfikat pyszności RMF FM. Dziękujemy, u was jest naprawdę przepysznie. Proszę bardzo. I gratulujemy.
8: Dziękujemy.
1: Uśmiechnięta mina, bo w domu kozina. Chodzi o sery oczywiście. Nasz następny przystanek to Rybacka Chata w Wojnowie. Zapraszamy. Pyszne, bo polskie.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Magdalena Karwat-Marek.
18: Zajrzyjmy sobie na chwilę może na plażę, bo dawno nie było. Dzisiaj upałów nad morzem nie będzie, ale tak 25-27 stopni to na pewno się wydarzy. Cała reszta na upały musi uważać, pamiętajcie. No ale na plaży w Dębkach, bo tutaj sobie zajrzałam, już plażowicze są. I pamiętajcie, żeby dzisiaj koło południa, gdy słońca jest najwięcej, zrobić sobie może małą przerwę. A w ogóle mam wrażenie, że na plaży w Dębkach ktoś tam na środku plaży tańczy. Ale może źle widzę?
9: Może jak wiesz, gra najlepsza muzyka, to ludzi nosi, wchodzi w bioderka, więc możesz tańczyć. Proszę bardzo.
19: Ja też cały chodzę, nie wiem, co cię to dziwi. No. Może nie ma tu piasku,
18: ja
19: tyle
18: widzę,
19: co w Dębkach.
18: Cały ale siedzisz.
19: Ale cały chodzę równocześnie. Właśnie tak działa najlepsza muzyka pod słońcem. Byle do lata, Daniel Dyk, witajcie.
9: My tylko chcemy przypomnieć, że dzisiaj jest Dzień Bielizny. I teraz zrobicie co chcecie, albo bierzecie kościołową bieliznę do pracy dzisiaj,
1: albo w ogóle,
9: albo zostawiacie, żeby sobie bielizna wypoczęła. To jest jej dzień na święto, więc...
18: A, że tak się
9: tak,
18: to świętuje.
9: To jest, tak, właśnie tak, no.
18: No, o tym nie pomyślałam. Żeby to... dać jej spokój. Mhm.
9: Róbcie tak, jak uważacie za stosowne.
18: Daniel, a ty co o tym
19: myślisz? Ja uważam, że jak leży dobrze na ciele, no to niech dobrze leży.

0: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Po reklamie.
10: RMF FM. Muzyka najlepsza po

życie jest piękne z RMF FM, a lato na bogato. Dzisiaj podkręcamy temperaturę nie tylko na zewnątrz, ale i w środku wakacyjnych sejfów. Słuchajcie, 1 000 000 złotych. Obiecaliśmy 2 finały, 2 okazje, by zostać milionerem. I uwaga, pierwsze losowanie już za 3 minuty. A to oznacza, że zaczynamy ostatnie odliczanie do finału. 3 minuty i w tym czasie zyskacie 1007 losów w obu dzisiejszych losowaniach. W obu grach o 1 000 000 złotych. Ślemy hasło RMF SMS-em pod numer 7474 albo wchodzimy na www.rmf.fm. No i wyobraźcie sobie, że to wy możecie za chwilę odebrać nasz telefon. Wybrać safe. 1 000 000 złotych zmieni wasze wczasy w najpiękniejszy urlop świata. Odmieni mieszkanie nie do poznania, ale można je po prostu odmienić na dom. Kupić sobie w jakiejś fajnej okolicy. Trzymam kciuki. Zaraz losujemy, zaraz dzwonię. I to jest ostatni bonus, który wchodzi do obu losowań. 1007 losów. RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No, znowu mam ten dreszczyk. Jak w piątek, pamiętacie, też sobie siadłem przy tym mikrofonie. Mniej więcej pora była podobna. Powiedzieliśmy, dzwonimy, tak jak teraz mówię, dzwonimy. Jesteśmy po losowaniu wakacyjnych sejfów. No i wtedy w finale Dagmara trafiła 1 300 000 zł. Dzisiaj czeka 1 000 000 zł w jednym z sejfów. Pytanie do was będzie, w którym? Trzeci sygnał, trzeba odebrać to połączenie. 6 sygnałów maksymalnie czekamy. Jeszcze 2. Nie róbcie nam tego. Jeszcze tylko 1 sygnał. Proszę się rozejrzeć, czy to nie wasz telefon gdzieś wibruje. Nie, to nie tak miało być, panie i panowie. Umawialiśmy się, że dzwonię, najpierw losujemy, później dzwonię, wy odbieracie, wygrywacie. Piękne pieniądze były w sejfach. 1 000 000 zł. No cóż, no to może nie będę rozpamiętywał, co nie wyszło. Powiem tak, co wyszło. Wyszło 1 000 zł dla kogoś z naszych słuchaczy lub słuchaczek. Nie wiem, kto był po drugiej stronie telefonu, a właściwie powinien być. Ale 1 000 zł mamy w te wakacje. Myślę, że to pomoże obetrzeć tę łezkę i nawet może jakieś fajne szaleństwo na urlopie sobie zafundować. Ale to, co ważne, my jeszcze 1 000 000 zł mamy dla was dzisiaj. I w tej sytuacji, no zależy mi, żeby tym bardziej ktoś wygrał. Dlatego mam coś dla was. Rusza właśnie szczęśliwa godzina. A to oznacza, że o ten 1 000 000 będzie łatwiej. Wasze losy w tym momencie, przez tę godzinę, mnożą się aż 1250. Każdy SMS to 1250 losów w tym ostatnim, dzisiejszym losowaniu. 1 000 000 zł. Jeśli macie przeczucie, w którym sejfie, nie wahajcie się. RMF 7474 albo gramy na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
6: O czym marzą bystrzaki tego lata?
7: Codziennie czekolady.
6: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
9: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: O, cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
20: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
21: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
22: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
23: Po reklamie.
24: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować. Wakacjować.

0: Kierowcy są kłopoty na głównych trasach, m.in. jest 17 w Garwolinie i na A1. Cały czas ta blokada po karambolu trwa. Powiemy o tym w faktach o 14 już za moment.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
5: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Tego lata o poranku w RMF FM.
9: Skowron, Olbratowski,
10: Tomkowicz.
11: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
12: Ja jestem jedna.
11: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Cześć, tu Michał Mitrus, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
15: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A

0: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: I czas na kolejne spotkanie z Agnieszką Pietrzak. Na zegarze prawie godzina 14. Zaczynamy. Najnowsze wydanie Faktu w RMF FM.
3: Problemy drogowe po wypadkach na Mazowszu, w Zachodniopomorskim, a także na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Informacjami dla kierowców rozpoczniemy. Później apel skierowany w upalny dzień do pracowników i pracodawców, by uważać.
4: Nie męczyć ludzi.
3: Kto może, niech nie wychodzi na zewnątrz. Z tych faktów dowiecie się też, co warto zobaczyć w kinie domowym. Cztery auta zderzyły się na trasie ekspresowej S17 na Mazowszu. W wypadku w pobliżu Garwolina ranna została jedna osoba. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Jedna osoba ucierpiała także w wypadku na Krajowej 31 w Zachodniopomorskiem, w okolicach Widuchowej. Auto osobowe wypadło z drogi i tam obowiązuje teraz ruch wahadłowy. Jeszcze nawet 2 godziny może być zablokowana autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskiem po wypadku, o którym mówiliśmy w południe. Między węzłami Nowe Marzy-Warlubie na jezdni w stronę Gdańska zderzyły się 4 samochody. Jeden z nich dachował. Ranne zostały 2 osoby. Zalecany jest zjazd na węzeł Nowe Marzy, dalej drogą krajową 91 do drogi wojewódzkiej 214 i z niej ponownie wjedziecie na A1 na węźle Warlubie.
5: Temperatura idzie na rekord. Słuchasz Faktów RMF FM.
3: Kielce i Sulejów to teraz najbardziej upalne miasta na pogodowej mapie Polski. Tam już 38 stopni w cieniu. W całym kraju obowiązują alerty ostrzegające przed upałami 2 i 3 stopnia.
6: Najtrudniejsza sytuacja w centrum, na południu i południowym wschodzie. Tutaj temperatury lokalnie będą dochodzić do 38-39. Nawet na południowym wschodzie nie wykluczone, że na termometrach pojawi się nawet 40 stopni.
3: Informowała w rozmowie w Radiu RMF 24 Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozy wskazują, że ten dzień jest szczególny, zwracał uwagę premier Donald Tusk, apelując do tych, którzy pracują, ale także tych, którzy nadzorują pracę.
7: Żeby być bardzo ostrożnym, uważnym i żeby reagować na wszystkie takie zagrożenia związane ze zbyt wysoką temperaturą i nie męczyć ludzi, no mówiąc kolokwialnie, praca w tych warunkach w niektórych miejscach jest po prostu nie do zniesienia.
3: Zauważa szef rządu. W sporcie gorące powitania naszych siatkarzy, mistrzów Ligi Narodów, którzy wrócili do kraju, jak informowaliśmy dzisiaj, choć mieli być już wczoraj. Wśród witających na lotnisku w Warszawie był nasz dziennikarz Cezary Dziewiszek, który w rozmowie z rozgrywającym siatkarskiej kadry Marcinem Komendą pytał też o zmianę pozycji Wilfredo Leona w tym decydującym meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Pamiętamy, Wilfredo przeszedł na atak. Komenda i Leon, nadmieńmy, grają w jednym klubie, Bogdance Luk Lublin.
8: Pomogła wasza współpraca, rozumiem, trochę klubowa.
9: No tak, ja z Wilfredo trochę czasu już spędziłem na boisku i poza nim, więc znamy się bardzo dobrze. Nawet i w Lublinie zdarzało się, że grał na pozycji atakującego. Myślę, że trener też ze względu na to zdecydował się na Wilfredo. Wiedział, ile on może dać w ofensywie i tak też było. Zablokował kluczową piłkę w 4. secie, zrobił swoje w tiebreaku, dlatego wielkie szapoba.
3: Mówił Marcin Komenda w rozmowie z naszym dziennikarzem. Siatkarze dostali od trenera wolne do końca tygodnia. Od poniedziałku rozpoczynają przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Będziemy kibicować. Diabeł ubiera się u Prady 2, podbija streaming. Jeszcze niedawno był na dużych ekranach. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej
10: RMF. Dzień dobry.
3: Witam cię, Kasiu, serdecznie, gorąco, bardzo ciepło.
10: Jakie tak, jeszcze u nas też.
3: Nowe hity są już dostępne w kinie domowym.
10: Głośny film drama. Zendaya i Robert Pattinson grają parę tuż przed ślubem. W streamingu jest też Super Mario Galaxy Movie. Jedna z największych animacji tego roku na podstawie gry o sympatycznym hydrauliku. Jest też film Mother Mary z Anne Hathaway, która gra tytułową ikonę muzyki pop. On nie wszedł do takiej regularnej dystrybucji i jest już na jednej z platform. Zniknięcia to z kolei Dreszczowie, co nastolatkach tajemniczo znikających bez śladu. O tym, że w wakacje nadrabiamy zaległości kinowe, świadczy wspomniany przez ciebie Diabeł ubiera się u Prady 2. Z Meryl Streep w głównej roli ma już na świecie 15 milionów wyświetleń. Zaledwie 5 dni u nas też.
3: Filmowe propozycje do obejrzenia w letni wieczór. Dziękuję, Kasiu.
10: Dziękuję.
3: A za godzinę w Faktach letnie smaki. Sprawdzimy, dokąd dotarła nasza akcja Pyszne, bo polskie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Słuchałem ostatniej informacji, robiłem notatki. Część już widziałem w streamingu. resztę trzeba będzie zobaczyć, a przy upałach kino w domu wydaje się w ogóle świetnym pomysłem. Można robić częste hydration break. Tu Daniel Dyk, byle do lata. My gramy muzykę najlepszą pod słońcem. Armin van Buuren.

teraz tym mundialowym numerem nadal króluje na światowych listach przebojów. Tu byle do lata, kwadrans dokładnie po 14. Wyrzucił kupon na 1 000 000 euro do śmieci. Piszemy o tym na rmf24.pl. No muszę kliknąć, zaraz tym do was wracam.

0: Pierwsze, o, to jest za historia. Mieszkaniec Włoch przez roztargnienie wyrzucił zwycięski kupon loterii, a tym kuponem wygrał, uwaga, 1 000 000 euro. Jak się zorientował, to osiedlowy śmietnik już opróżniono. Dzięki pomocy firmy oczyszczającej miasto szybko ustalono, do której śmieciarki ten kupon trafił. Ona zjechała do bazy, wysypała wszystko w oddzielnym miejscu, no i pracownicy sortowali wszystko, aż znaleźli, wyobraźcie sobie, szczęśliwy los. Mówi się, że pieniądze nie śmierdzą, ale ten 1 000 000 euro jednak trochę dawał.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Kochani, zapraszam do mojego królestwa, królestwa Dibango.
3: Król Dibango, Piotr Pręgowski w te wakacje w RMF FM.
2: Ogłasza medyk, tańczymy w każdy piątek rano.
3: Prawdziwe Dibango

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%.
4: Jak tak? To Allegro.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile.

0: Dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych, dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: i na mgmotor.pl.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
7: Uwaga, kończy się. Kończy się super godzina. Zostało 13 minut, by złapać aż 1250 losów. Gramy o 1 000 000 złotych. Hasło RMF numer 7474.
8: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.

0: Sponsorem programu Pyszne bo Polskie jest właściciel sklepów polskiej sieci handlowej Lewiatan.
1: Tego lata podróżujemy po Polsce i odkrywamy najwspanialsze regionalne przysmaki. To nasza akcja Pyszne bo Polskie. Dzisiaj, jak wiecie, jesteśmy w Lubuskiem, a teraz w Wojnowie, konkretnie w rybackiej chacie, gdzie zastaliśmy Anię i Grzegorza. Pierwszy raz tutaj. Opowiadajcie, jak tutaj trafiliście, no i przede wszystkim, co zamówiliście.
2: Z polecenia jesteśmy od naszych znajomych. Już często nam to polecali, bo często przyjeżdżają. Jakoś tak nie mogliśmy się zebrać. Jesteśmy na urlopie i przyjechaliśmy z synkiem na obiad sobie.
3: Sandacze.
2: Wziąłam i chipsy z polecenia, chipsy z Okonia. Takie dosyć naprawdę, to jest wszystko różnorodne. Także no, czekamy, zaraz nasze zamówienie ma być i zobaczymy, jak to wszystko wygląda.
1: Najlepsze są właśnie takie miejsca z polecenia znajomych. My też w odwiedzanych miejscach, oczywiście tych, które na to zasługują, zostawiamy radiowe polecajki, no i polecamy wam wpadać na nasze social media, gdzie zobaczycie te wyjątkowe miejsca i wyjątkowe regionalne smakołyki.
0: Sponsorem programu Pyszne bo Polskie jest właściciel sklepów polskiej sieci handlowej Lewiatan.

0: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Słuchajcie, chciałem wam jeszcze raz przypomnieć o bonusie super godziny, ale no godzina to godzina, właśnie się skończyła. Postanowiłem tego tak jednak nie zostawić. Ja chcę, żeby znów ktoś wygrał nagrodę główną, jak w piątek Dagmara z Pszczyny, gdy trafiła 1 300 000. Dzisiaj 1 000 000 czeka na was. No i mamy coś dla tych, którzy podobnie jak ja nie zdążyli się na super godzinę załapać. To będzie taki, uwaga, szczęśliwy bonus. Wasze szanse w grze o 1 000 000 złotych pomnożę teraz razy 777 losów. Szczęśliwe siódemki. Wystarczy teraz wysłać hasło RMF pod numer 7474 albo zagrać na www.rmf.fm. Szczęśliwy bonus potrwa tylko szczęśliwe 7 minut. No dobra, coś jeszcze dołożę, ale nie czas. Wchodzicie do gry o 1 000 000 złotych dzisiaj. Ale teraz także te 777 losów trafia do ostatniego losowania w sierpniu, na finał miesiąca i jeszcze więcej pieniędzy w sejfach będzie. No i kluczyki. Czeka piękne sportowe BMW w modnym teraz szarym lakierze. To jest hybrydowy model 220 Gran Coupé. Można go też zobaczyć na naszych stronach, przy okazji tam zagrać. 777 losów, 7 minut, RMF 7474.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
5: Nowy twój styl już w sprzedaży. Aktorki serialu Lalka na okładce i w rozmowie o odwadze i sile kobiet. W numerze raport o współczesnej komunikacji oraz poradnik psychologiczny, jak odnaleźć szczęście w trudnych czasach. Twój styl, jakość, która inspiruje.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczki, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
12: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express. Płyn na skórę. Działa tu i teraz. Teraz ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach!
14: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
16: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne, bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Po reklamie.
21: Lato bez końca, tylko z RMF FM.

akurat czas. To właśnie ucieka szczęśliwy bonus. Słuchajcie, już tylko 1,5 minuty. Kto teraz zagra, otrzymuje 777 losów i gramy o 1 000 000 złotych w wakacyjnych sejfach dzisiaj, ale także gramy m.in. o BMW w automacie w finale sierpnia. RMF 7474.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać w

wrócę jeszcze raz do zabawy. Kto ma gorzej dzisiaj ze względu na upały? Pod 3322 SMS. U nas jest tak gorąco, że trawnik zwija się w rulon, by skryć się przed słońcem. 6 minut zostało do najnowszego wydania Faktu w RMF FM o 15. Zostańcie z nami i gra dla was grupa Opus. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
1: Kolego Pikachu!
0: Nie!
1: Ha? Jak to?
0: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla ciebie.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Reklamie.
15: Zbliża się godzina 15, więc zaczynamy. Kolejne wydanie Faktu w RMF FM prezentuje Agnieszka Pietrzak.
16: Zapraszam. CBA i KAS w siedzibach trzech sportowych organizacji w kilkunastu miejscach na terenie kraju. O zakrojonej na szeroką skalę akcji opowie za chwilę nasz dziennikarz. Będziemy ostrzegać kierowców o problemach na Mazowszu. A w Lubuskiem poczuliśmy przyjemny chłód. Powiało sensacją? Słuchajcie kolejnej relacji w dzisiejszej odsłonie akcji Pyszne bo Polskie. Przeszukania w czterech województwach w śledztwie dotyczącym nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w Polskim Związku Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki oraz Polskim Komitecie Olimpijskim. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej byli w sumie w 14 miejscach. Te informacje przynosi do studia faktów nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Witam się ponownie, Krzysztofie.
17: Dzień dobry.
16: Powiedzmy, gdzie konkretnie prowadzono działania.
17: To województwa mazowieckie, małopolskie, pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Chodzi m.in. o adresy w Warszawie, Krakowie czy Gdańsku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że funkcjonariusze weszli do firm współpracujących z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy jego prezesem był Radosław Piesiewicz, obecnie szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński, podczas przeszukań zabezpieczono obszerną dokumentację oraz elektroniczne nośniki danych. Prokuratura regionalna w Gdańsku nie ujawnia szczegółów. Wiadomo natomiast, że zleciła działania w jednym z wątków wielkiego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości finansowych w Związku Koszykówki, a także Polskiej Lidze Koszykówki oraz PKOL-u, a chodzić ma o bezprawne wypłaty na prywatne konta w związku z umowami zawieranymi przez sportowe związki z wieloma firmami.
16: Ostrzegamy kierowców. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 79 w pobliżu Piaseczna na Mazowszu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Trasa, ostrzegamy, zablokowana. Duże utrudnienia na warszawskim węźle kolejowym. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Warszawa-Rembertów. Część składów w kierunku lotniska Chopina jest opóźniona o ponad 30 minut. Do odwołania na podstawie biletów na pociągi kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej można korzystać z komunikacji miejskiej w Warszawie. Informacja ze Świętokrzyskiego. Pożary poszycia leśnego w powiatach jędrzejowskim i włoszczowskim. W tym pierwszym w okolicach Motkowic ogień objął obszar około 6 hektarów. Koło Łachowa natomiast oprócz poszycia leśnego spłonęły także drzewa na powierzchni około hektara. Ogień zagrażał budynkom. Strażacy walczyli, by ochronić dwa domki letniskowe. Jak się dowiadujemy, sytuacja jest już opanowana.
11: Wakacyjne fakty RMF FM.
16: I nasz kolejny odcinek o uciechach podniebienia. Kozie sery już były, rybnych specjałów też już próbowaliśmy. Ale nasza podróż po Lubuskiem i smakach regionu dopiero się rozkręca. Czas na Zieloną Górę i miejsce, w którym jest w tej chwili około 19 stopni Celsjusza. Magda Wojtoń i Benjamin Kubiak-Piłat na miejscu potwierdzają to, co przed chwilą powiedziałam. Dzień dobry, witajcie ponownie.
14: Dzień dobry.
16: Gdzie znaleźliście takie przyjemne orzeźwienie?
14: W lubuskiej spiżarni. To miejsce ukryte wśród dawnych magazynów i hal tkackich. Ceglasty budynek, ogromne, chłodne przestrzenie, także idealne, aby schować się w taki dzień jak dzisiaj i idealne, aby promować lokalne produkty. Z nami Adam Mocny, promotor lubuskich smaków. Czym jest ta lubuska spiżarnia?
18: Lubuska spiżarnia to jest takie miejsce, które od 20 lat skupia producentów regionalnych. Miejsce, w którym promuje się dobre jedzenie, lubuskie jedzenie, w którym prowadzimy warsztaty, mamy kuchnię eksperymentalną, mamy targ produktów regionalnych, gotujemy na żywo. Można też u nas skosztować tych wszystkich produktów, jest też, bo to jest też catering produktów tradycyjnych i regionalnych, w którym budujemy lubuski smak i odbudowujemy lubuską kuchnię.
14: No i część tutaj z nich jest w tej sali obok i będziemy z nimi rozmawiać w kolejnych faktach.
19: No właśnie, poczęstujecie nas daniami na smaki regionów. Co to takiego będzie?
18: Jak najbardziej poczęstujemy was daniem konkursowym, które przygotowujemy na smaki regionów. To będzie taka fuzja zupełnie tradycyjnych smaków przedwojennych.
14: Czyli? Co to będzie dokładnie?
18: To będzie polędwica z łani oraz zupa piwna.
14: Proszę.
18: Zupa na bazie piwa, bo to jakby ten...
14: Super, no to brzmi intrygująco. Tak. Spróbujmy.
19: Dokładnie.
16: Takie fakty wam serwujemy. Przypominamy, że jeśli znacie miejsca i potrawy, o których powinna usłyszeć cała Polska, dajcie nam znać. Napiszcie o nich w formularzu na rmf24.pl.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Jutro chłodniej. No, przepraszam, zaśmiałem się, bo tak napisali, ale tak naprawdę...
14: A co to znaczy chłodniej?
20: No właśnie, 23 stopnie Celsjusza będą w Helu i na Łebie, ale reszta kraju będzie miała w większości powyżej 30 stopni Celsjusza, nawet 39 w Rzeszowie, jak dzisiaj mamy 41, to 2 dnie,
14: ale
20: stopnie...
14: Ale to chłodniej?
20: 2 stopnie.
14: Chłodniej.
20: Chłodniej. A propos, bawimy się, kto ma gorzej i tutaj dostałem informację... że Ela Strąbek napisała w Małopolsce: u nas jest tak gorąco, że kot chce ściągnąć futro. W ogóle jest dużo ciekawych informacji. To może wam zostawiam. Cześć, Olek. Cześć, Olek.
21: My przejmujemy w takim razie tę pałeczkę.
14: Ja przed chwilą położyłam obiad na biurku. Sam się podgrzał, naprawdę.
21: Słuchajcie, zostańcie z nami, bo oprócz tego, że dowiemy się, kto ma gorzej, to jeszcze dziwne rzeczy dzieją się dzisiaj pod Pałacem Prezydenckim, ale o tym za chwilę.
20: To ja znikam, ale słucham.

0: na trybunach, to sobie swoje postawił.
1: No i ktoś nie słuchał RMF-u, a były u nas bilety do wygrania.
0: Także panie prezydencie, zapraszamy do słuchania codziennie.

0: ja lubię tę piosenkę od razu. Czuję, że jest lato, ale przypominamy, że w RMF FM mamy dla was wakacyjne sejfy, bo w końcu u nas trwa lato na bogato. Proszę bardzo, zakończyliśmy lipiec na bogato. W piątkowym finale lipca Dagmara z Pszczyny rozbiła bank i wygrała, uwaga, bagatela 1 300 000 zł.
1: No i to są informacje, które chcemy nieść dalej. Dziś nagroda główna to nowy, okrągły 1 000 000 zł. Ale w sejfach są też inne kwoty. Jest 22 tysiące, jest 32 tysiące, jest 50 tysięcy złotych. A ponieważ radiowe Olki wróciły do was po krótkiej wakacyjnej przerwie, to mamy dla was coś mega fajnego.
0: Dokładnie, wakacyjny bonus zagadka. Co to znaczy?
1: To znaczy, że wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474 w ciągu najbliższych 13 minut, dostaną 1300 szans w dzisiejszym losowaniu. Ale uwaga! Jeżeli odgadniecie poprawnie hasło o zagadkę, to dostaniecie tych szans dwa razy więcej. A hasło na dziś to, uwaga, ma 6 liter, zaczyna się na K, kończy na I, najczęściej zakłada się je latem, chodzą w parze. No i to jest taka ogólna nazwa na przykład na japonki, na basenowy model. Zaczyna się na K, kończy na I, na 6 liter występują w parze, zakładamy je na nogi, to też taka podpowiedź.
0: Mało tego, jeszcze mamy dla was jedną podpowiedź, jak do was dzwonimy, albo macie kogoś, komu nie ufacie, pamiętajcie, nie możecie mieć wtedy ich na oczach. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte, to bardzo ważne.
1: No to co, 13 minut, mnożymy wasze szanse razy 1300, jeśli wyślecie RMF, a jeśli wyślecie bonus zagadkę pod 7474, to pomnożymy wasze szanse razy 2600. Trzymamy mocno kciuki.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
4: Reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
8: Trafiłaś 1 300 000 zł!
9: 300 tysięcy, bo to lato na bogato.
10: Teraz ty.
3: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
17: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
18: Ale chyba nie włosów.
17: Akurat włosy wypadają mi garściami.
18: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
17: Ale łysienia u ciebie nie widać.
18: No właśnie.
17: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
19: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości
19: wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
20: Marian, okazja jest.
21: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
20: Ale to mega okazja w Media Expert.
21: A nie, no to już wróciłem.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
24: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Stanach za nami w RMF FM, a przed nami trudny temat. Spotkania ze znajomymi w pewnym wieku bywają już trudne, prawda?
1: No ja mam taką refleksję, że niestety mamy jakieś takie dziwne czasy, bo zobacz, każdy ma telefon teraz przy sobie.
0: Tak,
1: każdy.
0: Tak.
1: Właściwie przyklejony do dłoni, ale żeby się z kimś umówić, żeby się zgrać jakąś taką większą ekipą, no daj spokój, nie ma w ogóle na to najmniejszych szans.
0: Ale my mamy na to sposób. W RMF FM mamy dla was pretekst do spotkania. Zanim powiemy o szczegółach, połączmy się z Pauliną. Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo.
3: Dzień dobry.
0: Paulina, ty podobno wiesz coś o tym, że ciężko się spotkać raz na jakiś czas.
3: Tak, wiem, ale to było nasze postanowienie jeszcze w klasie maturalnej z czterema przyjaciółkami, to były nawet więcej niż przyjaciółki. I tak żeśmy się umówiły, że co 5 lat, choć się już rozejdziemy, to co 5 lat musimy się spotkać, zobaczyć się, porozmawiać, co tam teraz u nas słychać.
1: Kiedy ostatni raz się widzieliście? Kiedy ostatni raz byliście w tym gronie?
3: Właśnie w tym roku przypada znowu 5. rocznica i w sierpniu planujemy się umówić. Ostatni raz to było jakieś 5 lat temu.
0: No to teraz uwaga, umówmy się tak, zero wymówek w najbliższym czasie, bo mamy dla was, dla waszej dziewczyńskiej ekipy, bilety do Energylandii na Magic Night! Gratulacje!
3: Super, dziękuję pięknie.
0: A żebyście na pewno nie opuściły tego wspaniałego eventu, to mamy też dla was 300 zł kieszonkowego na dobrą zabawę.
3: Ale fajnie,
1: nie ma żadnych wykrętów, nie ma żadnych wymówek. Ja mam nadzieję tylko, że w waszym dziewczyńskim gronie nie ma tej jednej, która nigdy nie może i zawsze mówi: sorry dziewczyny, nie dam rady.
0: Paulina, bawcie się dobrze i dziękujemy ci za udział w zabawie. Do usłyszenia.
3: No, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Dzięki.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Reklama.
6: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: A co bystrzaki robią w te wakacje?
2: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
3: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
4: To każda chwila staje się dziką przygodą.
5: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać. Spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Ale tato, tylko nie samochodem.
12: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv.
13: No i jak się czujecie?
11: Super.
13: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
14: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowit.
18: Kanter spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
18: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Po reklamie.
16: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu
1: czwartkowe okazje. Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Przepis na lato.
8: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
7: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
9: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Po reklamie.
14: Żar leje się z nieba, ale redakcja Faktów pracuje tak jak dotychczas. Te najnowsze przedstawi Agnieszka Pietrzak, której mówimy dzień dobry.
15: Zapraszam. Zablokowana trasa S11 w Zachodniopomorskiem po zderzeniu trzech samochodów. Trudne, upalne popołudnie dla podróżujących stołeczną wukatką. Przez awarię niektóre pociągi są odwołane.
16: Taką pogodę to chyba będzie ciężko jakimś innym środkiem komunikacji.
15: W Faktach też sprawa cen paliw na naszych stacjach. No i nastawcie uszu, warto podczas urlopu, przekonują naukowcy. Ostrzegamy kierowców w Zachodniopomorskiem, podróżujących trasą ekspresową S11. Między węzłami Zegrze Pomorskie Koszalin Zachód zderzyły się trzy auta osobowe. Jezdnia może być tam zablokowana jeszcze przez kilkadziesiąt minut. Co najmniej do 17 potrwają problemy w ruchu pociągów na warszawskim węźle kolejowym. Jak informowaliśmy w Faktach, na stacji Warszawa-Rembertów prawdopodobnie z powodu upałów zepsuły się urządzenia sterowania ruchem. Część pociągów jest odwołana, część opóźniona nawet o prawie godzinę.
16: Powinien właśnie przyjechać.
17: Nie ma.
16: No nie ma, niestety nie ma. Mam nadzieję, że dojadę do domu normalnie w takim razie.
17: Rozważała Pani jakiś inny sposób dotarcia?
16: W taką pogodę to chyba będzie ciężko jakimś innym środkiem komunikacji.
17: Pani codziennie tutaj jeździ?
16: Codziennie, tak.
17: To dzisiaj jest inaczej?
16: Dzisiaj jest gorąco, to po pierwsze. A po drugie, no nie wiem, zobaczymy jak dojadę.
17: Pan czekał na pociąg i co Pan usłyszał?
18: Może odwołany.
17: Kiedy będzie następny, coś wiadomo?
18: 40 minut.
15: Z pasażerami na stacji Warszawa-Powiśle rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Bilety na pociągi kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej są cały czas honorowane w warszawskich autobusach, tramwajach i pociągach metra. Na 5 odcinkach tras kolejowych z powodu upałów wprowadzono ograniczenia prędkości pociągów, a chodzi o trasy Augustów-Szczepki, Brzustów-Dęba-Opoczyńska, Sucha-Beskidzka-Chabówka, Stryszów-Sucha-Beskidzka, a także Radziszów-Kalwaria-Zebrzydowska-Lanskorona. PKP PLK wprowadziły też całodobowy monitoring sieci kolejowej. Temperatura w Dąbrowie Tarnowskiej w Małopolsce 40 stopni w cieniu. Jeszcze takiej nie było, poinformowała nas, pisząc na adres Faktów @rmf.fm pani Marzena. Nasza słuchaczka na dowód dołączyła zdjęcie ilustrujące tę bardzo wysoką temperaturę. Również pozdrawiamy gorąco.
19: Śledzimy fakty.
15: W sprawie odblokowania cieśniny Ormuz zegar tyka. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapewniał, że Iran chce osiągnąć porozumienie.
20: Mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział, tym razem 48 godzin.
15: Przypominał premier Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy o możliwość obniżenia cen paliw. Rząd swoją decyzję uzależnia od cen ropy na światowych rynkach.
20: Te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają. Trzeci dzień rzędu, więc poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
15: Mówił przed południem Donald Tusk. Podczas wakacyjnych wyjazdów nie tylko patrzmy, fotografujmy, ale też słuchajmy.
21: Naukowcy z Uniwersytetu Północnej Karoliny przekonują, że naturalne bodźce słuchowe silnie wpływają na nasze emocjonalne wrażenia z danych miejsc.
15: Te doniesienia przynosi do Studia Faktów Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej. Witam cię, Grzegorzu. Jak to działa? Cała zamieniam się w słuch.
21: Badano blisko 1000 osób, które proszono o opisanie emocji i wrażeń związanych z różnymi odbieranymi przez nie kategoriami dźwięków. To był śpiew ptaków, odgłosy zwierząt, dźwięki wytwarzane przez człowieka, takie jak gwar tłumu czy ruch uliczny, wreszcie dźwięki natury nieożywionej, szum wiatru, deszcz. No i okazało się, że właśnie te odgłosy przyrody naturalne są najczęściej oceniane jako przyjemne i najsilniej budują poczucie przywiązania do danego miejsca. Oczywiście to, co jest ważne w przypadku miejsc odwiedzanych na wakacjach, staje się bardzo ważne, gdy mówimy o miejscach, gdzie mieszkamy i pracujemy. Te doniesienia kolejny raz podkreślają znaczenie ścieżki dźwiękowej, która towarzyszy naszemu życiu. Warto dobrze wybierać.
15: No a kiedy już wsłuchacie się w głosy natury, włączcie fakty RMF FM. Na kolejne zapraszam o 17.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: No dobrze, sytuacja wygląda tak, że jutro Polska podzieli się na takie dwa światy. Na północy dość przyjemnie, od 26 do 29 stopni i miejscami przelotny deszcz. Im dalej na południowy wschód, tym więcej słońca i prawdziwy żar. W Krakowie i w Kielcach do 35 stopni, w Lublinie 37, a w Rzeszowie nawet 39 stopni.
24: Tam, gdzie upał, możliwe też burze i to z gradem, uważajcie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Nie ukrywamy, że trochę się za wami stęskniliśmy. To my, wasze
14: trochę?
24: Radiowe Olki.
14: Bardzo.
24: Czyli Ola Filipek, Olek Sikora. Cześć, dzień dobry ponownie.
14: Dzień dobry, bądźcie z nami. Zaraz powiemy wam, gdzie tworzą się potężne korki. Czyli nie tylko zima, ale także lato zaskakuje kierowców.

0: David Guetta za nami w RMF FM. Tymczasem, panie Olku, bardzo proszę, gdzie o tej porze uważać na drogach?
1: No właśnie, jest na co uważać. Napisał do nas przed momentem nasz słuchacz Michał, który alarmuje, że utknął w Warszawie w rejonie Powązek. Mamy też informację, że trasa toruńska w Warszawie stoi i Aleje Jerozolimskie, więc uważajcie. Korkuje się też obwodnica Trójmiasta w rejonie Karwin i Matar.
0: To wszystko z głowy. W ogóle nie siedzi w mapie. Naprawdę. Podziwiam. Ale słuchajcie, ja się łączę w bólu z kierowcami, którym w aucie zepsuła się klima przy okazji tych upałów. Właśnie. Kto ma gorzej w te upały? Piszecie nam pod 3322. Mamy jakieś SMS-ki?
1: Mamy, to wiele, ale ktoś do nas cały czas.
0: Czekaj się, ktoś dał znać, zamiast ziemniaków wykopałam frytki. No i super, no. Komu by się chciało gotować w taki upał?
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Wakacyjne wieczory w RMF FM. Tu znajdziesz wszystko. Fantastyczne postaci i historie bez morału w poniedziałki w bajkach dla dorosłych. Misja specjalna i tajemnice historii tylko we wtorki. W środy Skowron, Kołodziejska i Moro dyskutują na każdy, nawet najgłupszy temat w grupie sąsiedzkiej. Andrzej Kochut przygląda się wszystkim ludziom Trumpa w czwartki. A w niedzielę tajemnicze zaginięcia bada Olga Hering. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest

0: stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Nowy twój styl już w sprzedaży. Aktorki serialu Lalka na okładce i w rozmowie o odwadze i sile kobiet. W numerze raport o współczesnej komunikacji oraz poradnik psychologiczny, jak odnaleźć szczęście w trudnych czasach. Twój styl, jakość, która inspiruje.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G80. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Po reklamie.
16: RMF FM.

0: Lada moment. Być może ktoś z was powtórzy losy Dagmary, która kilka dni temu zgarnęła 1 300 000 zł. Dziś czeka kolejny 1 000 000 do wygrania.
1: To jest naprawdę ostatnia chwila na to, żeby wejść do gry, żeby w ogóle dać sobie szansę, więc radzimy już teraz złapać telefon do ręki, bo lada moment zaczniemy mnożyć wasze SMS-y. Każde hasło RMF wysłane pod 7474 pomnożymy już za chwilę razy 1100.
0: No ty jesteś wprawiona, to powiedz mi w takim razie, ile czasu zostało do losowania?
1: Jesteście gotowi? No to uwaga. Ostatnie 3 minuty.
0: A to oznacza, że od teraz każde RMF wysłane pod 7474 pomnożymy wam razy 1100.
1: To jest naprawdę ostatnia szansa, żeby dać sobie dziś szansę na nowe życie, na spłaconą hipotekę, spełnione marzenia, które do tej pory zdawały się być nieosiągalne.
0: RMF 7474.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No właśnie, to jest ten moment. Tutaj za chwilę rozpocznie się prawdziwa gra. Dzwonimy do osoby, która za chwilę będzie mogła powiedzieć: tak, jestem szczęśliwcem, bo być może zgarnę potężną kasę.
2: Za nami pierwszy sygnał, a czekamy maksymalnie. Halo, dzień dobry, tutaj Wakacyjne Sejfy RMF FM. Ola Filipek i Olek Sikora, cześć.
1: Cześć.
2: Halo. Dzień dobry raz jeszcze. Tutaj Wakacyjne Sejfy RMF FM. Ola Filipek, Olek Sikora, cześć, jak masz na imię?
3: Piotrek.
2: Piotrze, dzień dobry, co u ciebie?
3: Dobrze, właśnie z żoną jesteśmy w szpitalu, czekamy na poród dziecka.
2: Miałam pytać, co się stało, a tutaj takie szczęście. No to jak widać, szczęścia chodzą parami w takim razie, no bo
3: oczywiście
2: za chwilę będziecie z żoną bogaci nie tylko o dziecko, ale też o bardzo fajną gotówkę.
1: Tylko Piotrek, wybierzcie... Właśnie, Piotrek, przypuszczam, że wiecie, co się dzieje, znaczy ty wiesz, bo żona na porodówce, wybieraj safe od 1 do 30, proszę bardzo, bo to jest ważna sprawa.
3: Dobra, to siódemeczkę poproszę.
1: Siódemeczka.
2: Proszę.
1: Dlaczego akurat siódemka? Bo taka szczęśliwa, czy co?
3: Dzień urodzin moich.
1: A.
2: Dobrze, czyli safe numer 7 jest dla ciebie na pewno bardzo szczęśliwy. No dobrze, Piotrze, być może w tym sejfie będzie czekał milion, kto wie? Myślę, że takie jest twoje przeczucie i takie masz chęci, ale zanim przejdziemy do negocjacji, pewnie każdy się zastanawia, syn czy córka?
3: Syn.
2: Syn.
1: To będziesz mógł dać mu na imię milion.
2: Tego życzymy. Piotrze, chcielibyśmy zaproponować ci za twój safe numer 7. 7 tysięcy, siódemka za siódemkę. Co ty powiesz na taką wymianę?
3: Jednak zagram.
2: Wybierasz safe, jak rozumiem.
3: Tak, zgadza się.
2: Dobrze, ale wiesz, że w twoim safe może być mniej, może być nawet 5 tysięcy.
3: No... myślę, że łatwo zagrać.
1: Ryzykant z tego naszego Piotrka widzę.
2: To może coś więcej zaproponujemy. Olek, masz coś w kieszeni?
1: No nie wiem. A dobra, dajmy 9 tysięcy złotych, proszę bardzo.
2: No to
1: 9 tysięcy złotych za safe numer 7.
3: Myślę, że dalej pozostaje przy sensie.
2: Poczekaj, bo ja zakładam, że wy jesteście tuż po skompletowaniu całej wyprawki. Wózek to nie są tanie rzeczy, łóżeczko,
3: dokładnie,
2: fotelik samochodowy, dużo ubranek pewnie, bo to szybko się wymienia. No za 9 tysięcy złotych to naprawdę możecie być do przodu o parę miesięcy z pieluchami, co?
3: No, ale możemy być też parę miesięcy więcej.
2: Możecie, tego wam bardzo życzymy. Tylko pamiętaj, że w twoim sejfie może być też mniej. Może być 5 tysięcy.
3: Jednak zagram.
2: No dobra, to może ja zaokrąglę w takim razie. 10 tysięcy. Dwukrotność kwoty minimalnej. Ale od razu zaznaczamy, więcej nie mamy.
3: To może jeszcze szybko skonsultuję z żoną.
2: A to jeszcze jest czas? Żona jeszcze może rozmawiać z tobą? Jeszcze nie jest gdzieś tam daleko? Dobrze.
3: Ale
2: słuchajcie,
3: momenty.
2: Jesteśmy wszyscy z żoną Piotrka na porodówce. To jest niesamowita sytuacja.
1: Żona będzie krzyczeć: bierz safe! Przyj, bierz safe!
3: Safe od 5 do miliona.
4: Nie tam tego powiedziałem.
3: Dobra, biorę safe.
2: Bierzesz safe, tak?
3: Tak,
2: safe numer 7 definitywnie?
3: Definitywnie.
2: To jest twoja decyzja czy wspólna decyzja?
3: To była nasza wspólna decyzja.
2: To była wasza wspólna decyzja, bo tak powiedziała żona. Dokładnie, tak? Piotrze, no to w takim razie otwieramy safe numer 7. A jeszcze zdradź imię żony. Jak ma żona na imię, bohaterka nasza wspaniała?
3: Agnieszka.
2: Piotr i Agnieszka.
1: Daj nas tam na głośny. Krzykniemy Agnieszce jakieś słowo otuchy.
3: Dobra, już mogę.
2: Uff. Słuchajcie, bo ja widzę, że my w kalendarzu mamy 5 sierpnia. Od dziś to będzie taka wasza szczęśliwa data, no bo dziś na świat przyjdzie wasz syn. A w waszym sejfie numer 7 jest też szczęśliwa piątka. 5 tysięcy złotych! Gratulacje, kochani! Cudowna wyprawka dla młodego, nowego słuchacza RMF-u. Wszystkiego dobrego. Jak syn będzie miał na imię?
3: Dobrze.
1: Trzymaj się tam. Cała redakcja RMF FM właśnie w tym momencie trzyma za ciebie kciuki i cieszymy się, że możemy też być świadkami tego, co właśnie się dzieje. Gdzie dokładnie? Gdzie jesteście?
3: W Katowicach.
2: Dużo miłości. Wysyłamy do Katowic i gratulujemy raz jeszcze, no bo otwarcie sejfu to jest jedyna droga do miliona tak naprawdę. Poza tym, słuchajcie, 5000 zł, super na start nowego członka rodziny, to przede wszystkim, a poza tym największe szczęście. Piotr i Agnieszka dzisiaj dopiero na świecie powitają, więc jeszcze raz wielkie brawa i gratulacje dla naszej wspaniałej pary.
1: Wielkie brawa. A już jutro dwa finały. Kwota maksymalna, którą być może ktoś zgarnie z jednego z sejfów, to 1 000 000 zł. Ogromny, wielki, wspaniały milion, który może zasilić wasze konto. Z Olą też urodził nam się taki pomysł, żeby teraz przez najbliższych minut 5 każdego SMS-a, którego do nas wyślecie na 7474
2: dokładnie,
1: w treści pisując RMF, pomnożymy proszę bardzo razy 1055. Co ty na to, pani Filipek? Proszę.
2: Ten plan
1: akceptuje,
2: nie ma.
1: Pani ten plan?
2: Nie ma słabych punktów, absolutnie. Tylko złapcie za telefon, żeby zdążyć w ciągu tych 5 minut. Razy 1055 mnożymy każde RMF wysłane pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: www.rmf.fm, tutaj też mnożymy wasze szanse jeszcze przez 4 minuty i 35 sekund. RMF 7474.

0: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Marian, jakie zakupy mają sens?
2: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
1: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
2: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
1: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 4800 zł.
2: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy.
6: Relacje z naszych eventów. Prognozy pogody.
8: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
15: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
16: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
17: To nie jest pora.
16: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Lato w RMF FM. Lato w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 90, 87, 2000. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
0: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
7: Gotowi na weekend? No to jazda!
6: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
7: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Dibango!
6: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla ciebie.
13: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
14: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
13: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra. 4 na osobę. Kaufland.
15: Po reklamie.
16: Na zegarach zbliża się godzina 17. Czas poznać najświeższe fakty RMF FM, a temat dla nas Agnieszka Pietrzak.
17: Są ranni w wypadkach, są problemy na drogach. Będziemy ostrzegać naszych podróżujących słuchaczy. Wydłuża się lista kandydatów na prezydenta Krakowa. Wystartuje ten, który angażował się w majowe referendum. Kiedy Łukasz Gibała zacznie kampanię, zapytam. W naszym menu także lokalne sery i wędliny z Lubuskiego. Pyszne, bo polskie. Trzy osoby zostały ranne. To nowa informacja w sprawie wypadku na trasie ekspresowej S11 w Zachodniopomorskiem. Jak informowaliśmy, między węzłami Zegrze Pomorskie i Koszalin Zachód zderzyły się trzy auta. Jezdnia w stronę Koszalina została zablokowana, a przed chwilą dosłownie udrożniony został jeden z pasów. Wypadek również na Lubelszczyźnie. Dwie osoby ucierpiały w zderzeniu trzech aut osobowych na Krajowej 17 między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. W pobliżu Sumin policja wprowadziła ruch wahadłowy. Cztery samochody zderzyły się na Krajowej 19 między Siemiatyczami a Łosicami w Podlaskiem. W pobliżu miejscowości Turna Mała obowiązuje ruch wahadłowy. powodu upału w Warszawie odwołany został Marsz Pamięci ku czci ofiar rzezi Woli. Pochód miał wyruszyć o 19:00. Zamiast tego uroczystości odbędą się o 20:00 na cmentarzu Powstańców Warszawy. W pierwszych dniach sierpnia 1944 roku, przypomnę, Niemcy zamordowali około 50 tysięcy cywilnych mieszkańców Woli.
5: Aktualny obraz faktów.
17: Do 4 razy sztuka. Zapowiadał, że ogłosi swoją decyzję po tym, gdy znany będzie termin przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa, i stało się. Łukasz Gibała, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, znajdzie się na liście, na której krakowianie będą zaznaczać swoje poparcie 27 września. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem. Witam cię, Maćku.
18: Dzień dobry.
17: Co się teraz będzie działo? Kiedy Gibała rozpocznie swoją kampanię?
18: Jak potwierdzili mi jego współpracownicy, kampanię oficjalnie zacznie w piątek. Dziś natomiast złożono wniosek o rejestrację komitetu wyborczego i to będzie najprawdopodobniej 12 komitet w nadchodzących przedterminowych wyborach w Krakowie, a te odbędą się, przypomnę, 27 września. Gibała w wyborach prezydenta Krakowa swoich sił spróbuje, jak wspominałaś, już po raz czwarty. To samorządowiec obecny w lokalnej polityce od 2006 roku. Jest miejskim radnym, wcześniej zasiadał w sejmiku województwa, dwukrotnie był też posłem. Gibała był również zaangażowany finansowo w akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego.
17: Co w sprawie proponowanego po raz kolejny przez prezydenta Nawrockiego referendum, w którym pytanie brzmiałoby, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Większość senacka nie poprze wniosku, usłyszał w Izbie Wyższej nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Kacprze, jakie argumenty padają?
19: Rządzący podkreślają, że referendum służy do podjęcia jakiejś konkretnej decyzji, a w tym przypadku nie jest to możliwe.
20: Referendum nie jest w stanie rozstrzygnąć tego, czy Polska może się wycofać z polityki klimatycznej, czy nie może, no bo to jest decyzja na szczeblu Unii Europejskiej. Oni o tym doskonale wiedzą.
19: Twierdzi senator Piotr Masłowski z Unii Centrum. Opozycja jest innego zdania i jej politycy uważają, że unijne przepisy niszczą polską i europejską gospodarkę.
21: Ten kaganiec klimatyczny, który jest na nas nakładany, czy wręcz my jako Europejczycy sami na siebie nakładamy, no to jest ograniczenie konkurencyjności Europy, w tym również i Polski, z największymi graczami gospodarczymi świata.
19: Podkreśla senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Jednocześnie politycy PiSu przekazali, że jeśli Senat odrzuci wniosek prezydenta o referendum, ugrupowanie złoży projekt ustawy zakładającej wyprowadzenie Polski z europejskiego systemu handlu emisjami, czyli z systemu ETS.
17: Lubuskie smakuje wyjątkowo. W naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie odwiedziliśmy specjalne miejsca: Kozie Rancho, Rybacką Chatę i Lubuską Spiżarnię, czyli miejsca zrzeszające lokalnych wytwórców. O miejscowe sery i wędliny pytał tam nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
22: Patrząc na tę deseczkę, która tutaj jest przed nami, co takiego tam się znajduje?
23: 3 rodzaje sera żółtego. Najstarszy jest 8-miesięczny, później 4 i 3. I są tam też serki świeże. Takie, które można po wytworzeniu od razu zjeść w różnych przyprawach. W suszonych pomidorach i czosnek, niedźwiedzi. Tam jest też naszego pleśniowego takiego a la camemberta.
24: Salceson to jest taki nasz flagowy produkt, bo salcum fixum to jest też nazwa, którą zaczerpnąłem od mojego ojca, który w ten sposób na salceson właśnie mówił. Próbujemy ten salceson z powodzeniem odczarowywać, bo to jest produkt, uważam, wyśmienity, jeżeli jest dobrze zrobiony, a ma taką złą renomę w naszym kraju niestety, że salceson to są śmieci i w zasadzie nie powinno się tego jeść, a już jeżeli jeść, to w ostateczności. U nas to jest produkt premium.
17: Mówili Jacek Rogielski i Jarek Szlachetko, lokalni wytwórcy z Lubuskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: I ten upał nie chce odpuścić, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie kraju. Z tego, co widzę, jutro na Podkarpaciu nawet 38 stopni w cieniu. W centrum 31-33, na południu 36. Trochę odetchnie zachodniopomorskie, tutaj 23 stopnie, ale deszczowe chmury. Także.
26: I sobota zdecydowanie spokojniejsza, od 21 do 27 stopni.
25: Witamy was ponownie. Tutaj wasze radiowe Olki w RMF FM, czyli Ola i Olek.

0: No, od razu czuć wakacje. Alcazar na antenie RMF FM. Ola dzisiaj martwi się bardzo o wszystkich kierowców, którym nie działa klimatyzacja w samochodzie. Proszę bardzo, no wykrakałaś. Bo
1: naprawdę?
0: Napisał do nas nasz słuchacz Daniel, że jeździ bez klimy, bo padła mu sprężarka.
1: O, kto ma gorzej? Dajcie znać, bo pytamy
0: osób.
1: Dzisiaj.
0: Jest tak? Kilka osób, tak. Na przykład, proszę bardzo, taki SMS do nas przyszedł na 3322. Jestem maszynistą i prowadzę ciężki pociąg towarowy w kabinie 50 stopni bez klimy.
1: Ajajaj. Poczekajcie, bo tutaj słuchaczka też daje znać, że najgorzej mają dziś motorniczy na starych wagonach bez klimy. I ktoś tutaj stawkę podbija. Robiliśmy z kolegami dach i but mu się przykleił do papy, podeszwa odpadła. Szach i mat, nie?
0: To prawda, no to jest szach mat, bo jak tu teraz wrócić do domu, no na pewno nie z buta.

0: Billie Eilish za nami w RMF FM. Na zegarze 23 minuty po 17. Każdy ma inne zmartwienia o tej porze. Ktoś nas pyta pod 3322, kiedy znowu puścimy Last Christmas. Spokojnie, słuchajcie, bo jeszcze z rozpędu zaczniemy kupować prezenty. Może niepotrzebnie, nie?
1: Tak, poza tym, no Mariah Carey, no tak w 5 minut to się nie rozmrozi. To jest trudne zadanie. Tymczasem dajecie nam znać, że w Krakowie stoicie na Alei Trzech Wieszczów, na ulicy Opolskiej. W okolicach Ronda Mogilskiego też podobno jest spory ruch. W Katowicach, proszę bardzo, między Katowicami a Sosnowcem na S86 i w okolicach węzłów A4 we Wrocławiu, okolice Bielan Wrocławskich i ulicy Legnickiej. Tam podobno też spory ruch.
0: Gdziekolwiek jesteście, trzymajcie się ciepło w tych korkach, chciałoby się powiedzieć, ale może lepiej nie.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
1: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
6: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Tato, tylko nie samochodem.
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
10: Super.
11: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
12: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
13: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
14: W lodówce tej nowej!
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Po reklamie.
17: RMF FM. Lato.
18: RMF FM. Lato.

0: Niezastąpiona Celine Dion na antenie RMF FM, I Drove All Night. Ostatnio kumpel mi się pochwalił, że tam, nie wiem, wśród miliona czy dwóch milionów oczekujących dostał bilet na koncert Celine w Paryżu.
1: A to poczekaj, wielkie brawa dla kumpla, bo to jest naprawdę rzecz niespotykana. Wielkie brawa, proszę bardzo, dla kumpla.
0: Łukasz, jesteś szczęśliwcem, gratulujemy. Tymczasem sprawa jest, Ola, wyobraź sobie, że słuchacz do nas napisał.
1: No mów, co się stało?
0: Moja żona chce się ze mną rozwieść, pomożecie?
1: Słuchajcie, no podobno w każdej sytuacji da się znaleźć jakieś plusy. To szukając plusów tutaj, jednak są miejsca w Polsce, gdzie powiało dzisiaj chłodem.

0: że podkręcamy wasze wakacje. Bo to nie tylko walizka i krem z filtrem, czasem przyda się też dobry sprzęt, który zrobi wyjazd jeszcze fajniejszy. Na RMF FM ogłosiliśmy wakacyjne SOS. Piszecie nam, jaki sprzęt z oferty Media Expert przydałby się wam na wakacjach. Jest z nami Łukasz, cześć.
1: Cześć.
2: Łukasz, ty wybrałeś tablet Lenovo IdeaTab z 11-calowym wyświetlaczem. Dlaczego akurat taki sprzęt?
1: Dokładnie ten sprzęt. No bo słuchajcie, wyjeżdżamy w sobotę na wakacje rodzinnie.
2: Aha.
1: No i na pokładzie mamy dwóch rubisów w wieku 3 i 6 lat. Także niewątpliwie taki sprzęt umili nam podróż, a podróż się zapowiada kilkugodzinna.
2: A na pewno byłoby tak, mniej kłótni i gdyby się jakiś korek, nie daj Boże, wydarzył, to będzie czym rączki zająć, tak?
1: Dokładnie tak, bo nie jedna podróż z chłopakami to jest, wiecie, walka o przetrwanie, można powiedzieć.
2: Oczywiście, no
0: to słuchaj,
2: że tak. No.
0: Łukasz, my teraz z Olką naprawdę zrozumieliśmy, dlaczego ty wybrałeś tablet Lenovo IdeaTab z 11-calowym wyświetlaczem. No właśnie, może powiesz głośno, czemu? My już mamy pewne domysły.
2: No bo już powiedzieliśmy, właśnie Łukasz powiedział, dlatego że jedzie na wakacje z dziećmi,
0: nie,
2: żeby miały
0: ja
2: się czym
0: jedną
2: zająć.
0: Jedną rzecz usłyszeć, żeby Łukasz miał spokojną głowę.
1: Dokładnie.
0: Żeby mogła odparować i żeby Łukasz mógł się skupić na tym, co najważniejsze, czyli na bezpieczeństwie rodziny i na drodze.
2: Łukasz, w takim razie mówisz, masz, mamy dla ciebie coś, co pomoże spełnić ten wakacyjny plan. Wygrywasz kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. No
1: wow,
2: zakup tego albo innego tableta, coś tam na pewno wpadnie ci w oko. Gratulujemy.
1: Jasne, dzięki ci.
0: Gratulujemy.
1: Pozdrawiam całą ekipę radiową.
2: Również
0: dzięki,
2: pozdrawiamy całą
0: bezpiecznie.
2: Rodzinkę.
0: I przypominamy, że wy dalej możecie dołączyć do wakacyjnego SOS. Wystarczy, że wejdziecie na www.rmf.fm i napiszecie, jaki sprzęt z Media Expert przyda wam się podczas tego lata. No to co? Do dzieła.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Ogłoszenie płatne.
5: Wakacje z Marianem i Barbarą.
6: Ty to pomóż mi, pomóż. O, dziękuję. Barbara, a te rękawki do pływania to gdzie mi spakowałaś?
7: No jak to gdzie, Marian? Ja wszystko wiem. W granatowej torbie razem z pontonem.
6: Okej, a te moje ulubione kąpielówki w Palemki to gdzie będą?
7: W dużej czarnej walizce.
6: Jakoś nie mogę się w tym odnaleźć. Chyba muszę kupić GPS.
7: No albo się trzeba było samemu spakować.
6: No tak. A Barbara, powiedz mi jeszcze, gdzie są te moje takie bezprzewodowe słuchawki do smartfona.
7: No właśnie, też bym to chciała wiedzieć, Marian.
6: To wiesz co, to ja sobie szybciutko nowe w Media Expert kupię, bo to jest tu bliziutko.
7: O, super, a w takim razie weź mi też takie słuchawki, tylko różowe, dobra?
6: Dzieciaku ty.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: W Media Expert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Po reklamie.
2: RMF FM na wakacjach. Dla tych, co stoją w korkach i dla tych,

0: reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
3: Ale chyba nie włosów.
2: Akurat włosy wypadają mi garściami.
3: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
2: Ale łysienia u ciebie nie widać.
3: No właśnie.
4: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
6: Na Golasa?
7: Tak.
6: Zupełnie?
7: Zupełnie. Wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
5: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
8: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
9: Pobiliśmy absolutny rekord.
10: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
11: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
12: Możliwe, bo to
8: lato na bogato.
9: I to nie koniec.
13: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
5: Graj dziś. Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
0: Po reklamie.
15: Zbliża się godzina 18, czas na najnowsze fakty RMF FM. W studiu faktów Agnieszka Pietrzak.
16: Zapraszam. Dwaj 13-letni chłopcy utonęli w jeziorze Durowskim w Wielkopolsce. Zostali wyciągnięci z wody po kilkudziesięciu minutach. Niebezpieczny upał, przedstawimy dane ze szpitalnych oddziałów ratunkowych. W faktach też praca urzędników dyżurnych w powiatach, w których na Lubelszczyźnie 30 lipca nie zawyły syreny. I wieczorny mecz Górnika Zabrze. Tragiczne informacje z Wielkopolski. Dwóch 13-latków utonęło na jeziorze Durowskim w powiecie wągrowieckim. Z ustaleń reportera RMF FM wynika, że chłopcy przebywali na niestrzeżonej plaży. Dzieci były pod wodą około 40 minut. Po otrzymaniu zgłoszenia pierwszy na miejscu pojawił się nurek WOPR-u.
17: Nurek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, który przybył stosunkowo szybko na miejsce zdarzenia, wyciągnął dwóch 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego, który przybył na miejsce zdarzenia, niestety stwierdził zgon dwóch 13-latków.
16: Wyjaśniał aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków. Korek na autostradzie A1 między węzłami Kopytkowo i Pelplin na Pomorzu. Na jezdni w kierunku Gdańska samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Ruch odbywa się tam pasem awaryjnym. Szpitalne oddziały ratunkowe od początku fali upałów przyjmują więcej pacjentów, nawet o 30%. Te fakty ustalał nasz stołeczny reporter. Michał Dobrołowicz jest przed Szpitalem Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Michale, z jakimi problemami zgłaszają się najczęściej pacjenci?
18: Najczęstsze problemy to odwodnienie i związane z nim nadciśnienie i osłabienie. Natalia Miller z SOR-u radzi, żeby zwracać uwagę przede wszystkim na osoby starsze, które trafiają na ten oddział najczęściej.
19: Jeżeli mamy jakąś osobę starszą, czy to sąsiadkę, pamiętajmy o babci, o dziadkach, zaglądajmy do nich, bo czasami naprawdę parę godzin wystarczy, aby mocno się zdrowie pogorszyło tej osoby.
18: Spotkałem tu też pacjentów, którzy z niepokojem patrzą na prognozę pogody na jutro, gdy upał może być jeszcze większy.
2: Sama już dzisiaj się źle czuję i jestem taka słaba, no.
18: Lekarze tu przypominają, że podstawa to w czasie upalnych dni woda i cień, czyli unikanie przebywania na zewnątrz, jeśli tylko możemy.
16: Premier zapowiedział dokładne zbadanie kwestii urzędników dyżurnych w powiatach, w których w ostatni czwartek nie zawyły syreny po upadku rakiety H-101 w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim. Syren nie włączono w Chełmie, Zamościu, a także w 8 powiatach.
5: Też od początku wiedzieliśmy, że w takich sytuacjach nic nie będzie idealne tak na 100%. To wiem. Kwestie tych dyżurnych w powiatach bardzo dokładnie oczywiście zbadamy, bo my chcemy z każdej sytuacji wyciągnąć możliwie dużo praktycznych wniosków. Ja nie jestem pewien, nie będę przerzucał się odpowiedzialnością, ale też sprawdzimy, kto odpowiada w tych powiatach za władzę publiczną i dlaczego tam dyżurni nie wykonali stosownych, nie stanęli na wysokości zadania.
16: Jak tłumaczył Donald Tusk, z punktu widzenia premiera ważne było, jak w takiej sytuacji zadziałały procedury stricte wojskowe. A propos, tuż po tych paktach teren wojskowy w internetowym radiu RMF24. W naszym gdańskim studiu jest już komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Witam, panie komandorze.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
16: O czym usłyszymy w dzisiejszym programie?
6: No dokładnie rok temu w terenie wojskowym tłumaczyłem, dlaczego rosyjski dron mógł bezkarnie uderzyć potosinami w pole kukurydzy. To dzisiaj wytłumaczę, dlaczego w pole rzepaków w Tarnawie Kolonii 6 dni temu walnęła rosyjska rakieta. Zapraszam na lubelski teren wojskowy radia RMF24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
16: Zachęcamy i zapraszamy naszej informacyjnej stacji posłuchacie, wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24.
0: Sport w faktach RMF FM.
16: Górnik Zabrze, który tydzień temu odpadł z kwalifikacji Ligi Mistrzów, dziś wieczorem zagra na wyjeździe w Budapeszcie. Z Ferencvaroszem zespół z Górnego Śląska zmierzył się w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Mimo że to gospodarze dzisiejszego starcia są faworytami, Górnik na tę rywalizację ma jasny plan.
12: Chcemy zagrać ofensywnie i w pierwszym, i w drugim meczu, szczególnie w domu zawsze gramy bardzo ofensywnie, ale co najwięcej chcemy kontrolować ten mecz i wierzę, że jesteśmy w stanie też ten mecz kontrolować przy piłce. Jest ciężka pogoda dla oba zespoli. Musimy być bardzo, bardzo mądri.
16: Podkreśla trener Górnika Michal Gaszparik. Początek meczu w węgierskiej stolicy o 20.15. Punktualnie o 19.00 w RMF FM. Następne fakty zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Dokładnie tak, jak usłyszeliśmy przed momentem w faktach Agnieszki Pietrzak. Jeśli jutro planujecie coś na zewnątrz, szykujcie wodę i nakrycie głowy. Nad morzem nieco przyjemniej, od 26 do 27 stopni. W centrum około 31 stopni, a na południu kraju nawet 36 i 40 stopni Celsjusza. To w Rzeszowie słońce będzie dominować, choć miejscami pokaże się trochę chmur.
20: My te chmury wszystkie rozgonimy, obiecujemy i mamy taką magiczną właściwość w RMF FM, że potrafimy tak wymieniać energię pomiędzy słuchaczami, więc jeśli ci z zachodniopomorskiego wymienią się z energią z tymi z Podkarpacia, to może się spotkamy w połowie drogi.
15: To ma sens, to jest takie perpetuum mobile.
20: Odrobinkę chłodniej, na to liczymy. Zresztą sprawdzimy jutro, bądźcie z nami, na pewno nam się uda. Tutaj wasze radiowe Olki, czyli Ola Filipek i Oleksikora. Cześć, ponownie.

0: Waterfalls za nami w RMF FM. Na zegarze 17 minut po 18. I czytam właśnie, że rząd chciałby rozszerzyć rangę dwóch świąt państwowych. Chodzi o 2 maja, Dzień Flagi, no i 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego. Te zmiany mają podkreślić znaczenie tych dat, ale no tutaj pewnie dla niektórych niestety nie oznaczają dodatkowych dni wolnych od pracy.
1: Dobrze, że użyłaś słowa niestety, bo nie wiem jak wy, ale ja się napaliłem na labę, ale powiem tak, no urlopu z tego nie będzie.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminie.
4: Tego lata o poranku w RMF FM.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Juhu, dzień dobry.
4: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
8: Tomkowicz,
9: Skowron,
10: Olbratowski.
4: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja drugi.

0: suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Filter Funk w RMF FM, 18.30 na zegarze. Pogadajmy o... o lecie.
1: O lecie.
0: O muzyce.
1: Lato, muzyka.
0: O wieczorach.
1: Tak,
0: właśnie to.
1: Brzmi jak plan.
0: Idealny.
1: Nie wierzę, patrz, my mówimy to samo w tym samym momencie. No to się nazywa duet.
0: Dlatego
1: doskonały.
0: Jesteśmy Olkami właśnie. Dobrze, no to tak. Pytanie do was w takim razie. Co sprawia, że letni wieczór, który i ja, i Olek mamy na myśli, może być taki naprawdę wyjątkowy?
1: Ekipa, miejsce, klimat. No może konkretny numer, który musi wybrzmieć. No piszcie do nas na 3322.
0: Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy podwójnymi biletami na Erste Letnie Brzmienia już w ten weekend w Warszawie. Czyli co, 3322?
1: I widzimy się na koncertach.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl

0: jest głos. I to są te dźwięki, w których można się utopić. LP za nami w RMF FM. 20 minut z 19. To jeszcze historia, no troszkę z takim wakacyjnym klimatem, bo przenosimy się do Włoch. Mieszkaniec Apulii wygrał 1 000 000 euro w loterii. No właśnie, wygrał, po czym przez przypadek wyrzucił zwycięski kupon do śmieci. Na szczęście pracownicy firmy wywożącej odpady odnaleźli go, oddali, wszystko się szczęśliwie zakończyło.
1: No widzisz, niektórzy wyrzucają paragony, a gość wyrzucił emeryturę, dom, samochód i kilka wakacji naraz. Dobry jest.
2: Reklama. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to...

0: Słuchajcie, gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
1: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
2: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
3: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

0: EuraGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Publista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
2: Tu Dawid Podsiadło.
3: Hi, I'm Zara Larsson.
1: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
4: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
7: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
6: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
7: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmfon.pl i naszym kanale YouTube. Biedro.

0: złotych na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Po reklamie.
2: Radiowe Olki mówią Wam do usłyszenia. Ola Filipek i Olek Sikora, dzięki za dziś.
3: A fakty o 19 przedstawi Katarzyna Podroza.
4: Gigantyczne ilości narkotyków przejęte przez polskich funkcjonariuszy. Policyjne statystyki przerażają. W ekspresowym tempie znika woda z rzek. Tak jest na Wiśle w Lubelskiem. Pierwszy gwizdek w Budapeszcie już za niewiele ponad godzinę. Górnik Zabrze powalczy o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Ponad 92 tony narkotyków przejęli w pierwszym półroczu tego roku policjanci. To absolutny rekord w historii tej służby mundurowej. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z tymi informacjami. Krzysztofie, jak ta liczba wygląda na tle poprzednich lat?
5: Tylko do czerwca funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komend Wojewódzkich przejęli ponad 1,5 razy tyle środków odurzających, co w całym zeszłym roku, a blisko 3 razy więcej niż w całym 2024. Miniony rok zamknął się wynikiem niespełna 57 ton, natomiast jeszcze rok wcześniej ilość przejętych narkotyków niewiele przekraczała 38 ton. Policja chwali się też świetnymi wynikami, jeśli chodzi o likwidację laboratoriów produkujących środki odurzające. Przez pół roku zlikwidowano ich 62, a także 125 plantacji marihuany. Polscy policjanci przyczynili się też do przejęcia 8 ton narkotyków poza granicami i wykrycia 11 laboratoriów. Między innymi dziś podano, że wspólnie z Czechami działania doprowadziły do zlikwidowania w Belgii laboratorium Klefedronu. Przejęto ponad 160 kg tych syntetyków.
4: Zarzuty sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości usłyszał 67-letni kierowca ciągnika, który przedwczoraj wjechał na przejazd kolejowy w Czarlinie na Pomorzu mimo czerwonego światła. Pociąg, w którym było 500 pasażerów, uderzył z impetem w przyczepę transportującą baloty słomy. Nagranie z tego momentu mamy na rmf24.pl.
6: Lepiej posłuchaj tych faktów.
4: Susza hydrologiczna coraz bardziej daje się we znaki, a upał nie odpuszcza. Dziś na stacji pomiarowej Annopol na Lubelszczyźnie stan wody na Wiśle wyniósł 160 cm i był najniższy w historii badań prowadzonych w tym miejscu od ponad 70 lat. W całym kraju obowiązuje ponad 70 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy. W kolejnych dniach ich liczba może się zwiększać. W dolinach 32 stopnie Celsjusza, a na szczytach Tatr 25. Takie wartości na termometrach w Tatrach pojawiają się niezwykle rzadko. Nasz reporter Maciej Pałachicki zapytał turystów na jednym ze szlaków, jak sobie radzą z takim upałem.
7: Jak sobie radzić się z tym upałem w Tatrach?
8: No kiepsko, ale to lato jest. Trzeba się cieszyć.
7: Ale taki potoczek chłodny górski pomaga?
8: No na pewno, ten szum wody.
9: Pijemy dużo wody. Idziemy rozsądnie i unikamy szczerego słońca, staramy się chodzić dolinkami.
10: I żetoniki, woda mineralna i dobre chęci.
11: No, wybraliśmy szlak, który jest w miarę zacieniony. Też jest troszeczkę bryzy od lasu, od strumyka, który jest chłodny.
7: Z jakimś wiatraczkiem trzeba chodzić.
12: Może tak.
13: Ono ma wachlarz.
7: Masz wachlarz?
12: Tak, plecaku.
7: I jak, pomaga?
12: Tak.
4: Wachlarz na szlaku, może jest to pomysł na uporanie się z takim żarem. Za niewiele ponad godzinę Górnik Zabrze rozpocznie grę o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Pierwszym rywalem w eliminacjach tych rozgrywek będzie węgierski Ferencváros, z którym Górnik zagra na wyjeździe. W faktach łączymy się z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, dzisiejszy mecz będzie starciem dwóch dobrych znajomych na ławkach trenerskich.
14: Michal Gaszparik, trener Górnika i szkoleniowiec Ferencvároszu Balázs Borbély znają się z Ligi Słowackiej, gdzie pracowali. Gaszparik prowadził Spartaka Trnava, Borbély, zanim przeniósł się na Węgry, pracował w sztabie zespołu z dunajskiej Stredy, skąd pochodzi. Górnik rywala ma więc rozpracowanego i zna dobrze jego możliwości.
15: Największym atutem, myślę, że w tej ofensywie to są ci chłopacy z przodu, czy skrzydłowi albo napastnik. Też jest widać, że taktycznie są trochę inaczej przygotowani jak poprzedni sezon. Ciężki przeciwnik dla nas, ale Myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
14: Mówił szkoleniowiec Zabrzan Michał Gaszparik. Ferencváros w poprzedniej rundzie kwalifikacji Ligi Europy wyeliminował holenderskie Twente.
4: Początek meczu w Budapeszcie, kwadrans po 20, a już za godzinę pierwsze wydanie wieczornych faktów sportowych w RMF FM. Zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Witajcie wszyscy RMF-owicze. Tutaj z tej strony ja, Sanach, i Darek Maciborek w RMF FM.
16: ITP.
17: ITB. Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: każdym przeboju szukamy ochłodzenia. W najnowszym przeboju Stanach ITP ITD jest w tekście kobiecy chłód, ale z oceanem melodii. Chłodzenie w cieniu i szeroki strumień odżywczej nowej muzyki mamy dla was na upalny ciągle wieczór. Tu Poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. W propozycjach, tych mamy co niemiara, do 20:00 Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci powiem. Opowiem.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął.

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

klasyczne fortepiano i skandynawski beat The Bouncer w nagraniu Magnetic. Teraz powtórka z rozrywki muzyki bardzo popularnej. Nie wiem, czy pamiętacie nagranie Ring My Bell, Annette Ward. Tak brzmi w momencie najbardziej melodyjnym.

Jeżeli raper jest na rynku muzycznym już od 10 lat, to można powiedzieć, że słynny brytyjski raper H wykorzystuje fragment tego nagrania w swojej skocznej, pełnej energii mieszance, no i brytyjskiego rapu i elektromuzyki house. H R&B.

0: brzmiało lato 90.
1: 1 stycznia 95 roku weszła w życie denominacja złotego. 10 tysięcy starych złotych stanowiło wartość jednego nowego złotego. Przez dwa lata funkcjonowały równocześnie stare i nowe pieniądze. Wybory prezydenckie w 95 roku wygrał w drugiej turze Aleksander Kwaśniewski, pokonując Lecha Wałęsę, były minister w rządzie PRL. Aleksander Kwaśniewski miał wtedy 41 lat i był jednym z najmłodszych prezydentów w Europie. W kinach w Polsce premiera pułkownika Kwiatkowskiego w reżyserii Kazimierza Kuca. Komediodramat osadzany w Polsce tuż po II wojnie światowej z rolą główną Marka Kondrata. Na świecie swoją premierę miał Toy Story, pierwszy w historii pełnometrażowy film animowany, wykonany w całości techniką komputerową. Historia zabawek, które ożywają, gdy ludzie nie są obecni w pobliżu, zmieniła sposób myślenia o animacji.
2: Na koniec świata i jeszcze dalej!
1: Macarena, de Los del Rio. Piosenka powstała przez przypadek podczas imprezy w Wenezueli w 92 roku. Zachwyceni tańcem flamenco, twórcy zmienili na imię tancerki z Diany na Macarenę, na cześć córki jednego z członków duetu. Światowy sukces przyniósł dopiero remix tego nagrania w 95 roku. Los del Rio, Macarena.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! Po całej noc, Various Monks, piosenka pokolenia młodych wilków, utwór z płyty Elf, Various Monks, trafił na ścieżkę dźwiękową filmu Młode Wilki w 95 roku i dla wielu osób stał się symbolem tamtych czasów, młodości, wolności, romantycznej melancholii. Tekst napisała Anita Lipnicka, muzykę Robert Jansson. Po całej noc, Various Monks.

0: Catman i Catman John, czyli John Paul Larkin, odkrył, że podczas śpiewania znikał problem z jąkaniem się i zamienił swoją największą słabość w znak rozpoznawczy. Został gwiazdą dopiero po 50, kiedy Catman wybuchł na listach przebojów w 95 roku. Zanim został ikoną Eurodance'u, był przede wszystkim muzykiem jazzowym i pianistą.
1: To było lato, hity waszych wakacji w
2: reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Golda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Tego lata o poranku w RMF FM.
5: Skowron, Olbratowski,
6: Tomkowicz.
4: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
7: Ja jestem jedna.
4: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
8: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
17: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
16: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
17: Ach, ci panowie z Media Expert.
16: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
4: Teraz w RMF FM wakacyjne hity wszech

0: Tak brzmiało lato 90.
1: W 95 roku wielka premiera Braveheart, Waleczne serce, epicki dramat historyczny wyreżyserowany i zagrany przez Mela Gibsona. Film zdobył aż 5 Oscarów. Golden Eye też w kinach na świecie. 17 film z serii o Jamesie Bondzie. Pierwszy film, w którym Pierce Brosnan zagrał agenta Jamesa Bonda 007. Piosenkę tytułową zaśpiewała Tina Turner.

Windows 95 mocno przyspieszył wejście komputerów do domów. Obsługiwał nowe urządzenia, karty dźwiękowe, napędy CD-ROM i pierwsze domowe połączenia internetowe. Microsoft wydał na promocję $300 milionów. Firma kupiła prawa do wykorzystania utworu The Rolling Stones, Start Me Up.

Paweł Nastula, polski judoka, został zwycięzcą plebiscytu przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski w 1995 roku. W tym roku zdobył Mistrzostwo Europy i Mistrzostwo Świata w judo w kategorii do 95 kg. Rok później został mistrzem olimpijskim w Atlancie w 1996 roku. Światowe listy przebojów podbijał Gangsta's Paradise, Coolia. Utwór powstał na potrzeby filmu Dangerous Minds z Michelle Pfeiffer, w Polsce znany pod tytułem Młodzi Gniewni. Aktorka wystąpiła również w kultowym teledysku do przeboju. Piosenka wykorzystuje motyw z utworu Pastime Paradise Stevie'ego Wondera. Wonder zgodził się na użycie utworu pod warunkiem usunięcia wszystkich przekleństw z tekstu. Dzięki temu Gangsta's Paradise stało się jednym z niewielu rapowych hitów tamtych czasów bez wulgaryzmów. Coolio, Gangsta's Paradise.

0: mama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowid. Przepis na lato.
5: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
3: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
6: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
7: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
8: Trafiłaś 1 300 000 złotych!
9: 300 tysięcy, bo to lato na bogato.
10: Teraz ty.
11: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Po reklamie.
16: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
17: Zapraszam. PiS zwiera szyki na rok przed wyborami. Jakie cele stawia sobie partia? O tym na początku. Potem mocno obciążona polska sieć elektroenergetyczna.
18: Największe problemy bilansowe następują wieczorem.
17: W faktach także paraliż hiszpańskiego lotniska El Prat, a w sporcie mecz Górnik Zabrze - Ferencvaros. Jutro rozpocznie się dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, politycy opozycji będą chcieli przedstawić swój program wyborczy. Kacper z nami teraz w faktach. Kacprze, czy wiadomo, co znajdzie się w programie PiSu na nieco ponad rok przed wyborami?
19: To przede wszystkim zbiór ostatnich zapowiedzi Przemysława Czarnka, czyli kandydata PiSu na premiera. To m.in. ustawa mówiąca o wyjściu Polski z systemu ETS, czy podwyższenie drugiego progu podatkowego. Senator PiSu Wojciech Skurkiewicz nie ukrywa, że decyzja o zwołaniu kongresu to także odpowiedź na propozycje programowe Mateusza Morawieckiego.
20: Musimy też swoją narrację kreować i prezentować, no bo też nie ukrywam, że no nie możemy być postawieni do kąta i działać reaktywnie.
19: Marek Sawicki z PSL-u z przymrużeniem oka patrzy na jutrzejszą konwencję PiSu.
21: Jutro jest 6 sierpnia, Dzień Przemienienia Pańskiego. To każdy z wierzących liczy na to przemienienie i być może ten dzień wybrali po to, żeby to przemienienie dokonało się także w samym PiSie, czego im życzę.
19: Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie się jutro o 13:00.
17: W związku z falą upałów polska sieć elektroenergetyczna jest obecnie wystawiona na poważną próbę.
18: Największe problemy bilansowe następują właśnie z reguły wieczorem, w sytuacji, gdy gaśnie fotowoltaika, a ludzie wracają z pracy do domu, włączają klimatyzację, zaczynają robić różne inne rzeczy i wtedy zapotrzebowanie faktycznie jest coraz wyższe.
22: Jak to wygląda, jeśli chodzi o zabezpieczenie Polski podczas tej fali upałów?
18: Naszym podstawowym zabezpieczeniem jest rynek mocy, czyli kontraktowanie przez polskie sieci, wymienie odbiorców, mocy wytwórczych oraz zapewnianie ich dostępności w sytuacjach, gdy odbiorcy tego potrzebują.
17: tłumaczył Konrad Purchała, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Słuchacie faktów RMF FM. Liczba poderwań myśliwców NATO do przechwycenia rosyjskich samolotów wzdłuż wschodniej flanki sojuszu wzrosła w ubiegłym miesiącu o ponad 250% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku, poinformowało dowództwo połączonych sił powietrznych NATO. Ten wzrost wynika z częstszych lotów rosyjskich samolotów wojskowych w pobliżu przestrzeni powietrznej sojuszu bez zgłoszonego planu lotu i z wyłączonym transponderem. Na barcelońskim lotnisku El Prat drugi dzień strajkują pracownicy obsługi naziemnej. Dotychczas odwołano 18 lotów. Pasażerowie mogą się spodziewać utrudnień w kolejnych dniach.
1: Fakty z Pomorza.
17: W Borach Tucholskich dziś, jak w wielu miejscach w kraju, panował upał. Zacienione ścieżki wśród lasów tego parku narodowego są więc idealne dla rowerzystów.
8: Kiedy jest bardzo gorąco, bardzo upalnie, trzeba wsiąść na rower, nałożyć kask i lekko zacząć jechać, ponieważ zawsze jadąc na rowerze jest minimalny chłodek.
10: Jest ten chłodek, to czuć?
23: Oczywiście, że czuć.
10: Leci. Trzeba obowiązkowo wskoczyć do jeziora albo do rzeki.
23: To, że jest upał, to nie przeszkadza. Troszkę słońce jest przykryte chmurkami, także nie, pogoda idealna.
24: Wszędzie, prawda, możemy spotkać jeziora, rzeki. Można tak naprawdę w Borach robić wszystko, czego się zapragnie.
17: Usłyszał w Drzewiczu nad jeziorem nasz reporter Stanisław Pawłowski. A już w kolejnych faktach RMF FM o 22:00 wspólnie posmakujemy rarytasów kuchni Polski Zachodniej.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
25: Bez goli do przerwy w meczu Ferencvaros Górnik w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zabrzani od początku byli w głębokiej defensywie, ale potem zaczęli mocno kontrować i świetnych sytuacji nie wykorzystali niestety i Kiadimi, Prekop i Urbański. Może uda się po zmianie stron. Ciekawy transfer Rakowa przed walką o Ligę Konferencji. Nowym piłkarzem częstochowian został 20-letni reprezentant Czarnogóry Marko Perowicz. Ostatnio występował w rezerwach Atletico Madryt, które trenuje słynny Fernando Torres. Więcej o zawodniku trener Rakowa Dawid Kroczek.
26: Występujący na pozycji skrzydłowego, jeżeli chodzi tutaj o nasze ustawienie, odważny z piłką, atakujący mocno przestrzeń, wyróżniający się dobrymi warunkami fizycznymi, też motorycznymi.
25: Jutro przeciwko szwedzkiemu Hammarby Perowicz jeszcze nie wystąpi. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra też GKS Katowice z KPL-em Tel Awiw. Co ciekawe, tak jak Górnik na Węgrzech, ze względu bezpieczeństwa. W Lidze Europy Lech zmierzy się z Klaksvik z Wysp Owczych, a Jagiellonia z Glasgow Rangers. Przywracanie rosyjskich sportowców mimo wojny w Ukrainie trwa w najlepsze. Siatkarze z tego kraju zagrają w przyszłorocznej Lidze Narodów, którą w tym roku wygrali Polacy. Rano złoci medaliści wrócili do kraju i na lotnisku Chopina w Warszawie byli pytani także o tę sprawę.
27: Sportowcy to jedno, politycy to drugie. No wydaje mi się, że musimy poczekać też na ostateczne informacje, jak to się wszystko potoczy, czy Rosjanie wystąpią, czy nie.
25: Mówi nasz rozgrywający Marcin Komenda. Rosyjska Federacja na razie zapowiedziała, że męska kadra nie zagra w Mistrzostwach Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Polsce.
16: I koncertowe zaproszenia też mamy dla Was, a w natłoku dźwięków wakacyjnych, bardzo upalnych, wsłuchujemy się w szum fal, kołysanie gier i zabaw dla dorosłych. Jest z nami asystent Armelia.
28: Dokładnie, jestem, melduję się na posterunku i jest z nami Tarek.
16: I teraz wyobraźcie sobie te rozdygotane kolana, jak w piosence Cyril Stumbling. Można się zakochać.

0: grach i zabawach dla dorosłych każde słowo ma znaczenie. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It to są bardzo czułe dźwięki drapiące nasze serca. Czułe ucho w środek. Zawsze w grach i zabawach dla dorosłych. Jeżeli teraz jesteście w samochodzie albo na imprezie, to dajcie głośniej radio. Zaprezentujemy za chwilę dźwięk. Wy oczywiście zgadujecie, co to za dźwięk, co to może być. A jak czułe ucho, no to mamy, co mamy?
1: Czułe gadżety, czyli słuchaweczki.
0: Słuchaweczki bezprzewodowe na plaży w skarpetkach. Elegancko, taką stylówkę można sobie zadać. No więc pierwszy dźwięk konkursowy będzie tylko dla orłów, na pewno drugi. Tak miarowo, tak miarowo. 12,2 miliony, dzwońcie, jeżeli znacie odpowiedź. W konkursie Czułe Ucho można SMS-em.
1: No i można na Messengerze się zgłaszać.
0: Na Messengerku. Wiecie jak, 12,2 miliony.
2: 妈妈
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
6: Tego lata o poranku w RMF FM.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Juhu, dzień dobry.
6: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
7: Tomkowicz,
8: Skowron,
7: Olbratowski.
6: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowid.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Po reklamie.
16: Na letnie upały RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: festiwalową atmosferą. Mam nadzieję, że mam już połączenie z Ewą Farną. Halo?
1: Halo, słyszymy się?
0: Słyszymy?
1: Ahoj!
0: Ahoj Ewa, sezon koncertowy także u ciebie. Powiedz, jakie szalone rzeczy dzieją się na twoich koncertach? Jakie mocne przeżycia?
1: O Jezu, przeżyć jest dużo bardzo. Oczywiście są jakieś tam oświadczyny, są takie najbardziej częstych, ale też miałam taką, słuchaj, taką imprezę zimową. Graliśmy i było strasznie cholernie zimno i grałam jakiś cover na koniec tego wydarzenia i ja mam bardzo duży problem w ogóle z tekstami. Mam problem się nauczyć tekstów obcych po prostu, bez promptera, dla mnie to jest w ogóle jakiś... I tak zamknęłam oczy, śpiewałam ten cover, żeby po prostu nie zapomnieć ani jednego słowa i słuchaj, otwieram te oczy na tej scenie, przede mną, normalnie tak typu na 30 centymetrów stoi człowiek, wiesz, o co chodzi? No i ja, jak masz odsłuchy, to nawet nie słyszysz, co się dzieje na tej scenie. Nie słyszałam, że ktoś przychodzi do mnie, a on tak wstał i zaczął mnie krzyczeć coś, więc to było przezabawne.
0: No, teraz będzie najciekawsza informacja, bo mamy dla naszych słuchaczy podwójne zaproszenia na festiwal letnie Erste, letnie brzmienia do Warszawy. 7-8 sierpnia, Torwar, Służewiec. Piszcie swoje odpowiedzi 3322. Wasz najbardziej szalony, upalny wieczór koncertowy. Wspomnienia z koncertu najciekawszych, bardzo zakręconych autorów, zakręconych odpowiedzi zaprosimy na Erste Letnie Brzmienia. To teraz co, Ewa? Słyszymy się na Erste Letnie Brzmienia, a teraz Ewa zaprasza na swoją piosenkę.
1: Cześć RMF, z tej strony Ewa Farna. Zapraszam do wspólnego odsłuchania mojej piosenki.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl

0: Mikołaja Czułęucha w RMF FM. Gry i zabawy dla dorosłych. Rozpracowujecie zadany dźwięk zagadkowy. Wasze odpowiedzi?
1: Czy to chodzi o chodzenie po śniegu?
0: Nie.
1: Podejrzewam, że to może być tarka.
0: Nie.
1: To było chodzenie po śniegu. Mm-mm. Cięcie drewna piłą ręczną.
2: Spacer po siarczystym mrozie, po śniegu.
1: Czy to jest związane z zimą?
0: To jest związane z każdą porą roku domową.
3: Dokładnie, domową. Domową porą. To klucz.
0: Jest jeszcze jedna odpowiedź.
4: Chodzenie po żwirze.
3: Jest tutaj... Mogę taką wskazóweczkę dać, że to już blisko.
0: Blisko?
3: Trzeba troszkę pogrzebać w starych bajkach.
0: O, 12,2 miliony. No to druga runda. No to przypominamy dźwięk poszukiwany w czułym uchu. No, trochę jak chodzenie też.
3: Po siarczystym.

0: RMFM.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
0: Byle do lata.
2: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
3: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
0: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMFM.
4: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent Elektrowit. Elektrolitów z witaminą C i magnezem.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo. No.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Z RMF FM najlepiej.

0: to jeszcze jednego mamy pomocnika w grach i zabawach dla dorosłych. Takie dźwięki wydaje. Mógłby mieć na imię Muchomorek, bo w SMS-ach pojawiły się odpowiedzi, podpowiedzi, Żwirek i Muchomorek i pojawił się też Reksio.
1: Było też coś o Reksio, ale Reksio tak swoich spraw nie załatwia.
0: Jaki to był poszukiwany dźwięk, bo mamy zwycięzcę. Dobry wieczór, Darku.
2: Dobry wieczór.
0: Gdzie cię złapaliśmy?
2: W Olsztynie, w mieszkaniu.
0: A, w Olsztynie, w mieszkaniu. Okay, upalnie okay. U ciebie?
2: Już teraz trochę chłodnie, ale było.
0: Więc poszukiwany dźwięk w konkursie Czułe Ucho to był dźwięk... Darek?
2: Dźwięk grzebania kota w kuwecie. Ach.
0: Słuchaj, po czym poznałeś jego pazury?
2: Poznałem po tym, jak nam ktoś wspomniał o żwirze, a mam takiego amanta Rysia.
0: Rysiu,
2: który tak grzebie. Rysiu, odezwij się. O, jest i Rysiu.
1: Coś powiedział. Rysiu daje głos.
0: Rysiu daje głos. Rysiu, mamy dla ciebie koszulkę RMF-u. Zrób z nią.
2: Rysiu, będziesz miał koszulkę.
0: Zrób ją, co chcesz, a dla Darka słuchawki bezprzewodowe dla zwycięzcy Czułego Ucha. Pozdrawiamy ciebie i Rysia, Darek. Hej.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
3: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy,
8: relacje z naszych eventów,
9: prognozę pogody
10: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
11: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit.
1: Po reklamie.
17: Zbliża się 22. W studiu pojawiła się Katarzyna Podraza. Czas na najświeższe fakty w RMF.
18: Zapraszam. Problem suszy dotyka coraz więcej polskich gmin. W niektórych są ograniczenia w poborze wody. Jak radzą sobie mieszkańcy?
19: Nie używam wody na bieżąco.
18: A w Krakowie kolejny kandydat na fotel włodarza miasta. Do listy nazwisk dołączył Łukasz Gibała. Będzie też coś dla smakoszy ryb.
20: Sandasz smażony i zestaw surówek.
18: Ponad 600 gmin w całej Polsce apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody. Jest to odpowiedź na upały i rosnące obciążenie lokalnych wodociągów. Za nami jeden z najgorętszych jak dotąd dni tego lata. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz odwiedził miejscowość Kanie w mazowieckiej gminie Brywinów. Tam też władze apelują o oszczędzanie wody.
21: Pani oszczędza wodę tu?
22: Tak, tylko tutaj akurat ja mam swoją studnię, to tak nie muszę na to zwracać uwagi, ale słyszę od koleżanek, że rzeczywiście wszyscy mieszkańcy to robią.
21: Czyli co robią albo czego nie robią?
22: Oszczędzają wodę, nie podlewają ogródków.
23: Mam zmywarkę i jeśli mam jedna, dwie, trzy szklanki czy tam parę talerzyków, to zapełniam zmywarkę. Nie używam wody tak na bieżąco.
21: Tutaj sporo osób dookoła ma baseny przydomowe. Jest tam dolewana woda?
23: Przy niektórych posesjach, tak, owszem.
21: Jaki jest sposób na ochłodę?
23: Według mnie no to dużo pić w cieniu. No jakoś musimy się ratować.
18: Większość ostrzeżeń synoptyków przed upałami będzie aktualna do czwartku, do 20. Pierwsze lekkie ochłodzenie mamy odczuć w piątek. Radny Łukasz Gibała jednak wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Dziś w Krajowym Biurze Wyborczym złożono wniosek o utworzenie jego komitetu wyborczego. W faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, ile takich komitetów już pojawiło się na liście przed wyborami 27 września?
24: Jak czytam na stronie krakowskiej delegatury KBW 12, oprócz Gibały niedawno pojawiły się też komitety byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia oraz senator Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Sam Gibała prowadzi według sondaży przeprowadzonych jeszcze przed wakacjami. To lokalny polityk z samorządem związany od 2006 roku. Był radnym sejmiku województwa, dwukrotnie pełnił też mandat posła. Teraz jest miejskim radnym. Swoją kampanię oficjalnie ma zacząć w piątek.
18: O poranku nasza publicystyczna rozmowa w RMF FM i Radiu RMF 24. Tomasz Terlikowski zapyta swojego gościa, szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego o to, czy Karol Nawrocki wywiązuje się ze swoich obietnic, jak ocenia go po roku na tym stanowisku. Padną też pytania o to, które z zapowiadanych projektów od zmian podatkowych przez obniżkę rachunków za prąd po likwidację podatku Belki i PIT 0% dla rodzin mają największe szanse na realizację. Czy opóźnienia wynikają z procedur, czy z politycznych realiów? Początek rozmowy 8:02. Polecamy.
0: Pyszne fakty w RMF FM.
18: Były kozie sery, świeżo wyłowiona i przyrządzona rybka, a także inne specjały lokalnej kuchni. W naszej wakacyjnej akcji Pyszne po polskie odwiedziliśmy dziś województwo lubuskie. Smakowitości zachodniej kuchni nasi dziennikarze mogli jeść razem z wami.
21: Panie Wiesław, jak to się stało, że pan dzisiaj tutaj...
6: No, jechaliśmy z Kramska, jesteśmy tutaj, mamy domek letniskowy. Jedziemy do Sulechowa, słyszymy, a tutaj opowiadacie o karczmie rybnej. Więc szybko zawróciliśmy i lecimy na rybę.
21: To co, już się tam menu sprawdzone?
6: Już jest
21: wszystko?
6: Menu sprawdzone, już jest zamówione, już będzie płacone. Na razie muszą tylko zważyć.
21: To co w takim razie by się trafiło dzisiaj na, no właśnie, obiad, kolację?
6: Sandasz smażony i zestaw surówek. I będzie pstrąg smażony z zestawem surówek. Bez frytek, bez ziemniaków, bo dbamy o linię.
18: O tych rarytasach z panem Wiesławem w rybackiej chacie w Wojnowie rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Ponownie fakty sportowe i ponownie Cezary Dziwiszak.
8: To już końcówka spotkania Ferencváros. Górnik Zabrze w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Górnik przegrywa 0-1 po golu Rumuna Korbu. Ale kilka minut temu tuż obok bramki strzelił Iki Adimi, więc sytuacje na wyrównanie są. Doliczony czas gry do końca meczu może 2-3 minuty. Gruby transfer Arsenalu. Mistrzowie Anglii ściągnęli Bruno Guimaraesza, reprezentanta Brazylii z Newcastle za prawie 100 milionów dolarów. W Turcji jest już słynny Egipcjanin Muhammad Salah, który jutro ma podpisać kontrakt z Trabzonsporem.
9: Trabzon, are you ready? We can hear you. See you very soon. Busy here, Trabzon.
8: Trabzonspor to przyszły przeciwnik Górnika lub Ferencvarosu w playoffach Ligi Europy. Złoci medaliści siatkarskie Ligi Narodów wrócili do kraju. Biało-czerwoni zostali powitani na lotnisku Chopina w Warszawie, po czym rozjechali się na urlopy. Jak mówi libero Jakub Popiwczak, niezbyt długie, bo za rogiem czai się już zgrupowanie w Zakopanem.
16: Przyszłego tygodnia od poniedziałku rozpoczniemy. Wiadomo, że ze względu na te podróże i na całe perypetie cały czas negocjacje się toczą, jeśli chodzi o przedłużenie, wydłużanie tego wszystkiego. Natomiast w pewnym momencie trener chyba już nie może być bardziej ugięty.
8: To będzie początek przygotowań do wrześniowych Mistrzostw Europy, a koniec w ostatni weekend sierpnia. Wtedy w Krakowie odbędzie się Memoriał Wagnera. Magdalena Fręch niestety znów przegrała z Jessicą Pegulą, mimo że znów wygrała pierwszego seta. Spotkanie w drugiej rundzie turnieju w Toronto okazało się więc bliźniaczo podobne do tego sprzed kilku dni w Waszyngtonie. W Toronto trwa mecz Magdy Linet. Polka przegrała pierwszego seta z Amerykanką Jowicz, a w drugiej partii 6-5 prowadzi Amerykanka. W Montrealu Hubert Hurka gra z Chiliczykiem Tabilo. I Hurkacz wygrał pierwszego seta. W drugim prowadzi Chiliczyk nieznacznie 2-1. Rzut oka jeszcze na Budapeszt. Tu niestety wynik bez zmian. 1-0 Ferencváros prowadzi z Górnikiem Zabrze. Już sama końcówka spotkania.
25: Jest muzyka najlepsza pod słońcem nawet w nocy, skoro temperatura za oknem naszego studia radiowego 26 stopni, to...
26: No to u nas może być jeszcze goręcej.
25: Kiedyś zabawy dla dorosłych.

0: muzyka najlepsza pod słońcem. Emigranci, o, na falochronie. To jest ta piosenka z klimatyzacją. Mamy piosenki przygotowane na każdą okazję, nawet na upały. Nawet na upały, dlatego teraz już otwieramy zgłoszenia, casting do kolejnego naszego konkursu w grach i zabawach dla dorosłych, bo dzisiaj będą piosenki na
1: gwizdałki, jak to Darek ładnie określił.
0: Piosenki na gwizdałki albo piosenki na gwizdanie. No to przyjmujemy wasze zgłoszenia. 12,2 miliony. Zapraszamy do konkursu. Mamy słuchaweczki.
1: Żebyście mogli sobie gwizdać pod melodię, która będzie grała z naszych słuchaweczek.
0: Generalnie to się mówi też pod nóżkę.
1: Pod nóżkę, od
0: ale
1: tego słowa mi brakło.
0: Przyjmujemy zgłoszenia z pięknym, wygwizdanym przez was przebojem. 12,2 miliony.
1: I Messenger.
0: Piosenki na gwizdanie.

0: A mówiła Armelia, że może być gorąco.
1: No i się zrobiło.
0: Piosenki na gwizdanie. Dobry wieczór, Agnieszko. Witamy cię bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór.
0: Wiemy, że u ciebie upalnie, wracasz z nadmorza, bo tam za gorąco, czy się ferie skończyły wakacyjne?
2: No, w sensie wakacje. Tak, trzeba się przepakować i dalej ruszyć pracę.
0: No, to bardzo dobrze. Słuchaj, bo mamy twój utwór pod tytułem Gwizdżący wiatr. Zaprezentujemy słuchaczom RMF FM i dzięki temu weszłaś do naszego konkursu. Tak brzmi. A czy możemy spróbować wersję live tego utworu wygwizdanego przez ciebie? Proszę bardzo. To i powiem ci szczerze, że to był remix.
2: No nie wiem, czemu nie słychać.
0: No nie wiem, no to czasami tak bit się układa, że nie słychać. Twoje zadanie, my przedstawiamy posłynkę na gwizdanie, a ty podajesz nam tytuł wykonawcę. O, na tym polega ta nasza zabawa. Uwaga, dobrze. Dla ciebie przegwizdana piosenka. I kto to tak pięknie przegwizdał?
2: No, to jest Dawid Podsiadło.
0: To jest Dawid Podsiadło, no i to jest dla ciebie przegwizdana piosenka na błysk, jakby nie było.
2: Super.
0: Słuchaj, tak się zastanowiłem, że bardzo dobrze ci idzie. Czy możesz zagrać o drugie słuchawki dla kogoś?
2: No dobrze.
0: Dobra, teraz będzie trudniej. Druga piosenka przegwizdana. Dobrze. Uwaga.
2: No kurczę, tę piosenkę bardzo dobrze znam, ale nie wiem, kto wykonuje, no niestety.
0: Myślę, że tam nawet kurczę się w tekście pojawia. Ale to nic, dziękujemy pięknie.
1: Między gwizdem,
2: dziękuję bardzo.
0: Kolejne gwizdałka zostawimy dla kolejnych kandydatów do naszej zabawy, gry i zabawy dla dorosłych. No to wszystkiego ciepłego w przepakowaniu.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, którzy podróżują A1.

0: Słuchaj, nie wiem, trzeba by było to sprawdzić, czy wentylacja przy użyciu gwizdania pomaga w upałach, ale może pomoże nam w tym problemie rozwiązać go Angelika. Dobry wieczór, Angeliko.
1: Angelika.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Czy możesz zaprezentować swój własny utwór gwizdany, dzięki któremu weszłaś do naszego finałowego rozdania w grach i zabawach dla, dorosłych?
2: Pewnie. Mogę.
0: Dobrze. A ktoś nam przeszkadza? Ktoś gada za nami.
2: Momencik.
0: Dobra. O, teraz zdecydowanie lepiej.
2: Momencik.
0: A, to wiesz co, to chyba
1: to
0: masz...
1: My.
0: To my jesteśmy, to my z tobą gadamy,
2: tak,
0: to
2: ja
0: musisz...
2: Tak, radio teraz.
0: No, to teraz już jest elegancko. Twoja próba gwizdania, jak wypadła w eliminacjach? Możesz zaprezentować, tak live?
2: Okej.
0: Proszę.

0: bardzo
1: jest,
0: ładnie.
1: Tam słyszę na trzy głosy.
0: Na trzy głosy, nawet po jednej nutce nie poznam. Natomiast mamy dla ciebie oczywiście do odgadnięcia naszą piosenkę na gwizdanie i to jest twoje zadanie.
2: Okej.
0: Skorpions. Słuchaj, ten kto ci podpowiedział Eurythmics, to był w wielkim błędzie. Absolutnie. Ale to jest Wind of Change i Scorpions. Czy Angelika gra dalej? O drugie słuchawki dla podpowiadacza, który no niekoniecznie się spisał. Gramy dalej? Halo?
2: Tak, jestem.
0: Angela, czy gramy dalej, bo mamy jedno nierozwiązane.
2: Gramy dalej.
0: Dobrze, no to grajmy dalej. Uwaga, druga gwizdałka dla ciebie. No?
2: I whistle, baby, whistle, baby, ready go.
0: Ja? Of course. Tylko artysta? Artysta prawie dobrze. Melodia bardzo dobrze znana. Angela, nie rób nam
2: tego. Jestem, muszę. Język przyzwyczaić.
0: Dobrze, nie rób nam tego, oddychaj. Więc znasz tą gwizdałkę, czy też niekoniecznie?
2: No, nie bardzo.
0: No to słuchaj, no masz przegwizdane, jedne słuchaweczki są twoje, no i pozdrawiamy mocno, hej!
2: Dziękuję bardzo, hej! Pozdrawiam gminę Karcin!
3: Gry i zabawy tylko dla dorosłych, tylko w RMF FM.
0: Prawie jak Jeleń Sikorski.

0: ja się wzruszam. Jak jest Freddie Mercury, I was born to love you, to ja się wzruszam. Wyśpiewał ci ktoś, Armelia, taki tekst kiedyś?
1: No niestety, ale nie.
0: No to wszystko przed tobą.
1: A tobie?
0: Ja śpiewałem.
1: Do lustra.
0: Jaka temperatura na kanapie u ciebie, ola, ola, jak mówią w Hiszpanii, ola, ola. Dobry wieczór, Aleksandro.
2: Ola, ola, 26 stopni.
0: A to całkiem przyjemnie. Więc zakwalifikowałaś się do trzeciego rozdania piosenki do wygwizdania dzięki poprawnej odpowiedzi na pytanie to, które zadawaliśmy? No i to jest, prosimy, tak?
2: Florida.
0: Florida. Z nagraniem Whistle. I teraz trzecia decydująca runda piosenki do wgwizdania. Mamy w klimacie dla ciebie podobnej muzyki, bardzo popularnej nagranie. No i prezentujemy twoje pytanie do wygwizdania, znaczy do zgadnięcia. To jest Maroon 5. I to jest Moves Like Jagger. Po prostu, Ola, gratulujemy ci, rozwaliłaś system. Rozwaliłaś system grach i zabawach dla dorosłych. Mamy dla ciebie słuchawki bezprzewodowe i możesz sobie wybrać jeszcze dodatkową nagrodę. Do wyboru skarpetka lewa albo prawa na plażę.
2: Biorę prawą. Biorę prawą.
0: Dobrze. Okay. Na szczęście.
2: Ale jak będą dwie, to też się nie obrażę.
0: Pozdrawiamy mocno. Trzymaj się ciepło na tej kanapie. Hej.
2: Dzięki.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
4: Reklama.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc. Tak zakręconej loterii.

0: Toruń.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
4: Zapraszam. Na początek wyniki audytu w sprawie nieprawidłowości w szpitalu południowym w stolicy. Kontrolę zlecił ratusz. Śledzimy sytuację pogodową w Polsce. Strażacy usuwają skutki nawałnic z najnowszym raportem dziennikarz RMF FM. W faktach także piłkarskie doniesienia z Budapesztu i milion euro w koszu. Fikcyjne godziny pracy lekarzy, umowy podpisywane na te same zadania i zatrudnianie na nieistniejące stanowiska. To część ustaleń audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Kontrole zleciły władze stolicy po wybuchu skandalu wokół tej placówki. Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji i był radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił ponad 1 600 000 zł. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co konkretnie wykazał audyt?
5: Po pierwsze, nieprawidłowości w czasie pracy lekarzy. Rekordowy dyżur miał trwać bez przerwy 110 godzin. Wykryto także błędy w zarządzaniu szpitalem. Chodzi m.in. o stanowisko koordynatora SOR, którego formalnie nie było, choć Dawid Kacprzyk otrzymywał za nie wynagrodzenie. Wykryto także nieprawidłowości w umowach.
6: Lekarz zrywał umowę z dnia na dzień, choć powinien uprzedzić 3 miesiące wcześniej. Szpital się zgadza, ogłasza konkurs, zgłasza się tylko jedna osoba, ten sam lekarz. Chce 15 tysięcy, kończy się na 6 tysiącach. Ale to i tak dwa razy więcej niż wcześniej.
5: Mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy. Jak twierdzi była już prezes szpitala, Dawid Kacprzyk podczas pracy powoływał się na wpływy w warszawskim ratuszu. W związku z tą sprawą stanowisko straciła m.in. wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.
7: Żywioł nie ma wakacji. Tu fakty RMF FM.
4: Ponad 300 razy interweniowali już dzisiaj strażacy, którzy usuwają skutki burz przechodzących nad Polską. Taki jest wniosek z najnowszego raportu Państwowej Straży Pożarnej. Na linii reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który poznał najważniejsze dane. Dobry wieczór, Michale. Gdzie strażackich interwencji było i wciąż jest najwięcej?
8: Dobry wieczór. Przede wszystkim w rejonie Poznania, Wrocławia, Katowic, Szczecina i Łodzi. Tych ponad 300 interwencji to nie jest na pewno jeszcze ostateczny bilans, bo burze cały czas w nocy mogą dalej przechodzić, przede wszystkim nad północną Polską. Do tego co najmniej do 20 w czwartek aktualne będą ostrzeżenia przed upałem w większości regionów poza Pomorzem. Na południu kraju są to alerty najwyższego, trzeciego stopnia, czyli tak zwane czerwone ostrzeżenia i tam może jutro powtórzyć się 38 stopni na termometrach i tym upałom też mogą towarzyszyć burze.
4: Afrykański żar dał popalić dzisiaj z pewnością kierowcom. Jazda w prawie 40 stopniach Celsjusza w ciągu dnia. To było prawdziwe wyzwanie.
9: Na posesji stoję to w słońcu. Tylko termometr przykrywam, bo mi kiedyś się baterie roztopiły.
10: Ma pani jakieś swoje sposoby, żeby trochę ochłodzić auto, zanim się do niego wsiądzie?
11: W zasadzie to nie. Ewentualnie można po prostu drzwi otworzyć, ale ja akurat lubię ciepło, więc mi to nie przeszkadza zupełnie. Bo klimatyzacja, no.
4: Oto pytała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Co by było bez tej klimatyzacji? Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa i pod żadnym pozorem nie zostawiajcie dzieci, seniorów i zwierząt w zamkniętych autach. Słuchacie faktów RMF FM. Mamy swoje zdanie na temat Rosjan, mówi w rozmowie z RMF FM przyjmujący siatkarskiej reprezentacji Polski Aleksander Śliwka. Mimo trwającej wojny w Ukrainie, Światowa Federacja przywróciła Rosję do gry w międzynarodowych rozgrywkach. Tamtejsza federacja zapowiedziała, że męska kadra zagra w przyszłorocznej Lidze Narodów, ale w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce, już nie. Cytat ze względów bezpieczeństwa.
12: Mamy na ten temat swoje zdanie. Myślę, że takie jak absolutnie większość Polaków. Natomiast skupiamy się na trenowaniu, na graniu, na przygotowaniu do turnieju Mistrzostw Europy, a decyzje i procesy, jakie zachodzą, są poza nami.
4: Mówi złoty medalista tegorocznej Siatkarskiej Ligi Narodów Aleksander Śliwka. Biało-czerwoni rano wrócili do kraju, do końca tygodnia mają wolne, ale od poniedziałku rozpoczynają przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Górnik Zabrze przegrał na wyjeździe z węgierskim Ferencvaroszem. Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Rewanż 13 sierpnia w Zabrzu. A na koniec faktów, 1 000 000 euro w koszu. Mieszkaniec włoskiej Apulii wygrał na loterii takie pieniądze, ale przez roztargnienie wyrzucił zwycięski kupon do śmieci. Pracownicy miejskiej firmy oczyszczania przeszukali odpady i odzyskali bezcenny skrawek papieru. Fortuna non olet, szczęście nie śmierdzi, zażartował szef przedsiębiorstwa, nawiązując do słynnego powiedzenia pecunia non olet, czyli pieniądze nie śmierdzą. Z nowymi faktami RMF FM zameldujemy się o północy. W nich sprawdzimy, ile naprawdę zarabiają Polki i Polacy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: W czwartek wszędzie, no z wyjątkiem Lubelszczyzny i Podkarpacia. Słońce, słońce, słońce, pogodna aura, bardzo gorąco. Pojawią się też burze, które lokalnie mogą być gwałtowne. Towarzyszyć im mogą ulewy, grad, porwisty wiatr. Temperatura wyniesie od 25 stopni na wybrzeżu i nad morzem przyjemnie do 38 na Podkarpaciu. W weekend ochłodzenie, od poniedziałku znowu upały. Na te upalne noce, może domowe porady, kłopoty będzie rozwiązywała grupa sąsiedzka, no i najlepsza muzyka pod słońcem. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: na szeregi znane piosenki na upały. Wydaje mi się, że obudziły was kreatywność, co się dzieje. No co się dzieje jak upały i co z tym zrobić?
1: Ponieważ upał był nieziemski, najpierw trzeba było ściągnąć spódniczkę. Założyłam potem bluzkę na ramionczkach, ale ponieważ był też dalej nieziemski upał, więc ta bluzka na ramionczkach też została zrzucona. Tam zostały same stringi.
0: No ale jak 26-27 za okna? No to znaczy, po pierwsze dziękujemy za radę, że chodzi o luz, ale taki domowy sposób to już jest jeden sprawdzony. Wiatraczek, jak nie ma klimatyzacji, a przed wiatraczkiem, no to dwie zmrożone z lodem takie butelki. No, powinno działać.

0: A możliwe, że i na upałę, i domowe. Domowe kłopoty, grupa sąsiedzka.
1: Decydujesz się na zrobienie prania.
2: No.
1: Bierzesz ten kosz, gdzie tam masz te brudy.
2: Wrzucam rzeczy, no.
1: Wrzucasz rzeczy, wkładasz je do bębna.
2: No.
1: To ty jej nie mówisz, co ty je robisz? Dziś będą kolory.
2: Właśnie wyprzedzasz moje drugie pytanie, skąd pralka wie, czy tam jest kolor, czy tam...
1: No bo trzeba jej powiedzieć.
2: Jak powiedzieć?
3: Normalnie z COVID.
0: Czy pralka rozróżnia kolory prania? Ja posłucham również za chwilę grupa sąsiedzka. Spotykamy się w RMF FM.

0: Basta.
1: Grupa Sąsiedzka, dzień dobry, otwieram kolejne...
2: Kolejne zebranie,
1: spotkanie, zwał
2: jak zwał,
1: nasiadówę.
2: Podejmiemy jakąś uchwałę, żeby było poważnie?
1: A dzisiaj zrobimy na końcu jakąś taką uchwałę numer jeden, żeby się częściej spotykać na przykład. A skoro jest, mamy, ja tylko panie przedstawię.
2: A tak, Odeta Moro, dzień
1: dobry. Odeta Moro.
2: I Kołodziejska Agnieszka, dzień dobry.
1: Z Kowron Przemysław.
2: No.
1: Przewodniczący dzisiejszego zebrania. Nie, ja chciałem zacząć, mogę od pralki.
2: Mhm.
1: O co chodzi z pralką, powiedz? Ja rozkminiam wszystkie magnetowidy, aparaty, motocykle, ale o co chodzi z pralką?
2: Mhm.
1: Czy tam jest jedno kółko?
2: Tak.
1: I skąd pralka wie, jaka jest temperatura, co się ile wiruje, dlaczego to się tak suszy, po co to się kręci?
2: No powiedz, ale jak decydujesz się na zrobienie prania?
1: No.
2: Bierzesz ten kosz, gdzie tam masz te brudy.
1: Wrzucam rzeczy, no.
2: Wrzucasz rzeczy, wkładasz je do bębna.
1: No.
2: To ty jej nie mówisz, co ty jej robisz? Dziś będą kolory.
1: Właśnie wyprzedzasz moje drugie pytanie, skąd pralka wie, czy tam jest kolor, czy to...
2: No, no bo trzeba jej powiedzieć.
1: Jak powiedzieć?
3: Normalnie, kojarzysz to takie okrągłe, to jest wejście do bębna, tak?
1: Tak, drzwi
3: musisz,
1: do pralki.
3: Tak, musisz otworzyć, ale nie wkładaj całej głowy, tylko po prostu jej tam wyszeptaj, no.
1: Nie, ale ja się pytam, bo to ma znaczenie, ilość obrotów na
2: tak,
1: stopniu?
2: No, tak, tak. A powiedz mi, jak idziesz na parkiet i kręcisz babą, to ma znaczenie?
1: To nie, bo to...
2: jak ilość obrotów?
1: To czuję w bioderkę.
2: No właśnie.
1: Tutaj dokonujemy...
2: I z pralką jest dokładnie tak samo. Wkładasz, mówisz jej, co ma zrobić, ona dokładnie rozumie twój język i robi to, czego ty oczekujesz.
3: I pamiętaj, że jeżeli ją źle wypoziomujesz i za duże obroty dasz, to ona też zatańczy. Pamiętaj o tym.
1: Wyjdzie na pokój. Zrobiłem podsumowanie. 17 pojedynczych skarpetek mam.
3: To nie korzyście w ogóle jest.
2: Czyli pół miesiąca chodzisz bez skarpetek, prawej lub lewej.
3: Ale to nawet nie jesteś w stanie sparować. No,
1: ale powiedz mi coś, co się dzieje.
2: Nie, to jest tak, że w każdym domu jest potwór skarpetkowy.
1: No,
2: to nie ma. On mieszka w każdym domu, sorry.
1: No. Ja miałem taką teorię, że na przykład jestem znanym kimś w przyszłości, uratowałem świat.
2: Tak.
1: I są podróżnicy, się cofają w przeszłość i to są takie pamiątki po mnie.
2: Te skarpetki,
1: bo to nie zmieni, wiesz, wtedy przyszłości, nie zaburzy linii czasu. Też to kretyńskie jest, ale ja
2: fajne
1: wiem.
2: Te skarpety, żeby były pamiątkami?
1: No skarpetka męska typowa taka, no.
2: No to nie, no.
3: Wiesz
2: to
3: co?
1: Fajna, kościołowa, ale też jakoś bez strzału.
2: Czarne ma, patrz.
3: Ale,
2: a zdejmujesz je do łóżka?
1: No to do łóżka tak, akurat do łóżka zdejmuję.
3: Ale nie mógłbyś sobie po prostu zawsze kupować identycznych skarpet? Zawsze identycznych.
1: Od momentu, jak stwierdziłem, że mam 17 różnych skarpetek, kupuję po prostu czarne.
2: Ale ja też to trenowałam i dalej są nie do pary.
3: A wiecie, że jeden z moich byłych partnerów, jak zdejmował z suszarki skarpetki, to je dopasowywał nie tylko poziomem sprania, ale także lewą i prawą? Bo były paluchy
2: wyciągnięte, tak. Mm-hmm.
3: To jest dopiero wariacja.
2: Jest już byłym.
3: Tak, z wielu właśnie podobnych powodów. Podobnych powodów. A co najdziwniejszego wypraliście w pralce kiedyś?
1: Buty Adidasy, ale nie wyprałem, tylko że je jeszcze wysuszyłem. Tak się fajnie zawijają.
2: Takie są szczęśliwe.
1: Taki baranek się
2: zbuszył. Szczęśliwe inaczej, tak. Nie, to mi się chyba nie zdarzyło. Nic takiego, chociaż wielokrotnie zafarbowałam, ale to ta zmiana koloru to nie jest jakaś...
3: A wybraliście kiedyś mozzarellę?
1: Jeszcze nie, a to...
3: Polecam. Nie, słuchajcie, ja mam więcej szczęścia niż rozumu w życiu, naprawdę. Czy wypraliście kiedyś ser? Mozzarelka, jak są takie małe opakowania mozzarelki, prawda? Ta woda jest w środku, ona tam sobie pływa i w ogóle, nie?
1: A to wywijałaś, to było szczelne?
3: To było turbo szczelne.
1: No to miałaś na ciepło mozzarelkę.
3: Ja już tylko kupuję tej firmy mozzarelkę, ponieważ ona mi się nie rozpadła w praniu. Słuchajcie, nie dość, że ja miałam taki jeansowy płaszcz i znacie to, jak idziecie na zakupy
2: z mozzarellą, ukradłaś ją, tak?
3: Nigdy nie biorę torby, bo ja przecież tylko po bułkę. A potem idziesz tak, rozumiesz, wszystko to, co kupiłaś, bo na pewno i tak będzie ci potrzebne, bo to nie tylko bułka jest ci potrzebna, więc pakujesz w te przepastne kieszenie swojego płaszcza i tej jednej biednej mozzarelki nie wyjęłam po prostu po tych zakupach. I nie dość, że ona w szafie w tym płaszczu wisiała
2: parę dni,
3: circa about półtora tygodnia.
2: Czy już dawno skwasiła.
3: To ja w ogóle wrzuciłam ten płaszcz jeansowy do tej pralki i ja, słuchajcie, wyciągam i nic.
2: Powiedz mi, czy pranie ci pachniało, tak zapytam?
3: Nie, mówię ci, ona się nie rozpadła. Dlatego ja ze względu na szczelność opakowania ja kupuję już tylko tej firmy, bo to jest tak szczelne opakowanie.
1: Ja widziałem jakiś taki tutorial na YouTubie, że coś w zmywarce ludzie gotują. Tam sobie w szczelnym naczyniu coś zamyka, wypierze ten i ma od razu danie gotowe. To może w pralce mozzarelkę na ciepło? Wrzucę halumi.
2: Ostatnio słyszałam, że trzeba przez przestać mówić, tylko zacząć słuchać, bo wtedy jednak więcej się dowiadujemy o świecie. Jak przestaję? Ja się przestaję odzywać, bo ja widzę, że wy macie takie historie, ja żyję w jakimś innym świecie. Ty piszesz mozzarella, a ty zaczynasz gotować w zmywarce. Naprawdę błagam.
3: Tylko nie ze skarpetkami, proszę cię.
0: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Ja was muszę zapytać o wróżkę Zębuszkę. Ty to w ogóle
1: nie wiesz,
2: co
1: chodzi. Nie wierzymy.
3: Znaczy, coś tam wiem, ale...
2: No jak dziecku wypada ząb, to potem pod poduszką wróżka Zębuszka.
1: A to nie, to w tą wierzymy.
2: Dwie, trzy dychy i dziecko jest szczęśliwe rano, za tego wyrwanego zęba. Mhm. Dostawaliście taką kasę?
1: Ja nie, bo ja jestem za stary. Nie było wróżki Zębuszki.
3: Tak, ja też dokładnie to samo.
2: Od tamtej pory nie wypadły wam zęby, rozumiem?
3: Na szczęście jeszcze nie.
1: Trzyma się wszystko.
2: Nie, bo ja powiem wam, że mój syn jest na etapie takim, że właśnie zmienia uzębienie i ja codziennie albo co drugi dzień muszę szukać kasy, a wiecie, dzisiaj wszyscy płacimy kartą. I cały czas mi brakuje tych dwóch, trzech, czterech dych, żeby mu tam nie zrujnować tej wizji, że wróżka Zębuszka istnieje.
3: Ja myślę, że twój ośmiolatek spokojnie jest na tyle, dzisiaj są ośmiolatki rozwinięte, że on spokojnie jest z terminalem płatniczym, w końcu do ciebie przyjdzie. Matka, mam o problemie.
2: To jest czwarty ząb w tym tygodniu. Nie, ale tak naprawdę dlaczego nam nie płacą za te zęby?
3: Bo my płacimy za zęby, Odeta.
1: To jest
3: my.
1: Dorosłość.
2: To się nazywa dorosłość.
3: Czasem
2: z drugiej strony,
3: starość.
2: Jakbym dostała dwie dychy pod poduszkę, to by mi na tabletkę przeciwbolową starczyło, nie? Mm-hmm. Żeby te zęby nie bolały. I
3: było zostać stomatologiem, co?
1: No, trzeba by...
2: O, zaczyna się temat o lekarzach.
1: Nie.
2: Ja tam mam takie wrażenie, że ja sama umiem się zepsuć i sama umiem się naprawić.
1: Przynajmniej
2: tak wyglądają moje damskie wyjazdy.
3: Co, jak zaczną ci wypadać zęby, obawiam się, że jednak
2: trzeba
3: będzie.
2: To wtedy mi dwie dychy. Ty dwie dychy, już mam 40.
3: Jakoś to będzie.
1: Za zęba jednego, a tych zębów troszeczkę mam.
2: No a ja mam trochę tych zębów, ale jakby mi wszystkie wypadły, to od razu do Turcji i robię sobie fortepian.
1: Noweczkę sobie robisz.
2: Tak.
1: Takiego monozęba.
0: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
3: Ale wiecie, co mnie boli? Boli mnie, że ludzie to czasami takie po prostu...
1: Ludzie to są.
3: Ludzie to są czasem.
1: Kiedyś ludzie nie byli, ale teraz ludzie są.
3: Słuchajcie, my tutaj rozmawiamy w naszej grupie, skromnej, liczebnie grupie sąsiedzkiej.
1: Starannie dobranej.
3: Ale każdy z nas ma swoich prawdziwych też sąsiadów, prawda, w miejscu zamieszkania. Ja mieszkam w bloku, w którym jest około 30 mieszkań. I w garażu ostatnio ktoś przy wejściu do śmietnika postawił taką paletę drewnianą, wiecie, ale była w tak idealnym stanie, była tak ładna, że pomyślałam sobie, kurczę, takiej
1: taki
3: potrzebuję. Tak, ja sobie z niej zrobię taki stolik na balkon, on by mi się tam akurat fajnie przydał, ja sobie tam wyszlifuję, pomaluję, jakąś tam płytkę położę, na to będzie super. No i napisałam karteczkę, zostawiłam też długopis, żeby osoba, która zostawiła tę paletę, mogła mi odpisać, czy tę paletę można sobie wziąć, czy ona tutaj czeka na swojego właściciela. I ktoś mi odpisał, można śmiało sobie wziąć.
2: Bier.
3: Szłam z zakupami, więc mówię, dobra, pójdę na górę, zostawię te zakupy i potem za godzinkę tam przyjdę po tę paletę, nie? Słuchajcie, ja przychodzę, palety nie ma.
1: No ludzie to są,
3: no. Se ktoś wziął moją paletę.
2: Ale pierwsza zasada, nie odkładaj życia na później.
3: Nie odkładaj na później niczego.
1: Nie,
3: a wiecie, co zostawili? Karteczkę z długopisem zostawili.
2: Żebyś se zabrała.
3: Wiecie, bo to już by była kradzież.
2: Ale to nie w Warszawie?
3: Tak.
2: A ja kiedyś mieszkałam w Krakowie, ale pamiętam, że na klatce pojawiło się też ogłoszenie, ktoś napisał, przykleił karteczkę do gabloty i napisał długopisem, że uprasza się sympatycznych, zakochanych sąsiadów, co by ciszej hałasowali nocą.
3: No, je można cicho hałasować.
2: No, nikt się nie przyzna, że to oni.
1: Można się pięknie bawić.
2: Można. I to w Krakowie było.
3: No. Fajnie.
1: I nie wolno odkładać życie na później, bo cmentarze są pełne ludzi, którzy odkładali życie na później.
3: Tak, dokładnie.
1: Cmentarze są pełne ludzi, którzy przeszli obok palety.
3: Ale miałabym stolik.
2: Jezu.
0: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: To ja wam powiem, wiecie, dotarło do mnie ostatnio, że mam 30-lecie matury. Nie widać, prawda?
1: No, gratulacje.
3: Nie widać, to prawda.
2: No i a propos odchodzenia. Gadam z koleżanką, ona mówi, komitet trzeba powołać. Ja mówię, jaki komitet? Po co komitet? Mówi, no z każdej klasy po 3 osoby komitet, żeby oni poinformowali całą resztę.
1: Nie.
2: Ja mówię, ale po co? W ogóle nie możemy się spotkać tylko klasowo, po co od razu cały rocznik, 6 klas?
1: No nie ma rock'n'rolla
2: sensu. A ona mówi, nie, to już nie te czasy. To by się wydaje, że było 30 osób w klasie i 30 przyjedzie.
3: Nie.
2: Ja mówię, i co ty masz na myśli? Ona mówi, no... wiesz.
4: To są ci, co odkładali życie na później.
2: No właśnie. No właśnie. I do mnie mówi, trzeba powołać komitet trzyosobowy z każdej klasy. Oni tam poinformują, kogo trzeba, żeby przyjechali. Połowa nie żyje, a połowa przyjdzie.
4: O Boże, to znaczy, że biorą już z naszej
2: No.
1: A ty zostawiasz paletę na dole.
2: Tak.
1: Dziewczyno.
2: Nie, ty weź czas, to pieniądz, Boże, pani.
1: Dobrze, że nas spotkałaś na swojej drodze, że masz taką grupę, bo ja nie wiem, co było z tobą.
4: Ja się chyba z tej grupy wypiszę, znaczy, jak będziemy rozmawiać o takich rzeczach.
2: Nie.
0: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
1: Nie, ja to przyjechałem, bo ja taki się zrobiłem takim samozwańczym rzecznikiem mężczyzn, bo męskie zakupy, nie?
2: No to co?
1: No i jest jakaś taka różnica, kobieta a mężczyzna.
4: No
1: i się okazało, że my mężczyźni traktujemy zakupy, teren sklepów jako środowisko niebezpieczne. Mm? My jesteśmy na wojnie, my jesteśmy w dżungli, my się musimy, wiesz,
2: to ja jestem facetką.
1: To jest dla nas, wiesz. A wy kobiety, wy wypoczywacie. To jest dla was nagroda. Stąd jest ta różnica. Mówię, bo mamy tu przecież i sąsiadki, sąsiedzi nas oglądają. Tak. Jakby jakaś sąsiadka była zła, że sąsiad jest nieszczęśliwy na zakupach. Dziewczyny, pamiętajcie, to jest dla faceta zagrożenie życia.
2: Staram się w ogóle nie bywać w sklepach, bo ja chyba jestem jednak z tej waszej męskiej grupy. Dlatego ja zakupy robię w internecie, bo ja jestem chyba facetką po prostu, patrząc na shopping.
4: Ale czego ci faceci się boją właściwie w tych sklepach?
1: Nie, bo jest hałas, jest ruch, jest nowe terytorium. Jest jeszcze jedna fajna różnica. Zapomniałem jakieś też fajne badania, nie uwierzycie, to nazwę.
2: O nie.
1: Zapomniałem nazewnictwa, że facet, jak idzie kupić spodnie, to te spodnie, cokolwiek, musi spełnić minimum wymagań.
2: Czyli?
1: Chce kupić czarne spodnie. Są czarne spodnie, spełnia wymagania, biorę, wychodzę.
2: Wiecie co, ja uwielbiam.
1: A kobieta musi zobaczyć wszystkie spodnie czarne, jakie są w okolicy, żeby wybrać najlepsze.
2: A ja to w ogóle udaję, ja wchodzę do sklepu, jak już muszę, i widzę te czarne spodnie i czekam, aż mnie wybiorą. Bo tu są czarne, tu są czarne, tu są czarne i te, które do mnie powiedzą, to ja, to biorę i wychodzę.
1: No widzisz, to też ma ręce i nogi.
2: Tak.
4: No bo czasem Odeta mówi do pralki, a czasami spodnie mówią do Odety. Dobry. Ja uwielbiam, Skowi, jak ty wymyślasz te wszystkie badania.
1: To nie, ja zacznę, ja będę wrzucał pod
2: linki
1: do wyników badań.
2: A powiedz, a dlaczego jak jest 9,99, to dla was jest 9 zł, a dla nas jest 10?
1: To nie wiem, dlaczego tak to jest. Wy upraszczacie do góry, a my w dół.
2: Ale wiesz, że tak jest. U was jest zawsze taniej, a u nas jest drożej. Ja to samo kupujemy.
1: Nie mam pojęcia.
2: Musimy was na zakupy wysyłać, żeby taniej było.
1: Ale ja sobie to rozkminię. Ja sobie popatrzę.
4: Rozkminię sobie.
2: Bo to jest naprawdę, to podobno tak działa.
0: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: A ja znalazłam. Znalazłam patent na młodość, słuchajcie. I to nie jest żadna wizyta tam u tej babki, co ma strzykawkę i coś ci wstrzykuje. Zupełnie nie ten case.
4: No dawaj.
2: Przeżyłam wczoraj coś wybitnie zaskakującego.
1: No.
2: Jak wiecie, opowiadam wam od zawsze o tym, że mi się cały czas psuje samochód i ostatnio zdesperowana pojechałam na Mazury do mojej mamy i pożyczyłam takie małe auto, które ma 20 parę lat. I tyle samo przebiegło. Taki malutki samochodzik bez automatycznej skrzyni biegów, tylko tam trzeba walczyć o życie, jak jedziesz, wciskasz pedał
1: białe
2: do końca.
1: Białe tablice czy żółte już ma?
2: No nie, ma jeszcze takie normalne. I tam wciskasz pedał do końca, heblujesz i on jedzie 8 dych, wiesz, przez autostradę. I tak pędziłam wczoraj i powiem wam, że dawno nie czułam się tak młodo. To jest niewiarygodne, że wsiadasz do auta, które ma 20 lat, puszczasz sobie muza, włączam RMF i tam leciało jakieś takie akurat dobre lata 90. Słuchajcie. I powiem wam, że tak mknęłam przez Polskę, 8 dych, rozpędzona. Brałam wszystkie traktory i wszystkie fury, takie mniej ciekawsze niż moja. Mm. I poczułam wiatr we włosach. Ty pewnie nie pamiętasz, co to jest, ale ja normalnie miałam 20 lat mniej.
1: Włosy tak trochę
4: średnio. Co cię odmładza, Skowi?
1: Wiesz co, nie, ja jakoś w ogóle sam się czuję młody. Nie czuję, że tam, że mam 7 z przodu w PESEL-u.
2: A nic ci nie trzeszczy? Jak
1: nie, nie. Nie, tylko oczy czasami. Co to omówiliśmy ostatnio?
4: Presbiopia.
1: Że mam presbiopię.
2: To luz.
1: Nie.
2: To luz, nie, to ten młody człowiek.
1: Ale rzeczywiście, takiego, moja mama miała malucha Bisa.
2: O!
1: To takim maluchem bym poszalał.
2: Poszalałbyś, no.
1: No.
4: Też nie przesadzajcie, bo potem jednak znowu będzie trzeba iść do lekarza i stać w kolejce.
2: Ja się tylko tak poczułam się z momentu, że taka jestem, wiecie, jak
4: zimny łokieć, stawy ci zawieje, nerki, potem korzonki. Proszę cię, no też bez przesady, no, słuchajcie.
2: Ale jaka cena.
4: No, wiecie,
2: sekundy splendoru.
4: Wiem, zepsułam wam zabawę, sorry.
1: Nie, to życie nie może stygnąć, dziewczyno. Cmentarze są pełne tych, którzy pozwolili, żeby im życie wystygło.
2: Jak
1: nie,
2: to ustaliliśmy?
1: Tak się nie baw.
0: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Mam bardzo ważną informację. Zakończyliśmy nasze zebranie.
4: Przybijam pieczątkę. Dziękuję bardzo.
2: Do zobaczenia i do usłyszenia. W internetach.
4: Za tydzień też.

0: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia i uważajcie na siebie. Zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Spór dotyczący nominacji asesorskich nabiera rozpędu. Podpis pod pierwszym z dokumentów w tej sprawie złożył premier Donald Tusk. Ile naprawdę zarabiają Polacy? Zajrzymy do najnowszych danych GUS-u. A w faktach także najnowsze doniesienia z kortów tenisowych i prawdziwe smakowe rarytasy z lubuskiego. Donald Tusk podpisał pierwsze z dokumentów dotyczących najnowszych nominacji asesorów, by, jak podkreślił, mogli oni legalnie podjąć obowiązki. To kolejna odsłona sporu kompetencyjnego na szczytach władzy. Pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki wręczył akty nominacji nowym asesorom, jednak nie przekazał ich wcześniej szefowi rządu do kontrasygnaty, choć Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to konieczny wymóg. Na konferencji prasowej Donald Tusk zarzucił prezydentowi, że dopuścił się zamachu na konstytucję. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Premier Donald Tusk twierdził, że bez jego kontrasygnaty asesorzy nie mogliby orzekać legalnie. Szef rządu nazwał tę sprawę spiskiem przeciwko konstytucji, w którym uczestniczyli prezydent i prezes Trybunału Konstytucyjnego.
3: Trybunał Konstytucyjny ten w składzie nieprawidłowym i osobiście pan Święczkowski postanowili odpowiedzieć pozytywnie na zamówienie pana prezydenta Nawrockiego, stwierdzając, że tego typu dokumenty nie wymagają kontrasygnaty premiera.
2: Dzień po wręczeniu nominacji przez prezydenta Krajowa Rada Sądownictwa orzekła, że zgodnie z konstytucją dokumenty te wymagają podpisu premiera. Donald Tusk twierdził, że Karol Nawrocki próbował złamać ustawę zasadniczą.
3: Tak naprawdę mamy do czynienia z groźnym zamachem na konstytucję. Po raz pierwszy w sposób tak jawny.
2: Premier dodał, że dziś złoży podpisy pod wszystkimi nominacjami asesorskimi.
1: W faktach teraz Małopolska. Jedna osoba ranna po kłótni w trakcie towarzyskiego spotkania w Nowym Sączu. Jak przekazała RMF FM Anna Zbroja-Zagórska z Biura Prasowego Małopolskiej Policji, poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, gdzie jest operowany. Na razie nie wiadomo, czym został zraniony i jakie były motywy działania sprawcy, który został zatrzymany. Będzie to badać policja.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Około 5,5 tysiąca złotych na rękę. To według najnowszych wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego mediana wynagrodzeń w Polsce. Oznacza to, że jedna połowa Polaków zarabia mniej niż ta kwota, a druga połowa więcej. Czy te dane rzeczywiście są zgodne z portfelami Polaków? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Mediana jest bliższa prawdzie niż dane o przeciętnym wynagrodzeniu, gdzie używana jest średnia arytmetyczna. Dzięki temu widzimy realne liczby z wielu branż. Na przykład mediana w hotelarstwie i gastronomii to 3700 zł na rękę, więc niewiele więcej od pensji minimalnej. Na drugim końcu tabeli znajdziemy specjalistów z informatyki. Mediana wynosi 15 tysięcy zł brutto, a więc na rękę to kwota nadal pięciocyfrowa. Najnowsze dane GUS pokazują, że mediana coraz bardziej oddala się od średniej i to są dane niepokojące. Różnica wynosi już 22%. To oznacza, że dane o średnim wynagrodzeniu są coraz bardziej zawyżane przez najlepiej zarabiających.
1: Teraz w faktach ważne informacje dla kibiców tenisa. Hubert Hurkacz pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4, 7-6 w drugiej rundzie turnieju ATP w Montrealu i awansował do trzeciej rundy. Z kolei Magda Linet przegrała z rozstawioną z numerem 13 Amerykanką Iwą Jowicz 3-6-5-7 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Toronto. Wcześniej na tym etapie odpadły Maja Chwalińska i Magdalena Frank. Lubuskie smakuje wyjątkowo. W naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie odwiedziliśmy wczoraj specjalne miejsca. Kozie Rancho, Rybacką Chatę i Lubuską Spiżarnię, czyli miejsce zrzeszające lokalnych wytwórców. Z nimi o miejscowych serach i wędlinach rozmawiał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Patrząc na tę deseczkę, która tutaj jest przed nami, co takiego tam się znajduje?
7: Trzy rodzaje sera żółtego. Najstarszy jest 8-miesięczny, później 4 i 3. I są tam też serki świeże, takie, które można po wytworzeniu od razu zjeść.
8: Salceson to jest taki nasz flagowy produkt, bo Salcum Fixum to jest też nazwa, którą zaczerpnąłem od mojego ojca, który w ten sposób na salceson właśnie mówił. Próbujemy ten salceson z powodzeniem odczarowywać, bo to jest produkt, uważam, wyśmienity, jeżeli jest dobrze zrobiony.
1: O tych smakołykach mówili Jacek Rogielski i Jarek Szlachetko, lokalni wytwórcy z województwa lubuskiego. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, już przygotowuje kolejne fakty RMF FM, na które już teraz Was zapraszam. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: W Polsce ocieramy pot z czoła, a Węgrów, no można powiedzieć, oblewają zimne poty ze stresu, bo z powodu niskiego stanu Dunaju nawet na miesiąc może zostać wyłączona elektrownia jądrowa w Paks. Najtrudniejsze 5 dni przed nami. Ostatnia turbina w Paksie wciąż działa. Zakomunikował premier Węgier, Péter Modior, na portalu X przed godziną, teraz 12 po godzinie 11 i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24, bo jest z nami Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Jak pan ocenia powagę sytuacji na Węgrzech, tak w skali od 1 do 10?
2: Jest to naprawdę solidna dziewiątka, bo tutaj nie mówimy tylko o sytuacji na Węgrzech. Oczywiście koncentrujemy się na tym kraju, bo stamtąd płyną teraz takie dosyć dramatyczne doniesienia o właśnie wygaszaniu elektrowni jądrowej Paks, ale to nie tylko Węgry, bo podobnie...
1: Także Rumunia, prawda?
2: Także Rumunia, także Serbia i nie wiadomo co dalej, bo jeżeli sytuacja nie wróci do normy, no to może się okazać, że wiele innych krajów regionu, na przykład Bośnia, na przykład Kosowo, na przykład Słowenia, również będą mieć problemy z energetyką. Albo z tą klasyczną, konwencjonalną, taką jak elektrownie węglowe czy jądrowe, albo też z jednostkami wodnymi. Więc mamy tutaj do czynienia z czymś, co powoli nabiera rozmiarów kryzysu energetycznego.
1: Czy tej części Europy grozi blackout?
2: Nie da się tego wykluczyć, a ryzyko jest poważne, bo tak się właśnie składa, że symultaniczne problemy w kilku dużych jednostkach wytwórczych, na przykład właśnie w elektrowni Paks, ale też w jednostce Czarna Woda w Rumunii, to jest coś, co może prowadzić do załamania się tych systemów. Jeżeli nie znajdą się moce, które będą w stanie wejść w miejsce tych wygaszanych jednostek, czy to jądrowych, czy wodnych, no to faktycznie blackout może się pojawić. Oczywiście to jest ten najczarniejszy scenariusz, kiedy już wszystkie inne sposoby zawiodły, jeżeli chodzi o powstrzymywanie w takich, powiedzmy, kaskadowych wydarzeń, które są wtedy w możliwe. Natomiast to ryzyko jest spore i przed tym przestrzegają już zarówno Węgrzy, jak i Rumunii, organizując swoje spotkania kryzysowe. No w Rumunii mamy wprowadzony stan zagrożenia energetycznego na terenie całego kraju, który ma obowiązywać przez miesiąc. No to jest dowód na to, że sytuacja jest naprawdę bardzo poważna.
1: Ja bym chciał pana zapytać nie tylko o klimat, ale także o klimat polityczny, o geopolitykę, bo znanym faktem jest to, że Węgry są uzależnione od rosyjskiego paliwa jądrowego, prawda? I współpracy przy rozbudowie elektrowni Paks. Zwiększa to ich podatność na presję Moskwy? Jak pan to ocenia?
2: Jeżeli chodzi o tę konkretną sytuację, to tutaj większą podatność na presję Moskwy widziałbym zupełnie gdzie indziej, bo jednak paliwo jądrowe to jest coś, co można kupić z dużym wyprzedzeniem. To nie jest tak, że reaktor jądrowy zużywa paliwo w takim cyklu jak elektrownie węglowe, które nieustannie wymagają dorzucania do kotła nowych ilości węgla. Załadunek paliwa jądrowego do reaktora jądrowego odbywa się raz albo dwa razy do roku, więc przez ten pozostały czas jest w zasadzie spokój. Można kupić sobie zapas paliwa jądrowego i korzystać z niego przez lata, jeżeli chodzi o właśnie odłożone rezerwy. Tymczasem Rosja może faktycznie nacisnąć na Węgry, ale pośrednio, poprzez uderzanie w ukraińską energetykę, która w tym momencie i przez Węgrów, i przez Rumunów jest traktowana jako takie zaplecze strategiczne. Rząd węgierski i rząd rumuński rozmawiały ze stroną ukraińską w sprawie potencjalnych dostaw energii elektrycznej ze strony Ukrainy, właśnie do tych państw. I jeżeli teraz Rosja przypuściłaby taki precyzyjny atak na elementy infrastruktury energetycznej po stronie ukraińskiej, mogłoby się okazać, że ona uszkadza te elementy w systemu, które mogą przesłać krytyczne megawaty mocy właśnie w tych bardzo napiętych dniach, jakie są przed nami.
1: A jest jakaś alternatywa?
2: No, alternatywa w tym momencie polega na tym, żeby maksymalnie ograniczać, oszczędzać energię. I o to apeluje na przykład premier Péter Modior, który zwrócił się do swoich obywateli takimi słowami, żeby w tych krytycznych godzinach od 17 do 22 szczególnie intensywnie dbali o to, żeby nie marnować energii. Te godziny są istotne, bo wtedy mamy jeszcze cały czas względnie wysokie temperatury, ale już schodzi generacja z fotowoltaiki, w sensie słońce chyli się ku zachodowi, więc pracuje mniej mocy w fotowoltaice, które w tym momencie ratują w zasadzie całą Europę Środkową, bo to, że Węgry są w stanie normalnie teraz funkcjonować, to jest w dużej mierze zasługa mocy fotowoltaice, które pracują teraz w systemie tego kraju.
1: Czyli tym dodatkowym magazynem są odnawialne źródła energii.
2: no, tym źródłem wytwórczym, bo jeżeli spojrzymy sobie na dane, no to widać było, że kiedy w ciągu ostatniej nocy słońce zaszło, to Węgry stały na imporcie energii. One importowały 60% zużywanego prądu. To jest gigantyczna wartość. Dla porównania, Polska importowała w tym samym czasie około 1% swojej energii elektrycznej, więc to pokazuje różnicę, to pokazuje skalę tego procesu, który w tym momencie zachodzi w energetyce węgierskiej. To jest bardzo poważne ryzyko, bo kiedy tego importu po prostu by brakło, a tak może się wydarzyć, no to będzie problem z funkcjonowaniem węgierskiej i nie tylko węgierskiej energetyki.
1: No to widzimy, jak niepewna jest ta sytuacja, bo z jednej strony jest, powiedzmy, uzależnienie od jednego dostawcy, takiego właściwie monopolisty, jakim jest Rosja, a z drugiej strony mamy taką niepewną sytuację w pogodzie, prawda, no bo te odnawialne źródła energii też zależą od tego, czy wieje wiatr, czy świeci słońce.
2: Czy
1: ta niepewność jest już wpisana w ogóle w ten system, czy da się jakoś stworzyć może jakieś unijne sieci, które byłyby tutaj gwarantem?
2: Te sieci są stworzone i one funkcjonują i dzięki temu właśnie Węgry mogą normalnie działać jako system energetyczny. Natomiast tutaj warto zauważyć jedną bardzo ważną rzecz. Takie elektrownie, jak na przykład elektrownia jądrowa w Paks, one były budowane w oparciu o normy z XX wieku. O normy, które wskazywały na przykład, ile mamy dni upalnych w ciągu roku w takim państwie jak Węgry i do jakich poziomów może obniżyć się lustro wody w Dunaju. Teraz te wszystkie normy są przekraczane przez zmianę klimatu, która wypycha nas poza te bezpieczne kryteria, w oparciu o które tworzyliśmy i naszą infrastrukturę.
1: Tak króciutko jeszcze, na koniec. Jak pan widzi perspektywy tego projektu Paks 2, budowanego z udziałem rosyjskiego Rosatomu, po tym, co się teraz dzieje?
2: On jest już na ukończeniu, natomiast to bardziej widzę tutaj pytanie pod kątem tego, czy uda się Węgrom przeprowadzić prace hydrologiczne, które przekierują więcej wody na jednostkę jądrową, tak żeby uniknąć takich sytuacji jak obecnie.
1: Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki.
2: Dziękuję również.
0: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w radiu RMF24.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Rozmawiamy teraz w Radiu RMF o rekordowo wręcz niskich poziomach rzek w naszej części kontynentu. Przez niski poziom wody w Dunaju elektrownie wodne w Serbii odnotowują teraz najniższy poziom produkcji od uruchomienia. Informuje o tym minister górnictwa rządu w Belgradzie. Bardzo niski stan wody jest też na Węgrzech. Pewnie o tym słyszeliście. Tam zaspokajająca trzecią część zapotrzebowania Madziarów na prąd elektrownia atomowa pracuje, ale na ledwie ponad 10% możliwości. Rząd w Budapeszcie wstrzymał m.in. kursowanie pociągów elektrycznych towarowych. Przedwczoraj rumuńska armia z kolei wysadzała skały, żeby zwiększyć przepływ w głównym korycie Dunaju i pomóc tamtejszej siłowni atomowej. W Rumunii stanęły fabryki Daci i Forda. W wyniku utrzymującej się na zachodzie Niemiec suszy poziom wody w Renie spadł wczoraj do najniższego poziomu od XIX wieku w jednym z punktów pomiarowych. Wczoraj też informowano, że elektrownie Kozielnice i Połaniec ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu Wisły. Z nami w Radiu RMF jest profesor Tomasz Okruszko z Katedry Hydrologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: To najpierw takie pytanie dotyczące stanów wody wieloletnich. Gdybyśmy pominęli ten rok i spojrzeli wstecz na poziom wody w ostatnich latach i porównali z taką wieloletnią średnią, to co z tego wynika? Innymi słowy, rzeczywiście płynie coraz mniej wody z roku na rok w tych rzekach naszej części Europy, czy nie?
2: Jeżeli patrzy się średnio na przepływy, to one są porównywalne. Kłopot polega na sezonowości niżówek, czyli tych bardzo niskich przepływów, które coraz częściej występują. Wspominał pan na początku o Renie i Dunaju, to z tej perspektywy mamy rok 2018 z dużymi niżówkami, 2022 z bardzo dużymi, 26, który wydaje się być rekordowy.
1: A to są letnie niżówki, panie profesorze, czy niekoniecznie letnie?
2: To z reguły są letnie. To, co się zmieniło i coraz bardziej się zmienia, to po pierwsze, że one występują wcześniej. Należy pamiętać, że Ren i Dunaj są rzekami, które są zasilane z Alp, w związku z tym tam te roztopy i późniejsze zasilanie powoduje, że one w takie niżówki wchodziły mniej
1: więcej we wrześniu.
2: Sierpnia, we wrześniu, prawda? A teraz mamy je od połowy lipca, a w ostatnich dniach, tak jak pan wspomniał, Ren w środkowym odcinku i Dunaj poniżej Budapesztu nie są spławne, to znaczy na Renie pływają barki tak do 20% załadowane. Dunaj jest wyłączony z nawigacji od Budapesztu aż do granicy z Rumunią, co jest dużym ciosem, dlatego że akurat te dwie rzeki stanowią istotny korytarz transportowy i trzeba przesadzać ten ładunek na kolej i do na ciężarówki.
1: No tak.
2: Dodatkowo w Dunaju jest ten kłopot z zasilaniem elektrowni atomowych.
1: W Rumunii z kolei
2: w Serbii to jest hydroenergetyka, czyli ilość wody, która przepływa przez turbiny.

0: Także to ma dosyć szeroki wpływ w tych dwóch dziedzinach, w energetyce i w transporcie.
1: W prognozach pogody nie widać deszczu, ale no załóżmy, żeby się takie chmury deszczowe jakoś zebrały, zlitowały, wystarczyłoby kilka dni deszczu, żeby tę sytuację wyprostować?
0: To znaczy, trudno mi to sobie wyobrazić. To znaczy, to musiałyby być bardzo silne opady i obejmujące pół Europy, żebyśmy w tej naszej części środkowej Europy, żeby tą sytuację poprawić, albo bardzo duże opady w Alpach, więc prawdopodobnie bylibyśmy też w sytuacji takiej powodziowej, żeby to uzupełnić. Także raczej, jak czytam teraz te komunikaty, to wszyscy przyjmują ten scenariusz długotrwałej niżówki, takie aż trwającej do jesieni, i zastanawiają się nad konsekwencjami tego faktu. Także to nie ustąpi z poniedziałku.
1: A jakie tu mogą być środki zaradcze? No bo tak mogłoby się wydawać, że jedynym sposobem byłoby jakieś zwiększenie możliwości retencji, prawda? Czyli budowa zbiorników. No ale to przecież są długie lata. Jest jakiś inny sposób?
0: To znaczy, gospodarka wodna próbuje się adaptować do zmienionego klimatu i przebudowa infrastruktury, czy plany przebudowy infrastruktury są jedną z nich. Wspomniał pan o tych próbie przymknięcia Dunaju, żeby więcej wody szło do kanału, który zasila elektrownię atomową, a właściwie tych urządzeń chłodzących. I tego typu działania są działaniami interwencyjnymi, natomiast muszą być zmiany infrastrukturalne, adaptujące nas do okresowych, silnych niżówek. I to nie jest zadanie tanie i krótkotrwałe, także raczej musimy też adaptować zachowania swoje, no i dyskutować, gdzie pieniądze, których w budżetach nie ma, muszą iść, żeby tą infrastrukturę zaadaptować, bo do tego to się sprowadza, zaadaptować do tego, żeby mogła funkcjonować także przy bardzo niskich stanach wody, w dużej mierze podnosząc je albo dla transportu, albo dla ujęć wodnych.
1: Będziemy mieć, myśli pan, taką sytuację jak choćby mają Hiszpanie, jak to na Półwyspie Iberyjskim jest wewnątrz Hiszpanii, że rzeki, które są całkiem pokaźne w ciągu roku latem, są prawie niezauważalne? Będziemy mieć takie wysychanie rzek w Polsce również, w środkowej Europie? Na stałe?
0: To znaczy, w odcinkach źródłowych i niewielkie cieki już wysychają, już momentami są okresowe i to ma oczywiście wpływ na krajobraz. Natomiast jeżeli chodzi o duże rzeki, no to mamy pewien zapas. Oczywiście my możemy powiększyć możliwości takie buforujące poprzez działania techniczne na rzekach, ale w stronę ich renaturyzacji, to znaczy w stronę taką, w której te urozmaicone koryto, płytsze koryto powoduje, że rzeka funkcjonuje nawet przy mniejszych przepływach, a nie, że jest trapezowa, wyprostowana i szybko odprowadza wodę, i przy bardzo niskich stanach od razu mamy kłopoty, czy siedliskowe, czy związane z przesychaniem terenów przyległych. Także działania tak związane z przystosowaniem cieków, ale w takim środowiskowym sensie są konieczne, żebyśmy nie mieli cieków okresowych. Natomiast przynajmniej nie ma żadnych danych, które mogłyby potwierdzić takie śmiałe tezy, że nagle Odra, Wisła czy Warta stanie się rzeką okresową. To jest zbyt daleko idące przypuszczenie.
1: No to takie pocieszenie małe na koniec. Bardzo dziękujemy. Gościem Radia RMF był profesor Tomasz Okruszko ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a rozmawialiśmy o rekordowo niskich poziomach rzek w naszej części Europy.
2: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF 24.

0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Cześć kochany, cześć kochanieńka. Jesteśmy radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych. Ale dzisiaj będą historie. Dzisiaj będzie o zwierzętach w służbie ojczyzny.
2: Otóż to, wchodzą oni cali w bieli i mówią: dzień dobry, dobry wieczór, cześć złote wybączki nasze, Przemysław Skowron
1: i Jacek Tomkowicz, zaczynamy.
2: Kłaniamy się wam, małe pszczółki, dajcie głośniej, jedziemy z historią dla dorosłych w RMF FM.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: I można teraz dziewczynę za dłoń złapać i powiedzieć: popatrz, ta piosenka była dla ciebie.
2: Można tak.
1: Można.
2: A potem spójrzcie jej w oczy i powiedzcie: dziewczynie, daj głośniej, słuchamy, bo to radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych. Czyli historia piękna i piękno historii w jednym. Dziś na tapecie zwierzęta w służbie ojczyzny. Teraz uwaga, miś Wojtek.
1: Nie koralgol, nie puchatek, nie uszatek, tylko Wojtek. Na pewno, wszystko masz ustalone. Okay.
2: Tak, był taki w Wojsku Polskim i nawet dosłużył się stopnia kaprala.
1: To są dwie belki.
2: Tak, dokładnie. Kapral to jest najmłodszy stopniem członek korpusu podoficerów młodszych.
1: Bo tak, bo to jest z tej pieśni, nie? Tam kapralu, czy ci nie żal, kapralu.
2: Tak, to jest dokładnie właśnie z tej pieśni. To jest ta pieśń. I to jest właśnie ten stopień. I nasz kapral Misiek.
1: Dobra, ale czekaj, po kolei. Bo co niedźwiedź robił w polskiej armii i w której?
2: A Wojtek służył w armii generała Andersa. Jak do niej trafił, to są dwie wersje początków Wojtka w naszym wojsku. Pierwsza mówi o tym, jak to w kwietniu 42 nasze oddziały, które wyszły ze Związku Radzieckiego.
1: Zrobimy kiedyś o tym odcinek, bo to jest fascynująca historia.
2: Tak, tak, tak. Otóż te oddziały, a właściwie żołnierze jednego z nich w Iranie mieli napotkać na drodze młodego, głodnego chłopca. I podobno ulitowali się nad nim, nakarmili biedne dziecko, plus dali mu coś tam jeszcze na drogę, a ten im w podzieńce wręczył swój tobołek z małym misiem w środku.
1: Wiadomik, piękna historia, a łza wzruszenia zrasza puszek niewinności na polisiach. No, a jak było naprawdę?
2: Druga wersja, bardziej prawdopodobna, początkowa Wojtka w Wojsku Polskim, mówi o tym, że napotkany młody Irańczyk po prostu przehandlował niedźwiadka za czekoladę, konserwę wołową i szwajcarski scyzory.
1: I to jest porządna, mięsista historia i w taką wierzę. Swoją drogą to dobra cena za misia, nie? Tam czekolada, konserwa, scyzory.
2: A za misia, który potem dźwigał ciężkie skrzynie z amunicją do działu dużego kalibru, to wygląda jak za darmo.
1: No.
2: Ale najpierw Wojtkiem zaopiekowała się Irenka Bokiewicz.
3: A Irusia będzie teraz całować oczka misia Rysia?
2: Tysiące cywilów uciekało z Sowietów, chroniąc się przy wojsku, w tym i dzieci. I podobno miś dostawał od niej mleczko z butelki po wódce. Ale ze smoczkiem.
1: Przy wojsku ciężko butelki po orężadzie, także dobrze.
2: No i potem wyrośniętego już Wojtka przejął generał Boruta Spiechowicz i przypisał go, uwaga, na stan 22. Kompanii Wsparcia Artylerii. I miś potem przeszedł cały szlak bojowy z drugim korpusem.
1: Czekaj, bo to chyba jakaś dłuższa historia. To może zróbmy tak. To czekaj, teraz gramy najlepszą muzykę.
2: Dobra.
1: I za chwilę wracamy do misia Wojtka.
2: Łapcie tam dziewczęta za ręce.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Dobrze jest przeplatać takie opowieści o historii kawałkami dobrej muzyki.
1: Tak, bo nieraz mój dziadek mi opowiadał na przykład historie takie z wojny, ale nie grał muzyki.
2: No mój to samo, mówił. Wtedy leży przemegle za izą Niemca, ja mam taśmę od CKM-u nałożoną, nie? Ale muzyka nie grała wtedy, nie?
1: Tego brakowało, ja nie wiedziałem. Historia dla dorosłych, radiowcy bez cenzury, Jacek Tomkowicz,
2: Przemysław Skowron.
1: I zwierzęta w służbie ojczyzny. Dziś o tym, że Szarik z czterech pancernych, on nie był sam.
2: Nie.
1: On miał koleżanki i kolegów w pięknym świecie czworonożnej fauny.
2: Tak, istnienie fauny, zwłaszcza tej bujnie rozkwitłej, jest stanowczo, uważam, dowodem na istnienie Boga.
1: I cieszmy się, my, którzy możemy jej doświadczać.
2: Tak, tak. Miś Wojtek.
1: A właśnie, bo to o misiu mieliśmy.
2: Miś Wojtek, niedźwiedź 22. Kompanii Wsparcia Artylerii 2. Korpusu Polskiego, wracamy do tematu. Po wciągnięciu na stan dostał mundur, hełm, płaszcz i racje żywnościowe.
1: Słusznie, to miś to nie jest tania sprawa w utrzymaniu i wyżywieniu. Nie ma.
2: Podobno Wojtek uwielbiał słodycze, marmoladę i piwo.
1: O, to piwo szczególnie, to kategoria słodycze.
2: Szybko się nauczył rozpoznawać piwo w puszkach, sam sobie robił dziury pazurem i pił. Bywało, że przesadził i wtedy wdawał się z żołnierzami w zapasy. Lubił też papierosy, ale jeść.
1: Słusznie, bo on dbał o mikroelementy i błonnik. To jest chwalebne.
2: Tak, ale Wojtka bardzo kochali na przykład mali pacjenci szpitala dla dzieci pod Bejrutem. Tam były te dzieci, które dochodziły do siebie po Związku Radzieckim, prawda? I w końcu miś razem z drugim korpusem trafił do Włoch. Początkowo podobno bał się huku dział, ale szybko przywykł.
1: Jeszcze powiedz, że nauczył się łowić Niemców i mamy komplet.
2: Nie no, chłop miał robotę na tyłach, prawda? Kroniki piszą o 45-kilowych skrzyniach z amunicją, które nosił. No, a zasuwanie z takimi skrzyniami po włoskich górach to jest ciężka sprawa. Potem Miś był pod Monte Cassino, był pod Anconą, był pod Bolonią.
1: Ciekawe, czy Wojtek wiedział, że to pociski na Niemców.
2: Nasi żołnierze mawiali, że choć Misio jest z Iranu, to jednak w głębi duszy jest Polakiem. Więc myślę, że radowało się jego polskie serduszko, że lejemy Germańca, prawda? Po wojnie Miś razem ze swoją kompanią trafił do Szkocji.
1: I pokochał szkocką.
2: O tym kroniki milczą. Wojtka za to pokochały dzieci, zwłaszcza, że dawał się im głaskać za marmoladę. A po rozformowaniu korpusu Miś zamieszkał w Zowedenburgu i bywało, uwaga, że wpadali do niego koledzy z wojska.
1: Z piwem i marmoladą. Magicznie. Należy być częścią świata zwierząt. Cześć, Misiu, dzień dobry. Nie,
2: bywało, że żołnierze 22. kompanii przekraczali ogrodzenie wybiegu Miśka i bawili się z nim w jego ulubione zapasy. Ku przerażeniu obsługi i zwiedzających. Miś zmarł 2 grudnia 63, także ładnie dożył.
1: Ale ma i miał będzie swoje małe miejsce w naszych polskich, pojemnych serduszkach.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: A tutaj radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych, czyli kolejna porcja niecodziennych produktów audio dla ciekawych świata. Tak bym to zareklamował.
2: Ładnie.
1: Oraz dla zuchwałych podcastofilów.
2: Jeszcze ładniej.
1: I tutaj tylko nie można się przejęzyczyć. Podcastofilów.
2: To jest ładne. Mhm. Dzisiaj zwierzęta służby ojczyzny, teraz kolejny miś, właściwie misiowa, bo będzie o polarnej niedźwiedzicy naszych żołnierzy w Murmańsku.
1: To od początku, może zacznijmy od tego, co nasi robili w Murmańsku, bo przecież to jest za kołem podbiegunowym, dobrze kojarzę.
2: Tak. To korpusy polskie walczyły po stronie białych Rosjan z czerwonymi. Po rozbiciu żołnierze gromadzili się właśnie między innymi w Murmańsku.
1: I siedzą, tam... a tu przychodzi miś.
2: Prawie że. Jeden z naszych żołnierzy uderzał do pewnej damy miejscowej, do której podbijał też pewien Włoch. I panna nie potrafiła wybrać, nie, czy tutaj bardziej, że tak powiem, Polonia, czy Italiano. Ale że lubiła zwierzęta, to zaczęli jej chłopcy znosić pod okno różne futrzaki takie.
1: Do dziwnych czynów jest zdolny mężczyzna, gdy płonie pragnieniem.
2: Oj tak, no. I nasz rodak gdzieś tam dorwał niedźwiedzicę, która, tak się jakoś złożyło, ugryzła onego Włocha w dupę. Ten uciekł.
1: A co na to panna?
2: No panna wybrała naszego, prawda? Ale misia już nie chciała. Za to misiem zaopiekowali się żołnierze batalionu Murmańczyków i odkryli wtedy, że ten miś to tak naprawdę jest dziewczyna, że tam nie ma zimbi zimbi i nazwali ją Baśka.
1: A czy ta Baśka też miała fajny biust, czy?
2: No pewnie tak, acz ja tam, wiesz, misiowi pod futerko zaglądał nie będę, no. Baśka przeszła z Murmańczykami szlak bojowy, walki na Półwyspie Kolskim, pod Archangielskiem, no i w końcu trafiła z oddziałem do twierdzy Modlin pod Warszawą.
1: Na zasłużoną niedźwiedzią emeryturę. To jest godne i sprawiedliwe.
2: Tak trochę nie do końca, bo Baśka zerwała się z łańcucha. Wskoczyła na krę na Wiśle i popłynęła na drugi brzeg, a na drugim brzegu pobiegła do wsi, no i tam ją miejscowe chłopy przestraszone zatłukły widłami, zakłuły ją po prostu.
1: No, tak to w życiu bywa, to, że radośnie rozpoczęte historie znajdują swój epilog przyszpilone do podszewki rzeczywistości czymś tak smutnym jak igły wideł.
2: Ty pięknie mówisz, tak. No. A potem w ramach takiej namiastki życia pozagrobowego wypchana Basieńka stała w Muzeum Wojska Polskiego, ale gdzieś zaginęła. Nie wiadomo.
1: Druga śmierć,
2: tak.
1: No, to nie każdy czworonóg może to przeżyć, a szkoda.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Z historią dla dorosłych i radiowcami bez cenzury otulimy was wiedzą i najlepszą muzyką.
2: Dokładnie, a dzisiaj tylko przypomnę zwierzęta w służbie ojczyzny. No i jak myślicie, jakie zwierzęta najłatwiej jest wyszkolić?
1: Nie wiem, no chyba pies, koń. Tyle mi przychodzi do głowy.
2: A mewy?
1: Co mewy?
2: No mewy.
1: A to jest jakaś łamigłówka, mam podać rym, czy co?
2: Nie, poważnie. No, brytyjskie wojsko w trakcie I wojny światowej chciało wyszkolić mewy, żeby te, uwaga, mewy bombardowały niemieckie łodzie podwodne.
1: Bombardowały, tak? Ale czymże tak?
2: No kurde, zgadnij czym. No. Chodziło o to, żeby mewy załatwiały się na peryskop. To jest prawda wszystko. Wystający nad wodę, żeby Niemcy nie widzieli, gdzie płyną.
1: Uwaga, idzie żart. Jak się nazywa niemiecki wizjer na łodzi podwodnej?
2: No jak?
1: Peryszkop.
2: A peryszkop, świetnie, to jest bardzo śmieszny.
1: No.
2: Ale to zostaw może ten żart dla siebie, nie powtarzaj ludziom, dobrze?
1: Czyli, że nie był to żart petarda.
2: Nie. No powiem ci, że z tym żartem było troszeczkę tak jak z tymi mewami, prawda? No, było oczekiwania, ale się wzięło i, no jak mówi młodzież, zesrało.
1: Właśnie, bo my o mewach. A jak się taką mewę szkoli? W ogóle co, uczysz ją komend? Tam mewa odłamkowym ładuj!
2: Nie wiem, ale wiem, że Brytyjczycy przygotowali nawet specjalną łódź, na której mewy miały ćwiczyć.
1: Załoga tej łodzi miała przerąbaną robotę, no.
2: Ale od razu macie odpowiedź, dlaczego na krakowskim rynku w czasie wojny nie było ani pół niemieckiej łodzi podwodnej. Bo po prostu gołębie, wszystkie peryskopy, no wiadomo, co z nimi
1: wiadomo. To skoro na historii mi o tym nie mówili, to znaczy, że się pomysł nie przyjął.
2: No nie przyjął się, jakby pracę zawieszono w 1917.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: No i bardzo dobrze, i bardzo dobrze tak jest. Czy macie w kubku herbatkę, czy macie coś tak typu kakaoko? Ja nie będę wnikał, sądźcie dalej i słuchajcie najlepszej muzyki w RMF FM. Bawcie się.
1: Ale do tego właśnie najciekawsze tematy z historii, o których nie mówiła wam pani na lekcjach.
2: Bo się bała.
1: I teraz o jakich zwierzętach słyszeliście na lekcjach historii? Wymieniajcie.
2: No Hitler, Stalin, prawda, Oszarik też był.
1: No i oczywiście te, o których już dzisiaj mówiliśmy w historii dla dorosłych, bo mam nadzieję, że zapisujecie sobie wszystko ładnie w zeszytach.
2: Tak, prześlijcie nam zdjęcia waszych zeszytów do historii. Za tydzień przyjdzie Olbratowski i będzie was przepytywał, dokładnie, co to dzisiaj opowiadaliśmy, prawda? Także radzę się przyłożyć do nauki.
1: I dotąd mówiliśmy o zwierzętach, które miały znaczny szacun wśród żołnierzy, nie? Bo tak, Wojtek, tak, Baśka, mewy.
2: Tak, a teraz będzie o zwierzętach, które nie miały szacunu. Hitler, prawda? Stalin.
1: Nie, no teraz będzie o sowieckich psach.
2: O, to jest sobaka.
1: Tak.
2: Zna się te języki obce.
1: Tak, jak już wiesz, jak jest pies, to możesz sobie wpisywać w CV. Rosyjski płynny. Tak.
2: Dobra, co z sowieckimi psami, bo to może do tematu przejdźmy.
1: Któryś chory na głowę ruski wpadł na pomysł, żeby przy pomocy psów wysadzać niemieckie czołgi.
2: Co to znaczy? Że co?
1: Że szkolili psy, żeby myślały, że pod czołgiem jest mięso.
2: Aha.
1: Ubierano na psy ładunki wybuchowe i kierowano na niemieckie czołgi. Jak pies wchodził pod czołg wroga, no to ubudu.
2: Ale że razem z psem.
1: Ubudu razem z psem.
2: No i w tym momencie każde czułe serduszko zapłakało.
1: Tak, do więzienia tak tych, którzy to zrobili.
2: No prawdopodobnie niestety już nie żyją, także...
1: No szybko działają te moje pomysły. No, dziękuję. No ale właśnie, bo ruskim się ten pomysł nie do końca sprawdził, bo tak się okazało, że Niemcy potrafili te psy z bombami rozbrajać.
2: Przepraszam, że tak zapytam przytomnie, prawda, bo przytomny jestem. Jak się rozbraja psa z bombą?
1: No kiełbasą.
2: Aha.
1: No a do tego niemieckie czołgi inaczej pachniały.
2: Czym pachniały niemieckie czołgi?
1: Nie wiem, tymi choinkami zapachowymi Wunderbaum chyba.
2: O zapachu New Car. Moje tanki.
1: No i przez to zdarzało się, że psy chowały się pod radzieckie czołgi i je wysadzały.
2: I dobrze tak nieczułym dziadom, prawda? Bomba pod czołgi się kiera w plecy.
1: Tak, słuchajcie, i obiecujemy, dzisiaj do końca programu już tylko o ładnych rzeczach będzie.
2: Mhm.
1: Na pewno.
2: Mhm.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Pasowałoby
2: to.
1: To by pasowało. Do refrenu jakby to dołożyli, to normalnie by był hit wszechczasów.
2: Mogę sprzedać ten tekst.
1: Słuchaj, dobra, jak będę się z Sarsą widział, to zadzwonimy do ciebie.
2: Obiecaliśmy wam dzisiaj, że w historii dla dorosłych będzie już tylko o pięknych i szlachetnych rzeczach. Było o Sarsie, teraz będzie o kotkach.
1: Cudownie. Ja kocham koty, mam nadzieję, że w tej historii nic złego się im nie stało.
2: Nie, to znaczy... No prawie że.
1: Aha.
2: Ostatnio wyciekły dokumenty, uwaga, o tajnej akcji wykorzystania kotów przez CIA w latach 60.
1: A miała jakiś fajny kryptonim ta akcja? Bo one tam w CIA to takie zagraniczne mają fajne.
2: Bardzo, to też mógłby być tytuł rozkładówki w Playboyu, Acoustic Kitty.
1: Bardzo dobra nazwa. Albo jako zespół bym ich widział. W poniedziałek na pobliście Acoustic Kitty w RMF FM.
2: Bo to by się troszeczkę chyba, mam wrażenie, z Atomic Kitten pokićkało, także...
1: A może? No ale co te koty miały robić tam w tym CIA-u?
2: Te koty w CIA-u miały podsłuchiwać. Wszczepiano w nie, w te koty, mikrofony i źródła zasilania.
1: Już mi się ta historia przestaje podobać.
2: A w ogony kotkom dawano anteny.
1: Matko bosko. Mój też ma nieraz ogon do góry i nawołuje agentów od sąsiada. To może być to.
2: No właśnie, największy problem CIA miała z tym, żeby przekonać kota, że ma iść tam, gdzie oni chcą, żeby on poszedł, wiesz.
1: To jest przecież niewykonalne. Jak każdy, kto ma kota, wie, że to jest niewykonalne.
2: Cała akcja, i to jest jeszcze dobre, kosztowała 20 milionów dolarów i skończyło się kompletną klapą.
1: No ale chociaż jednego kota obwieszonego elektroniką wypuszczono na miasto, czy?
2: Tak, ale podobno inne koty krzyczały tam za nim. Ty, robokop idzie, ej, tak jest.
1: Ale ja się poważnie pytam.
2: W dokumentach są rzeczywiście informacje o jednej takiej akcji. Kot miał podsłuchiwać rozmowę odbywającą się na ławce w Waszyngtonie.
1: O, to nagrałbym o tym serial House of Cats.
2: Tak, tylko że to ten kot, o którym mowa, poszedł na akcję i zginął pod kołami taksówki, także nawet nie doszedł do tej ławki.
1: To musiało być kocie samobójstwo. To z anteną w dupie też byś tak zrobił.
2: Dokładnie, ale od tej historii inaczej będę patrzył na tego kota na Żoliborzu.
1: Może coś w tym jest.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Jeżeli coś wam umknęło, prawda? Bo na przykład żona was wysłała ze śmieciem, albo sąsiad tam polewał akurat, więc nie mogliście być przy radiu, to spokojnie, wszystko będzie za chwilę na podcastach, sobie posłuchacie całego dzisiejszego spotkania z nami.
1: Tak jest, rmfon.pl to jest ten kierunek, historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz
2: i Przemysław o jeansowych oczach, całujemy was mocno tam, gdzie lubicie.

0: czwartek, 6 sierpnia, zbliża się godzina pierwsza, czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Piorun wywołał pożar domu na Opolszczyźnie. Z ogniem walczy ponad 30 strażaków. To tylko jedna z setek interwencji. Większość senacka przeciwko referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To, przypomnijmy, pomysły prezydenta Karola Nawrockiego. Synoptycy prognozują, że piątek zakończy falę ekstremalnych upałów w Polsce. Poważna interwencja strażaków po burzach w gminie Lubrza na Opolszczyźnie. Piorun uderzył tam w dom jednorodzinny i spowodował pożar dachu. Z ogniem walczy ponad 30 strażaków. Nikomu na szczęście nic się nie stało, a w całym kraju strażacy właśnie z powodu burz i upałów od wczoraj interweniowali ponad 300 razy. Najwięcej interwencji jest właśnie na Opolszczyźnie, na Śląsku, w Wielkopolsce i w województwie łódzkim. Niebezpiecznie było również nad Jeziorem Nyskim. Silny wiatr zerwał wiele łodzi z bojowisk. Część jednostek zaczęła dryfować po akwenie. Ciąg dalszy burz spodziewany jest dzisiaj, zwłaszcza w północnej Polsce. Do 20 w większości regionów aktualne będą ostrzeżenia przed upałem. Chciał zaoszczędzić czas i dlatego nie zdemontował osprzętu kombajnu. Tak wynika z wyjaśnień kierowcy, który odpowiada za śmiertelny wypadek z udziałem 11-latka na hulajnodze w Sypieniu w Łódzkiem. Przed prokuratorem 48-latek nie przyznał się do winy, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
1: Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, nie miał on wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego i nienormatywnego wolnobieżnego po drodze publicznej. Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego headera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. W wyniku tego przy pokonywaniu zakrętu w lewo, gdzie z powodu roślinności widoczność była ograniczona, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym małoletnim. Chłopiec miał na głowie kask, jednakże w wyniku kontaktu z ostrymi elementami roboczymi maszyny zmarł.
0: Wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.
2: Polityka w faktach RMF FM.
0: Co dalej w sprawie proponowanego po raz kolejny przez prezydenta Nawrockiego referendum? Przypomnijmy, pytanie brzmiałoby, czy jest pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Większość senacka nie poprze tego wniosku, usłyszał w Izbie Wyższej nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Kacprze, jakie argumenty padają?
3: Rządzący podkreślają, że referendum służy do podjęcia jakiejś konkretnej decyzji, a w tym przypadku nie jest to możliwe.
4: Referendum nie jest w stanie rozstrzygnąć tego, czy Polska może się wycofać z polityki klimatycznej, czy nie może, no bo to jest decyzja na szczeblu Unii Europejskiej. Oni o tym doskonale wiedzą.
3: Twierdzi senator Piotr Masłowski z Unii Centrum. Opozycja jest innego zdania i jej politycy uważają, że unijne przepisy niszczą polską i europejską gospodarkę.
5: Ten kaganizm klimatyczny, który jest na nas nakładany, czy wręcz my jako Europejczycy sami na siebie nakładamy, no to jest ograniczenie konkurencyjności Europy, w tym również i Polski, z największymi graczami gospodarczymi świata.
3: Podkreśla senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Jednocześnie politycy PiS-u przekazali, że jeśli Senat odrzuci wniosek prezydenta o referendum, ugrupowanie złoży projekt ustawy zakładającej wyprowadzenie Polski z europejskiego systemu handlu emisjami, czyli z systemu ETS.
0: Zmęczeni, ale szczęśliwi. Wczoraj do Polski wrócili z Chin nasi siatkarze, zwycięzcy Ligi Narodów. Na lotnisku w Warszawie witał ich nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. No to ile trwała droga do domu?
6: Jak mówił mi nasz libero Jakub Popiwczak, wyszło ponad 30 godzin, a wszystko to, przypomnę, przez opóźnienie jednego samolotu i w konsekwencji kolejnych przesiadek.
7: Zmęczony, ale świetnie. Wydaje mi się, że to, co zrobiliśmy w niedzielę i to, jak ten turniej przebiegał, pozwoliło w tej podróży czuć się naprawdę wyśmienicie.
6: Złoto w Lidze Narodów to już załatwione i teraz oczywiście wrześniowa walka o Mistrzostwo Europy, impreza sezonu. A wcześniej, jeszcze pod koniec sierpnia, Memoriał Wagnera w Krakowie. Odpoczynku nie będzie wiele, bo już w poniedziałek siatkarze zaczynają treningi w Zakopanem.
7: Wiadomo, że ze względu na te podróże i na całe perypetie cały czas negocjacje się toczą, jeśli chodzi o przedłużenie, wydłużanie tego wszystkiego. Natomiast w pewnym momencie trener chyba już nie może być co bardziej ugięty.
6: Z lotniska Chopina w Warszawie Cezary Dziwiszek.
0: Jeżeli tęsknicie za latem z temperaturą maksymalną poniżej 30 stopni, no to musicie poczekać do piątku. Ten dzień przyniesie nam odpoczynek od ekstremalnych upałów, tak prognozowała w radiu RMF24 Agnieszka Prasek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Te temperatury będą już poniżej 30 stopni, one będą w granicach 24-27 i na południu i południowym wschodzie tam będzie cały czas najcieplej. Natomiast od niedzieli spodziewamy się ponownie wzrostu temperatury, raczej spokojniejszej aury i te temperatury będą ponownie przekraczać 30 stopni i początek tygodnia zapowiada się bardzo podobnie.
0: Ochłodzenie jednak dopiero w weekend, na razie będzie jeszcze bardzo gorąco. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy dla Was aktualne mapy pogodowe.
2: Upalne fakty RMF FM.
0: W czasie tak ekstremalnych temperatur Sanepid przypomina, że szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na żywność i przechowywać ją w odpowiednich warunkach. Na listę ważnych czynności, które powinniśmy robić w czasie upałów, musimy dopisać jeszcze odpowiednie nawadnianie oraz m.in. dbanie o klimatyzację. Takie nieoczyszczone urządzenia mogą być groźne dla naszego zdrowia. O tym właśnie m.in. nasz reporter Piotr Błachowski rozmawiał z szefem warmińsko-mazurskiego Sanepidu Januszem Dzisko.
9: Mamy kolejną falę upałów. O czym powinniśmy pamiętać przy tak ekstremalnych temperaturach?
10: Wiadomo, że takie temperatury niezmiernie rzadko się zdarzają. Nie każdy z nas jest przygotowany do takich sytuacji, ale proszę pamiętać o tym, że jedna z podstawowych rzeczy to jest oczywiście odpowiednie nawodnienie. To jest kwestia unikania bezpośrednio słońca, szczególnie jeżeli mówimy o osobach starszych, a także osobach, które cechuje tak zwana wielochorobowość. To jest ekstremalna temperatura, która stanowi zagrożenie dla zdrowia i dla życia, więc unikajmy wychodzenia na zewnątrz w momencie, kiedy to słońce operuje najbardziej, czyli my ciągle mówimy o godzinie 10-15. Jeżeli możemy, to spróbujmy odłożyć wszelkie wizyty na późne godziny popołudniowe, ponieważ rzeczywiście ta sytuacja zagraża zdrowiu i życiu, jeżeli chodzi o wysoką temperaturę. Ale myślę, że istotny jest również fakt taki, że ta temperatura sprzyja na przykład psuciu się żywności. Proszę pamiętać o tym, że wysoka temperatura powoduje to, że namnażanie bakterii, szczególnie tych chorobotwórczych, szalenie istotne. Proszę też pamiętać o tym, że nie ma jałowej żywności. Każda żywność jest skażona mikrobiologicznie. Na szczęście w większości przypadków nie ma tam bakterii chorobotwórczych, ale jeżeli pojawią się nawet jednostkowe komórki, to proces namnażania w tych temperaturach występuje bardzo gwałtownie, a więc właściwa jakość, właściwie przechowywana. Dzisiaj urządzenia chłodnicze przy takiej temperaturze pracują, że tak powiem, na najwyższych obrotach. Proszę się liczyć z tym, że bywają również awarie tych urządzeń. Każda żywność, która nie jest przechowywana w warunkach termicznych odpowiednich, czyli w niskiej temperaturze, praktycznie nie nadaje się potem do spożycia. A więc tego typu rzeczy myślę, że są szalenie istotne.
9: Zaglądając do Waszych statystyk dotyczących kontroli chociażby miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, jeżeli chodzi o bloki żywienia, to właśnie chyba najczęściej pojawiają się mandaty, czy też jakieś zaniedbania, właśnie jeżeli chodzi o przechowywanie żywności.
10: To prawda, w trakcie naszej akcji letniej kontrolujemy obozy i kolonie i zwracamy szczególną uwagę, zwłaszcza w tej sytuacji, jaka jest dzisiaj, na warunki przechowywania żywności. I rzeczywiście sporadyczne mandaty, które tu się pojawiają, ale pojawiają się, dotyczą głównie niewłaściwych warunkach przechowywania żywności. Proszę pamiętać, że stanowi to ogromne zagrożenie. My mamy w tej chwili ogromną ilość obozów i kolonii, które jest na terenie naszego województwa i co rusz mamy zgłoszenia o pojawiających się przypadkach, na szczęście sporadycznych, przypadkach objawów u uczestników objawów ze strony układu pokarmowego.
9: A jakie objawy powinny nas zaniepokoić?
10: Te objawy to najczęściej wszystkie gastryczne, a więc wymioty, temperatura, bóle brzucha i biegunka. To, co dominuje w tej chwili w większości przypadków, to są noro i rotawirusy. To jest sytuacja, gdzie te objawy trwają krótkotrwale i w przypadku osób zdrowych najczęściej szybko mijają, ale zdarzają się takie przypadki, czego dowodem jest ostatnie ognisko właśnie, gdzie występowała duża liczba młodych ludzi, kiedy 8-12 osób trafiało do szpitali w kwestii nawodnienia, ponieważ uporczywe wymioty biegunka powodowały odwodnienie organizmu. Zmienia nam się też trochę sytuacja, na którą też chciałbym zwrócić uwagę, to jest kwestia salmonellozy. Od wielu lat nie mieliśmy tylu przypadków zatruć i zachorowań, jeżeli chodzi o salmonellę. Ta salmonella wkradła nam się do przedszkoli również, ale też i do szkół, ale także występuje w tak zwanych przypadkach imprez rodzinnych. I to najczęściej niewłaściwy produkt żywnościowy jest nośnikiem tego zakażenia, zainfekowany niewłaściwym surowcem, często spoza, że tak powiem, urzędowej kontroli żywności. Te objawy wtedy występują u wielu, że tak powiem, uczestników tej imprezy. No i oczywiście często kończy się to hospitalizacją, ponieważ salmonella bardzo często przebiega dosyć długo i te objawy wskazują jednak na konieczność hospitalizacji. To znowu jest również kwestia odwodnienia w momencie wystąpienia tego typu sytuacji.
9: Czy wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ryzyko pojawienia się sinic w jeziorach?
10: Tak. Nasze doświadczenia wieloletnie wskazują, że w przypadku takiej temperatury, kiedy jest wysoka temperatura i mały ruch powietrza, czyli małe falowanie, jeżeli chodzi o zbiorniki wodne, to co rusz pojawiają nam się właśnie zakwity sinic w różnych partiach różnych jezior. Do tej pory mieliśmy taką sytuację głównie tylko w Olsztynie, natomiast przy tej aurze, która jest teraz, należy się liczyć, że w innych jeziorach tego typu zjawisko występuje, więc ja zawsze apeluję o zwrócenie uwagi na to, jak wygląda toń wody, a więc jeżeli zmienia się przejrzystość, pojawia się charakterystycznie ciemno, zielony bądź lekko niebieskawy kolor, a woda zaczyna, że tak powiem, nieprzyjemnie pachnąć, pojawiają się szczątki glonów w toni wodnej, to w żadnym wypadku nie należy korzystać z tego miejsca jako miejsce przeznaczone do kąpieli. Najczęściej to zjawisko trwa kilka bądź też kilkanaście dni. Zmiana pogody powoduje to, że sinice opadają i jak gdyby akwen wraca do normy, ale to zjawisko przy tej temperaturze może się nasilać.
9: Jak mamy wysokie temperatury, to chętnie korzystamy z klimatyzacji. O nie też powinniśmy dbać, no bo często się mówi na przykład o odgrzybianiu.
10: Jeżeli chodzi o klimatyzację, to ja zwróciłbym uwagę na jeden element, który staje się teraz dosyć, że tak powiem, powszechny, to jest legionella. Legionella to jest bakteria, która występuje zarówno w wodzie, mówimy o wodzie wodociągowej, najczęściej w ciepłej wodzie, ale również w przewodach klimatyzacyjnych. Między innymi sama nazwa legionella wywodzi się od choroby legionistów, którzy zostali zainfekowani i to z takim skutkiem, że wielu ich zmarło podczas zjazdu legionistów, gdzie nośnikiem zakażenia było właśnie powietrze, które było wydmuchiwane z instalacji klimatyzacyjnych. No więc o przewody klimatyzacyjne powinniśmy również zadbać, a więc ta dezynfekcja i to, o czym pan redaktor mówił, oprócz legioneli, to jest oczywiście też i grzyby. Najczęściej młodzi ludzie nie chorują, natomiast w przypadku osób starszych tego typu schorzenie może być niemalże śmiertelne.
11: Z Trzewem Warmińsko-Mazurskiego Sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Już za tydzień nad Europą wielkie widowisko, zaćmienie słońca. Większość z nas będzie mogła wieczorem obserwować częściowe zaćmienie, by zobaczyć całkowite. Trzeba będzie pofatygować się na Grenlandię, Islandię lub do Hiszpanii. A w studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
2: Dzień dobry.
1: Grzegorzu, myślę, że poszedłeś na łatwiznę, bo wybierasz Hiszpanię.
2: No, to najprostsza opcja tak naprawdę, bo oczywiście Islandia i Grenlandia logistycznie są dużo trudniejsze, ale też bardzo istotne jest to, że to jest rejon z największymi szansami na dobrą pogodę, a akurat no, dobra pogoda przy zaćmieniu słońca ma kluczowe znaczenie. Ten pas całkowitego zaćmienia przechodzi przez północną Hiszpanię, nieco na północ od Madrytu, nieco na południe od Barcelony, to Galicja, Asturia, Kantabria, Nawarra, Aragonia, Katalonia, sporo miejsca. To jest rejon, przez który przechodzi słynny szlak pielgrzymkowy świętego Jakuba, tak zwana Droga Francuska, Camino de Santiago. Można się spodziewać w tym roku większego tam tłoku niż zwykle, bo już od roku na stronach poświęconych Camino mówiło się o tym, że warto się tam pojawić. Na tłok zresztą zanosi się tam po prostu w wielu miejscach.
1: No właśnie, Grzegorzu, czysto hipotetycznie biorę urlop na żądanie w przyszłą środę i chcę się wybrać do Hiszpanii. Czy jest jeszcze szansa?
2: W przyszłą środę to może być trochę za późno, ale są połączenia, patrzyłem, są jeszcze połączenia lotnicze, może trochę wcześniej, choćby do Madrytu czy Barcelony, może nie najtańsze, ale pewnie da się to jeszcze zrobić. Może być problem z noclegami w tym pasie całkowitego zaćmienia, bo one się dość szybko wyprzedawały. Warto pomyśleć o samochodzie i to oczywiście można po prostu wziąć i pojechać autem tam i z powrotem, no tak powiedzmy dwa dni w jedną, dwa dni w drugą stronę. Myślę, że warto, ale też na miejscu warto pomyśleć o samochodzie, żeby mieć swobodę przemieszczania się, bo na przykład można nocować nieco poza tym obszarem objętym całkowitym zaćmieniem, no a po prostu w środę podjechać i znaleźć sobie dobre miejsce do obserwacji. I za każdym razem, kiedy mówimy o obserwacji słońca, zaćmieniu, przypominamy, nie można oglądać zaćmienia bez zabezpieczenia.

0: Tu dwa czynniki są istotne. Pogoda, o której jeszcze wspomnę, i układ terenu, bo słońce będzie nisko nad horyzontem, zaledwie 7-9 stopni. Można też będzie oglądać zaćmienie na Majorce, ale tam będzie już zaledwie 2,5 stopnia. Oczywiście tam, jeżeli się będzie patrzyło na zachód, no to mamy morze. Zaćmienie będzie praktycznie podczas zachodu słońca. Natomiast w samej Hiszpanii te 7-9 stopni to jest bardzo niewiele, biorąc pod uwagę, że Hiszpania jest krajem górzystym. Problemem są przeszkody terenowe, wieże kościołów, wzgórza, lasy. Trzeba po prostu znaleźć miejsce. Można, przynajmniej za chwilę powiem, jak to robić. Problem jest też taki, że niekoniecznie sama pogoda nad głową będzie miała kluczowe znaczenie, bo jeśli będą odległe chmury, to one też mogą przesłonić nam widok słońca. No i wiemy o pożarach w Hiszpanii, w związku z czym, jeśli będą chmury dymu, to się też może zdarzyć, no to one też będą problemem. Trzeba być przygotowanym, bo samo pełne zaćmienie potrwa bardzo krótko, niespełna 2 minuty, łatwo przegapić.
1: Ale jakie to będą 2 minuty? Grzegorzu, czy Hiszpania specjalnie przygotowuje się do tej okazji?
0: To jest wielka okazja. W Hiszpanii rządy poszczególnych prowincji organizują nawet miejsca obserwacji, gdzie można rezerwować wjazd samochodu. To jest właśnie istotne z punktu widzenia tego ukształtowania terenu. To są takie miejsca, które gwarantują płaski teren z otwartym widokiem na zachód. To są na przykład tory wyścigowe, to są centra logistyczne, to są centra narciarskie, gdzie na przykład są parkingi na dużej wysokości i jest otwarty widok na zachód. Powstała w ogóle specjalna strona internetowa Tres Eclipses ES, czyli trzy zaćmienia, która pozwala zobaczyć symulację zaćmienia w dowolnym miejscu, gdzie będziemy. Wtedy można popatrzeć i zobaczyć, czy faktycznie coś zobaczymy. A czemu Tres Eclipses? Ano dlatego, że Hiszpania staje się na najbliższe lata prawdziwym centrum wszechświata zaćmień, bo po tym zaćmieniu za tydzień kolejne będzie za rok, 2 sierpnia, a jeszcze kolejne, już nie całkowite, tylko tak zwane obrączkowe, na początku 2028 roku, więc to będzie cała seria. Jeśli komuś nie uda się w tym roku, będzie miał kolejną szansę, przy czym to zaćmienie w 2027 roku będzie na samym południu Hiszpanii, to będzie Gibraltar i tylko takie zupełne południe kraju, natomiast tam zaćmienie będzie głównie w północnej Afryce, od Maroka przez Tunezję po Egipt, i w tym Egipcie ono będzie ponad 6-minutowe, także wow. Jeśli ktoś czytał Faraona, a kto nie czytał,
1: ten trąba,
0: no to można sobie powiedzieć, że gdzie my powinniśmy planować, że będziemy 2 sierpnia 2027 roku, ale zanim to, no to za tydzień, 12 sierpnia 2026 roku w Polsce częściowe zaćmienie będzie widoczne po 19 właściwie do zachodu słońca, ale w Hiszpanii mamy ten sam czas, a dużo późniejszy zachód słońca. Tam zaćmienie będzie mniej więcej około 20:30, to pełne, całkowite.
1: A mnie się bardzo spodobała ta nazwa, zaćmienie obrączkowe. Czy pan Grzegorz już spakowany, czy jeszcze nie?
0: Właściwie tak. Mogę powiedzieć, że właściwie tak.
1: I gotowy do drogi. Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Grzegorzu,
0: dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: na sport. Wracamy do fantastycznego triumfu polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Ponad 35 godzin trwała podróż powrotna naszych siatkarzy z Ningbo w Chinach do Warszawy, mówi w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM rozgrywający Marcin Komenda. I nie zabrakło też jego spojrzenia na finał, w którym, przypomnę, pokonaliśmy Amerykanów 3-2.
1: Trudna podróż, natomiast zawsze łatwiej się troszeczkę podróżuje, jeżeli się zrobi dobry wynik sportowo. My ten wynik zrobiliśmy ze złotym medalem. Myślę, że nawet przy takich perturbacjach, które mieliśmy w trakcie tej podróży, jakoś łatwiej było to zaakceptować, łatwiej było, żeby ten uśmiech z twarzy nie schodził. Mimo, że już były momenty, gdzie delikatnie ten uśmiech schodził, to myślę, że daliśmy radę i nieźle przetrwaliśmy tą podróż. Chcieliśmy się już wydostać z Republiki Chińskiej. Udało nam się w końcu wydostać. Jak już ruszyliśmy tym samolotem, którym dolecieliśmy do Warszawy, jak podniósł się samolot w górę, odbił się od ziemi, to już jakoś tak troszeczkę przyjemniej było. Dlatego dobrze, że jesteśmy dzień później, ale jesteśmy cali i zdrowi. Myślę, że to jest najważniejsze. Szkoda, że na nas nie poczekali z tym pierwszym samolotem, bo z tego co wiem, mogli to zrobić, natomiast też...
2: Dużo zabrakło?
1: Podobno my wylądowaliśmy w Pekinie i 4 minuty wcześniej wyruszył tamten samolot już do Polski, więc wiadomo, że tam jeszcze byśmy musieli przez to lotnisko przejść, więc to by nie było 10 minut, tylko pewnie pół godziny minimum. Natomiast też rozumiem, tam na pokładzie samolotu byli inni ludzie, więc musieliśmy się do tego dostosować. Jesteśmy cali i zdrowi, szczęśliwi, delikatnie zmęczeni, ale jest dobrze, także jest wszystko w porządku.
2: Niezwykle trudno było w finale, myślę, pozmieniać to rozegranie. Z twojej perspektywy to był jeden z takich najtrudniejszych, najcięższych meczów w karierze dla sypacza, który musi rozrzucić prawy, lewy środek. Ta decyzyjność jest niezwykle rozproszona, bo przecież po drugiej stronie jeden z najlepszych przeciwników na świecie. Jak to wyglądało z twojej perspektywy rozgrywającego?
1: Bardzo trudny mecz. Stany Zjednoczone grały bardzo dobrą siatkówkę generalnie przez całą Ligę Narodów i spodziewaliśmy się, że ten finał będzie trudny. Natomiast muszę powiedzieć, że chyba nie przypuszczaliśmy, że aż tak dobrze będą grali, szczególnie w elemencie zagrywki, bo zagrywali świetnie, szczególnie atakujący amerykański robił świetną robotę i przez to nie grało się łatwo. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, i myślę, że to nam może dużo dać, że wróciliśmy mimo tego, że przegrywaliśmy 2-1 i ten trzeci set troszeczkę na własne życzenie wypuściliśmy z rąk. Prowadziliśmy w trzecim secie, Stany Zjednoczone przetrwały to, wygrały i zapowiadało się, że może być ciężko wrócić znowu do gry, natomiast my wróciliśmy i ja jestem z tego najbardziej szczęśliwy i dumny, bo takie mecze mogą stworzyć jeszcze coś większego w tej drużynie.
0: Mówił rozgrywający siatkarskiej reprezentacji Polski Marcin Komenda w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem. Biało-czerwoni mają teraz kilka dni odpoczynku. Od poniedziałku w Zakopanem rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Ich ostatnim akcentem będzie memoriał Huberta Wagnera w ostatni weekend sierpnia w Krakowie.
3: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF 24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Baskijscy terroryści, frankiści czy CIA? Tajemnice zamachu na następcę generała Franco.
1: Jest 20 grudnia 1973 roku. Około godziny 10.30 przywódca Hiszpanii generał Francisco Franco odbiera telefon od wicepremiera Torquato Fernandeza Mirando.
2: Panie generale, właśnie otrzymaliśmy informację, że premier Luis Carrero Blanco nie żyje. Zginął w samochodzie, gdy na ulicy doszło do eksplozji. Na ten moment nie wiemy, co ją spowodowało. Możliwe, że był to zamach.
3: Te wieści przytłaczają Franco. Premier był jego zaufanym współpracownikiem i dyktator miał nadzieję, że Carrero Blanco zostanie jego następcą. Wieść o zamachu rzekomo skomentował słowami:
4: zabili mojego najlepszego człowieka.
1: Kilka tygodni później do zamachu przyznaje się nacjonalistyczna baskijska organizacja ETA, która chciała uderzyć w ten sposób w reżim generała Franco.
3: Jak wyglądało przygotowanie i przebieg ataku na premiera? I czy za zaplanowaniem tej operacji mogły stać Stany Zjednoczone lub osoby z najbliższego otoczenia generała Franco? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: Luis Carrero Blanco urodził się w 1904 roku. Kontynuując rodzinne tradycje, w 1918 roku wstępuje do hiszpańskiej marynarki wojennej.
3: W wieku 18 lat zostaje awansowany na stopień porucznika i w latach 1924-26 bierze udział w tłumieniu rebelii Berberów w Maroku hiszpańskim.
1: Gdy w 1936 roku w Hiszpanii wybucha wojna domowa, Carrero Blanco znajduje się na terenach kontrolowanych przez republikanów.
3: Oficer ma konserwatywne poglądy i zdaje sobie sprawę, że jest jednym z potencjalnych celów dla sił republikańskich.
1: Chroni się najpierw w ambasadzie meksykańskiej, a później francuskiej, skąd udaje mu się uciec z Hiszpanii.
3: W czerwcu 1937 roku powraca do kraju, docierając na tereny kontrolowane przez nacjonalistów i przez resztę wojny służy w marynarce wojennej.
1: W kwietniu 1939 roku działania wojenne kończą się zwycięstwem nacjonalistów, a nowym przywódcą kraju zostaje generał Francisco Franco.
3: Luis Carrero Blanco staje się jednym z najbardziej zaufanych doradców dyktatora i szybko pnie się po szczeblach kariery wojskowej i politycznej.
1: W 1966 roku zostaje awansowany do rangi admirała. Rok później zostaje mianowany zastępcą szefa Rady Państwa, stając się w ten sposób drugą najważniejszą osobą w Hiszpanii.
3: Cieszy się ogromnym zaufaniem dyktatora, a wielu polityków i dygnitarzy jest przekonanych, że to właśnie on zostanie przywódcą kraju po śmierci generała Franco.
1: O samym admirale mówiono żartobliwie, że jest jeszcze większym frankistą niż sam generał Franco.
3: W latach 70. stan zdrowia przywódcy Hiszpanii zaczyna się znacząco pogarszać. On sam jest tego w pełni świadomy i zaczyna przygotowywać plany sukcesji.
4: Po mojej śmierci chciałbym, by w Hiszpanii wróciła monarchia. Juan Carlos zostanie królem.
1: Jednak monarchia ma być jedynie fasadą. Faktycznym przywódcą, który dbałby o ciągłość frankizmu w Hiszpanii, miał zostać Luis Carrero Blanco.
3: 9 czerwca 1973 roku schorowany Franco ustępuje z urzędu premiera, który piastował nieprzerwanie od 1938 roku. Na szefa rządu powołuje Carrero Blanco.
1: Jednak nowy premier ma bardzo trudne zadanie. Wielu Hiszpanów ma dość rządów frankistów. W kraju funkcjonują liczne ugrupowania dążące do obalenia dyktatury, której kryzys zaczyna być coraz bardziej widoczny.
3: Co więcej, nawet sam reżim nie jest monolitem i składa się z wielu frakcji. Dotychczas generał Franco był w stanie rozstrzygać wewnętrzne spory i łagodzić właśnie między różnymi stronnictwami.
1: Jednak jego pogarszający się stan zdrowia i świadomość nadchodzącej śmierci dyktatora sprawiają, że pośród frankistów zaczynają narastać tarcia. Wielu z nich nie zgadza się również z nominacją Carrero Blanco na premiera.
3: Hiszpania mierzy się jeszcze z jednym problemem. Baskowie, którzy zamieszkują północną część kraju, pragną niepodległości.
1: Jednym z ugrupowań, które walczy o uniezależnienie tego regionu od władz w Madrycie, jest Baskonia i Wolność, w skrócie nazywana ETA.
3: Jej członkowie początkowo brali na cel pomniki, nagrobki czy inne symbole reżimu generała Franco.
1: Jednak z czasem ugrupowanie zaczęło stosować bardziej radykalne metody.
3: Przeprowadzali ataki bombowe, napadali na banki czy porywali bogatych obywateli dla okupu.
1: Gdy w 1973 roku zaczęło stawać się jasne, że generał Franco wytypował na swojego następcę Carrero Blanco, przywódcy ETA postanawiają przeprowadzić zamach na nowego premiera.
3: Wierzą, że w ten sposób pokrzyżują plany sukcesyjne dyktatora i obnażą słabość władzy frankistów, doprowadzając do szybszego upadku reżimu. Operacji zostaje nadany kryptonim OGRO.
1: W 1973 roku kilku bojowników ETA przybywa do Madrytu. Ich dokładna liczba do dziś nie jest znana.
3: Przywódcą jest José Miguel Beñaran Ordeñana, noszący pseudonim Argaya.
1: Członkowie ETA rozpoczynają dokładną obserwację nawyków premiera, szukając momentu, w którym mogliby uderzyć.
3: Po kilku tygodniach wydaje im się, że znaleźli idealny moment.
5: Carrero Blanco codziennie uczestniczy w porannej mszy świętej w kościele San Francisco de Borja. Zawsze jeździ tą samą trasą i praktycznie nie posiada żadnej większej eskorty. Myślę, że powinniśmy uderzyć, gdy będzie jechał ulicą Claudio Coelho.
1: Bojownicy chcą wykopać tunel, podłożyć ładunek wybuchowy pod jezdnią i zdetonować go, gdy będzie tamtędy przejeżdżał samochód premiera.
3: Aby wykonać ten plan, wynajmują mieszkanie zlokalizowane w piwnicy, znajdujące się na ulicy Claudio Coelho pod numerem 104.
1: Aby ukryć swoje prawdziwe zamiary i wytłumaczyć ubrania pobrudzone ziemią, mówią właścicielowi.
5: Jesteśmy studentami na Wydziale Rzeźbiarstwa. W piwnicy chcemy urządzić naszą pracownię.
3: Przez następne kilka miesięcy zamachowcy drążą tunel. Gdy ten jest już gotowy, podkładają w nim 80 kg materiałów wybuchowych, które zostały wcześniej skradzione z magazynów wojskowych.
1: Pierwotnie zamach zaplanowano na 18 grudnia 1973 roku. Jednak wkrótce do bojowników dociera wiadomość, która zmusza ich do zmiany planu.
5: 18 grudnia do Hiszpanii przyjedzie sekretarz Stanów Zjednoczonych Henry Kissinger. Ma spotkać się z premierem. Przełóżmy zamach na 20 grudnia.
3: Carrero Blanco spotyka się z Kissingerem 19 grudnia, jednak nie jest do końca jasne, o czym ze sobą rozmawiają. Według nieoficjalnych informacji spotkanie dotyczyło przyszłości kraju po śmierci generała Franco.
1: Premier nie ufa Stanom Zjednoczonym i chce, by Hiszpania była krajem jak najbardziej niezależnym od zewnętrznych wpływów.
3: Kissinger miał być rzekomo bardzo niezadowolony brakiem porozumienia i opuścił Madryt jeszcze tego samego dnia.
1: Rankiem 20 grudnia 1973 roku premier jedzie do kościoła San Francisco de Borja, gdzie uczestniczy w porannej mszy.
3: W tym samym czasie bojownicy ETA kończą ostatnie przygotowania. Są przebrani w stroje elektryków i udają, że przeprowadzają na ulicy drobne naprawy.
1: Około 9:30 nadjeżdża samochód premiera. Gdy pojazd znajduje się już w ustalonym punkcie, zamachowcy detonują ładunek.
3: Wybuch jest tak silny, że samochód zostaje wyrzucony na 25 metrów w górę. Przelatuje nad 5-metrowym budynkiem klasztoru i ląduje na dziedzińcu.
1: Zamachowcy korzystają z powstałego zamieszania i uciekają z miejsca ataku. Aby pogłębić chaos, krzyczą:
5: wybuch gazu! Uciekajcie!
3: Bojownicy docierają do przygotowanego wcześniej samochodu i odjeżdżają w stronę kryjówki.
1: Tymczasem na miejsce przybywa policja i ratownicy medyczni. Gdy docierają do wraku limuzyny, okazuje się, że premier jeszcze żyje.
3: Luis Carrero Blanco zostaje przewieziony do szpitala, ale lekarzom nie udaje się go uratować. Umiera o godzinie 10:15.
1: Generał Franco, gdy dowiaduje się o śmierci swojego zaufanego człowieka, jest załamany.
3: 22 grudnia w Madrycie odbywa się uroczysty pogrzeb państwowy, a zmarły zostaje pośmiertnie awansowany na najwyższy stopień wojskowy w marynarce wojennej.
1: Jest to też jedno z ostatnich wydarzeń publicznych, na które przybywa schorowany generał Franco.
3: 22 stycznia 1974 roku ETA oficjalnie przyznaje, że to ona stała za zamachem. Policja i służby specjalne próbują odnaleźć bojowników, ale nie udaje im się nikogo aresztować.
1: Dopiero wiele lat później przywódca zamachowców Argala zostaje wytropiony i sam ginie w ataku bombowym przeprowadzonym przez hiszpańskich oficerów marynarki wojennej i tajnych służb w grudniu 1978 roku.
3: Na temat samego zamachu na premiera powstaje wiele teorii spiskowych. Choć udział baskijskiego ugrupowania jest bezsprzeczny, to wielu Hiszpanów uważało, że nie działali oni sami, ale na czyjeś zlecenie.
1: Grupa miała rzekomo pozyskać informacje o planie dnia premiera od jednego z jego współpracowników, choć nigdy nie wyjawiono, kim on był.
3: Pojawiły się teorie, że śmierć polityka mogli zaplanować ultrakonserwatywni frankiści, którzy obawiali się, że Carrero Blanco przeprowadzi zbyt daleko idące reformy.
1: Mogli oni zachęcić przywódców ETA do zaplanowania operacji i zatroszczyć się o to, by służby specjalne przymknęły oko na ich działania.
3: Według innej teorii w zamachu miało pomóc CIA. Waszyngton obawiał się, że gdyby Carrero Blanco został przywódcą, nie pozwoliłby królowi na przeprowadzanie procesu demokratyzacji Hiszpanii.
1: Zwolennicy tej wersji wskazują na znamienny fakt, że premier zginął dzień po nieudanej rozmowie i wyjeździe z Madrytu Henry'ego Kissingera.
3: Co więcej, służby badające miejsce zamachu miały odnaleźć ślady amerykańskich materiałów wybuchowych.
1: Nie ma jednak żadnych oficjalnych dowodów na to, że Stany Zjednoczone w jakikolwiek sposób pomogły w morderstwie premiera, choć jego likwidacja była zdecydowanie na rękę Amerykanom.
3: Niezależnie od tego, czy zamachowcy działali sami, czy na czyjeś zlecenie, zabójstwo Luisa Carrero Blanco jest ogromnym ciosem dla reżimu i całkowicie burzy plany sukcesji dyktatora.
1: Generał Franco nie ma żadnej innej zaufanej osoby, którą mógłby wyznaczyć na swojego ideologicznego następcę.
3: 20 listopada 1975 roku Francisco Franco umiera. Oznacza to też faktyczny koniec rządów frankistów w Hiszpanii.
1: Nowy władca Juan Carlos przeprowadza reformy, które zmierzają do liberalizacji i demokratyzacji ustroju państwa.
3: Być może gdyby Luis Carrero Blanco nie zginął w zamachu i rządził w kraju po śmierci dyktatora, historia Półwyspu Iberyjskiego potoczyłaby się zupełnie inaczej.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: zbliża się godzina druga. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam na Fakty w RMF FM. Jesienią Trybunał Konstytucyjny ma zostać uzupełniony. Minister Sprawiedliwości poinformował, że we wrześniu Sejm ma wybrać kolejnego sędziego. Premier Donald Tusk zapowiedział szczegółowe kontrole w powiatach, w których tydzień temu nie zawyły syreny po upadku rosyjskiej rakiety. Tragiczny finał kąpieli w jeziorze w Wielkopolsce. Ratownikom nie udało się uratować dwóch 13-latków. Jesienią Trybunał Konstytucyjny ma działać już w pełnym składzie, przekazał minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek zapowiedział, że na wrześniowym posiedzeniu Sejmu prawdopodobnie zostanie wybrany ósmy sędzia Trybunału, wskazany przez obecną większość parlamentarną. Jego zdaniem Trybunał będzie wówczas już normalnie funkcjonującym organem. Żurek ocenił, że do listopada legalnie wybrani sędziowie mają wspólnie rozpocząć orzekanie. 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, a jego miejsce ma zająć kolejny kandydat wybrany przez Sejm. Premier zapowiedział dokładne zbadanie kwestii urzędników dyżurnych w powiatach, w których tydzień temu nie zawyły syreny po upadku rakiety w Tarnowie Kolonii w województwie lubelskim. Syren nie włączono w Chełmie i Zamościu, a także w 8 powiatach.
1: Też od początku wiedzieliśmy, że w takich sytuacjach nic nie będzie idealne tak na 100%. To wiem. Kwestie tych dyżurnych w powiatach bardzo dokładnie oczywiście zbadamy, bo my chcemy z każdej sytuacji wyciągnąć możliwie dużo praktycznych wniosków. Ja nie jestem pewien, nie będę przerzucał się odpowiedzialnością, ale też sprawdzimy, kto odpowiada w tych powiatach za władzę publiczną i dlaczego tam dyżurni nie wykonali stosownych, nie stanęli na wysokości zadania.
0: Jak tłumaczył Donald Tusk, z punktu widzenia premiera ważne było, jak w takiej sytuacji zadziałały procedury stricte wojskowe. Tragiczne doniesienia dotarły do nas wczoraj z Wielkopolski. Dwóch 13-latków utonęło na jeziorze Durowskim w powiecie wągrowieckim. Z ustaleń reportera RMF FM wynika, że chłopcy przebywali na niestrzeżonej plaży. Dzieci były pod wodą około 40 minut. Po otrzymaniu zgłoszenia pierwszy na miejscu pojawił się nurek WOPR-u.
2: Nurek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, który przybył stosunkowo szybko na miejsce zdarzenia, wyciągnął dwóch 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniową oddechową. Natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego, który przybył na miejsce zdarzenia, niestety stwierdził zgon dwóch 13-latków.
0: Wyjaśniał aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
3: Słuchacie Faktów w RMF FM.
0: Kilkaset osób wzięło udział w uroczystościach rocznicy Rzezi Woli, które odbyły się na cmentarzu powstańców Warszawy. Zaplanowany wcześniej tradycyjny marsz pamięci został odwołany z powodu wysokiej temperatury. A Rzeź Woli rozpoczęła się 82 lata temu. Była to największa masakra ludności cywilnej podczas II wojny światowej.
4: Męża rodzina została tutaj zamordowana i dlatego zawsze przychodzimy, żeby uczcić ich pamięć i oddać im hołd.
5: W tym roku trochę inaczej. Nie ma marszu, ale pamięć jest.
6: A pamięć musi być zawsze i wiem, że ona będzie zawsze.
5: Co warto wiedzieć o tym cmentarzu? Ile ofiar Rzezi Woli jest pochowanych?
6: To są szacunki, jak zwykle musimy powiedzieć, że między 50 a 70 tysięcy. To przecież byli konkretni ludzie.